0: Katowickie, Radio Centrum.
1: Najwięcej rocka w mieście.

0: Radiowizja.
1: Warto wsłuchać się w dźwięki, które brzmią w Polsce. Najlepszą polską muzykę odnajdziecie w polskich nagraniach.
2: Opola, nie daj się im. Opola,
1: premiery, debiuty, utwory sprzed lat oraz spotkania z polskimi artystami. Na wspólne słuchanie polskiej muzyki zapraszam już dzisiaj o 20. Tomek Kowalewicz, do usłyszenia.
3: Jest nas więcej, coraz więcej nas.
0: Autopromocja. Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Radio Centrum.
1: Najwięcej rocka w mieście!
2: To jest Głowa do Góry z Akademickim Radiem Centrum.

System of a Down z samego rana i od razu chce się żyć. Aerials za nami, a na zegarach mamy już 5 minut po godzinie 7. Poniedziałek, 18 maja, zaś ten poniedziałek zaczynamy jak zawsze o tej porze. Głowę do góry w Akademickim Radiu Centrum. Bierzemy się za pobudkę w ten, no nie ma co ukrywać, bolesny poranek, bo takie poranki zwykle bywają właśnie w poniedziałki. Przed mikrofonem Jakub Grys. Co poradzimy na pobudkę? No oczywiście przygotujcie sobie dobrą kawę, to jest absolutna podstawa. Jakaś szamka przydatna, no to jest wiadomo, też kolejna postawa. No i oczywiście świetna propozycja muzyczna. Gramy od godziny 7 do godziny 10 i same, jak to mawia młodzież, bangery. Przykładowo Foo Fighters już teraz z numerem Times Like These.

A ten kawałek na swoim karku ma już ponad, no prawie właściwie 6 dych, a muzycznie właściwie się w ogóle nie zestarzał. Come Together od The Beatles na 982 FM, absolutny klasyk, no i też takim jednym z klasyków porankowych jest to, jest zadanie pytania retorycznego, czy warto w ogóle wstawać? No odpowiedź, no oczywiście tak, ale czy będzie to ułatwione ze względu na pogodę, która nas czeka za oknami? Przyznam szczerze, no nie za bardzo, bo pogoda jest bardzo przeciętna, pochmurno, 10 stopni Celsjusza, ale na plus jest to, że w godzinach popołudniowych temperatura wzrośnie do okolic 18-19, no i zrobi się dosyć słonecznie, więc to jest mały plus, więc trzeba przetrwać ten poranek, a zrobimy to razem z zespołem Hook, kawałek Kim jesteś?

Nawet nieźli są ci nowi Stonesi. Rolling Stones oczywiście i kawałek In The Stars na 98.2 FM. 21 minut po godzinie 7 i o nowościach sobie pogadamy, ale nie muzycznych, tylko o tym, co się dzieje w naszych okolicach. Prasówka. No i bierzemy się na początek za Dziennik Wschodni. No, od razu zaspoileruję. Dziś klimaty motoryzacyjne. Dziennik Wschodni. Czytamy. Ukradł auto znajomego. Był pijany i miał dożywotni zakaz prowadzenia. 48-latek odpowie za kradzież samochodu należącego do znajomego. Mężczyzna został zatrzymany przez policjantów z Wisznic. Miał w organizmie ponad 2,5 promila alkoholu, a dodatkowo obowiązywał go dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Grozi mu do 5 lat więzienia. Więcej informacji na ten temat znajdziecie na stronie Dziennika Wschodniego. A co takiego przygotował nam Kurier Lubelski? No, Kurier Lubelski przygotował nam przebudowę ulicy Janowskiej, która wchodzi w kolejną fazę. Zaczynają się kłopoty dla kierowców w dojeździe nad Zalew Zembrzycki. Drogowcy ruszają z kolejnym etapem przebudowy ulicy Janowskiej. Na początek ulica Nadbystrzycka na odcinku od Jana Pawła II do wiaduktu kolejowego. Jak informuje ZDITM, apeluje do kierowców o wybór alternatywnej trasy przejazdu. Więcej informacji na stronie Kuriera Lubelskiego. Dziękujemy bardzo za prasówkę, do której jeszcze wrócimy oczywiście po godzinie 9.20. A teraz pora na nicość. Nowhere, czyli zespół Therapy.

0: Na zegarach mamy już 7:30. Sprawdźmy sobie, co takiego się dzieje na naszych ulicach. Przegląd informacji drogowych. I myślę, że żadnego z naszych słuchaczy teraz nie zaskoczy. Największe korki na ten moment możecie napotkać w Alei Tysiąclecia w stronę Ronda Dmowskiego, w Alei Solidarności. Podobnie wygląda sytuacja na ulicy Głębokiej w stronę skrzyżowania z Nadbystrzycką oraz Narutowicza, na skrzyżowaniu Wolskiej i Fabrycznej. No i jak w każdy poranek, największy problem z przejazdem o tej, w tą porę napotkacie na ulicy Diamentowej w stronę Krochmalnej oraz następnie w stronę Jana Pawła II. Tyle jeżeli chodzi o moje informacje drogowe. Jak zawsze też przypominam o tym, że możecie wysyłać swoje informacje pod numer 515-515-982.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej.
2: Autopromocja.
0: Podobno jaki poniedziałek, taki cały tydzień. To się dobrze składa, bo w Radiu Centrum pierwszy dzień tygodnia kończymy wyborną muzyczną selekcją, która pozwoli wziąć głęboki oddech przed skokiem w wir codziennych zdarzeń. Spokojne brzmienia bez etykiety gatunku, za to z gwarancją najwyższej jakości i głębokich przeżyć. Muzyka introwertyka w każdy poniedziałek o 22:00. Zaprasza Barbara Repeć.
3: Reklama.
4: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
5: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
3: Reklama.
6: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

szalony kawałek, tak jak szalony jest zespół Crazy Town. Butterfly na 98.2 FM. A my sprawdźmy, co takiego się będzie działo w naszym szalonym Lublinie. A będzie się działo sporo pod względem sztuki i kultury, bo Lublin stanie się miastem utkanym z kultury. Rusza Europejski Miesiąc Kreatywności pod hasłem hashtag, kto by się zdziwił, miasto utkane z kultury. No i mieszkańcy będą mogli z tej okazji wziąć udział w bezpłatnych wydarzeniach artystycznych, edukacyjnych, czy też artystyczno-edukacyjnych. No i tegoroczny program został podzielony na 5 tagmatycznych, tak zwanych kreacji. I owy Europejski Miesiąc Kreatywności i wszystkie programy odbędą się od 20 do 30 maja. Więcej informacji znajdziecie na stronie lublin.eu, a teraz UA, Jam i Harley Mój.

Dajcie jeszcze więcej nu metalu. Radio Centrum wytrzyma. Limp Bizkit i Nuki na 98.2 FM to bez wątpienia klasyk przełomu wieku, a my musimy powiedzieć o wielkich i ważnych wydarzeniach koncertowych. No oczywiście jutro Metallica powróci do naszego kraju i zagra 19 maja na Stadionie Śląskim w Chorzowie, ale jak jesteśmy przy Metallice, no to trzeba też przyznać temu zespołowi, że jak chcą sprzedać ten sam album jeszcze raz, no to robią to z przepychem, no bo zespół szykuje się do wydania reedycji albumu Reload. No i z tej okazji, po pierwsze, powstała strona, na której możecie sobie wygenerować logo w stylu właśnie estetyki tego albumu. To pierwsza sprawa, no ale też zespół szykuje się do wydania limitowanego boksu deluxe, który ma się składać z albumu zremasterowanego na podwójnym winylu, z singla, z koncertowego materiału, 15 płyt CD z demówkami, miksami i nagraniami, 4 DVD z archiwalnymi koncertami i jeszcze 128-stronicowa książka. No trzeba im przyznać, mają rozmach zdecydowanie i sprawdzimy sobie ten rozmach już teraz. Enter Sandman na 98.2 FM.

zespół Konstelacje i kawałek Droga na 98.2 FM. Wszystkie drogi podobno prowadzą do Rzymu, ale i też prowadzą do wydarzeń na antenie Akademickiego Radia Centrum, ale to za niecałe 5 minut. Dlatego w międzyczasie powiem wam, co się dzieje takiego w ogóle 18 maja. No dziś swoje imieniny obchodzi Aleksandra, Eryk, Felix, Sandra oraz Jan. No i nie można też zapomnieć o Klaudii. Wszystkiego najlepszego wam życzymy, no i żebyście przetrwali razem z nami ten poniedziałek. Teraz Blue Oyster Cult i Burning for You.

0: Spalam się, ale nie Kazika, tylko zespoł Blue Oyster Cult, czyli numer Burning For You na 98.2 FM. Drodzy słuchacze, godzina 8 na naszych zegarach już dosłownie za kilka sekund, więc nie ma co przedłużać. Sprawdźmy sobie wydarzenia na antenie Akademickiego Radia Centrum.
1: Ruch wahadłowy na ulicy Nadbystrzyckiej mocno utrudni życie mieszkańcom. O szczegółach za chwilę. Będzie także o obchodach 82. rocznicy zdobycia Monte Cassino oraz zwrocie przedsiębiorcom nadpłaconych składek zdrowotnych.
0: Przed mikrofonem Mikołaj Borowiec.
1: Kierowcy, ściągnijcie nogę z gazu i szykujcie się na korki. Od dziś ulica Nadbystrzycka drastycznie się zwęża. W związku z kolejnym etapem przebudowy ulicy Janowskiej, od dziś kierowcy muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami na odcinku ulicy Nadbystrzyckiej od Jana Pawła do wiaduktu kolejowego. Na wspomnianym fragmencie zamknięty zostanie jeden pas ruchu, w związku z czym pojazdy będą poruszały się wahadłowo drugą stroną jezdni. Drogowcy apelują o wybieranie alternatywnych tras, ostrożność oraz stosowanie się do nowego, tymczasowego oznakowania. Zmiany dotkną również pasażerów komunikacji miejskiej. Autobusy linii numer 8 mogą kursować z opóźnieniami. Mijają 82 lata od zdobycia Monte Cassino. Mieszkańcy wspólnie oddadzą hołd poległym. Dziś w Lublinie odbędą się uroczystości upamiętniające 82. rocznicę zdobycia Monte Cassino przez żołnierzy 2. Korpusu Polskiego, dowodzonego przez generała Władysława Andersa. Obchody rozpoczną się o godzinie 11:00 mszą świętą w kościele pod wezwaniem Niepokalanego Serca Maryi i Świętego Franciszka przy Alei Kraśnickiej, odprawioną w intencji żołnierzy uczestniczących w bitwie. Następnie uczestnicy przejdą pod pomnik bohaterów Monte Cassino, gdzie odbędzie się oficjalna część wydarzenia z udziałem władz, służb mundurowych, kombatantów, młodzieży i mieszkańców. W programie przewidziano m.in. odegranie hymnu państwowego i hejnału mariackiego, wspólne wykonanie pieśni Czerwone Maki na Monte Cassino, a także złożenie kwiatów i zapalenie zniczy. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. ZUS zwraca przedsiębiorcom nadpłacone składki zdrowotne. Do firm trafiły już dziesiątki milionów złotych. Przedsiębiorcy mają czas do 20 maja na roczne rozliczenie składki zdrowotnej. Wielu z nich może liczyć na zwrot, jeśli wpłacili za dużo.
2: O zwrot może wystąpić do ZUS do 1 czerwca. Wystarczy po złożeniu rocznego rozliczenia zalogować się na swoje konto w portalu e-ZUS. Tam dzień po rozliczeniu będzie już wstępnie wypełniony wniosek o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej. Trzeba tam tylko wskazać rachunek bankowy i podpisać wniosek. Czas na przelanie tych środków do przedsiębiorców mamy do 3 sierpnia, ale już rozpoczęliśmy całą operację.
1: Mówi Małgorzata Korba, rzecznik ZUS w województwie lubelskim. ZUS już rozpoczął przelewy i przygotowuje kolejne wypłaty. Osoby, które nie złożą wniosku, zobaczą nadpłatę rozliczeniową na swoim koncie do końca roku. 10 minut po godzinie 8 zapraszamy na poranną rozmowę Radia Centrum. W dzisiejszym programie powiemy więcej o nadchodzących lubelskich dniach integracji. O tym, dlaczego warto w nich uczestniczyć i czego możemy się spodziewać, dowiecie się już za chwilę. Zostańcie z nami.
0: Zdecydowanie zostańcie, bo jeszcze mamy do sprawdzenia prognozę pogody. Co się dzieje za naszymi oknami? Jest pochmurno, 11 stopni, może nawet 12 stopni Celsjusza na naszych termometrach. Ciśnienie atmosferyczne wynosi 1012 hektopaskali. Biometr na ten moment jest umiarkowany, natomiast jakość powietrza jest dobra.
3: Tu Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
0: A tu przed mikrofonem Jakub Gryz. Zaczynamy już drugą część Głowy do Góry w Akademickim Radiu Centrum. 3 minuty po godzinie 8. No i też tą drugą część zaczynamy od kawałka, który da kopa naprawdę potężnego, jeżeli chodzi o energię. Queens of the Stone Age i Go with the Flow.

0: rozmowa Radia Centrum.
1: Wybiła godzina 8:10, więc to czas na poranną rozmowę w Akademickim Radiu Centrum. Przed mikrofonem Adrian Boczek. Nowy tydzień, a z nim nowe wydarzenia w Lublinie. Jednym z nich będą Lubelskie Dni Integracji, organizowane wspólnie przez 5 lubelskich uczelni. Odbędą się one już 20 i 21 maja i to właśnie będzie temat dzisiejszej rozmowy. Moimi i Państwa gośćmi są Wojciech Góra z Biura do Spraw Osób z Niepełnosprawnościami i Wsparcia Psychologicznego UMCS oraz Iwona Mazur z Biura do Spraw Osób z Niepełnosprawnościami Uniwersytetu Przyrodniczego. No i właśnie na początek chciałbym Państwa zapytać o cel Lubelskich Dni Integracji. Jaka jest rola takiego wydarzenia?
2: Cel mamy od kilku lat już taki sam. Chodzi o integrację środowiska akademickiego, ale troszeczkę taką integrację inną niż sobie możemy wyobrazić na co dzień, organizując jakieś wspólne imprezy, bo ta integracja jest wokół tematyki nam bliskiej, nam jako osobom, które pracują ze studentami, studentkami z niepełnosprawnościami na co dzień na uczelniach. Chodzi o to, żeby integrować środowisko akademickie wokół takich tematów jak dostępność, jak osoby z niepełnosprawnością, jak to, w jaki sposób się komunikować, czyli no, przyświeca nam to, co nam towarzyszy w codziennej pracy.
1: I jakie to są tematy tejże dostępności? Jakie będą podejmowane zagadnienia na tym wydarzeniu?
2: No, każda uczelnia tak naprawdę specjalizuje się w jakichś tam swoich dziedzinach. Ja może powiem ze strony UMCS-u, na czym my się w tym roku skupiamy, bo ten rok jest troszeczkę dla nas jako może nie bezpośredniego organizatora, ale współorganizatora Lubelskich Dni Integracji trochę przełomowy, bo zaprosiliśmy organizacje studenckie, które nam zawsze towarzyszyły w sumie gdzieś tam przy drugim dniu Lubelskich Dni Integracji, czyli przy pikniku, ale zaprosiliśmy, żeby organizacje studenckie, koła naukowe trochę przejęły pałeczkę. Więc w tym roku większość warsztatów, które UMCS proponuje środowisku akademickiemu, jest robiona właśnie przez organizacje studenckie. Tematyka jest bardzo różna. Od tego, w jaki sposób się komunikować, przez kwestie związane z codziennym życiem osób z niepełnosprawnością wzroku, osób niewidomych. Dotkniemy też tematów dotyczących neuroróżnorodności. Nasze psycholożki przygotowały warsztaty dotyczące kwestii uzależnień, co jest też bardzo ważne w aspekcie zdrowia psychicznego, więc no, będzie się dużo działo.
1: A pozostałe uczelnie?
3: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie zaprasza na przykład do strefy animaloterapii, gdzie można będzie na felinie w naszym ośrodku, w naszym gospodarstwie doświadczalnym doświadczyć po prostu poprzez kontakt ze zwierzętami, no, doświadczyć po prostu takiej mocy terapeutycznej zwierząt, dowiedzieć się też na temat tego, w jaki sposób obchodzić się ze zwierzętami, poznać ich taką, bym powiedziała, specyfikę i to, czego możemy się tak naprawdę od zwierząt nauczyć, w jaki sposób sobie radzić na przykład ze stresem, jak ten stres niwelować. I to będą też takie bardzo praktyczne warsztaty, bym powiedziała, poprzez, tak jak powiedziałam, kontakt bezpośredni no, ze zwierzętami.
1: To jest ośrodek na ulicy Doświadczalnej, tak?
3: Tak, Doświadczalna 40, 50A.
1: A rola Politechniki Lubelskiej, bo tam odbędzie się, prawda, wydarzenie?
2: Tak. Rola jest koordynacyjna, to znaczy w momencie, kiedy my organizowaliśmy pierwsze dni integracji kilka lat temu, to zależało nam na tym, żeby to nie było, że tak powiem, przytwierdzone do jednej uczelni, tylko żeby organizacja, czyli ten pierwszy dzień, to otwarcie było co roku gdzie indziej. W tym roku akurat padło na Politechnikę Lubelską. Tutaj pani pełnomocnik do spraw studentów z niepełnosprawnościami, Edyta Linowska, spisała się fenomenalnie. Zresztą z Edytą współpracujemy na co dzień, więc niczego innego się nie spodziewałem. Więc pierwszy dzień Lubelskich Dni Integracji to faktycznie Wydział Budownictwa i Architektury. Tam będzie oficjalne otwarcie, tam będą też prelekcje zaproszonych gości i tam też również będzie się odbywał piknik drugiego dnia.
1: I jakie zaplanowano warsztaty w ramach tego wydarzenia? Takie, gdyby może mógłby pan wybrać?
2: Z Politechniki Lubelskiej?
1: Jeden interesujący.
2: To ja wybiorę 3 interesujące warsztaty, jeżeli pan pozwoli. Jeśli chodzi o Politechnikę Lubelską, to ja szczególnie polecam warsztat dotyczący aplikacji skierowanej do dzieci z cukrzycą, czyli Gabi i Miki. Fenomenalny projekt naukowców z Politechniki Lubelskiej. On się już w zeszłym roku też gdzieś tam pojawiał na Lubelskiej Dni Integracji, ale aplikacja, którą stworzyli, czyli ta możliwość nauczenia dziecka, które choruje na cukrzycę, tego, w jaki sposób kontrolować na przykład żywienie, tak, w jaki sposób zadbać o siebie. Bardzo, bardzo fajny pomysł. Będzie prezentacja, będzie możliwość sprawdzenia tej aplikacji na żywo. Uniwersytet Medyczny w Lublinie, no to przede wszystkim ucznictwo na wózkach. Tak? Mają tam specjalistkę w tej dziedzinie i to też jest bardzo ciekawa forma sportu, więc zachęcamy. Medyk oczywiście też będzie miał, jak zawsze, drugiego dnia na pikniku swoją kadrę ratowniczą, więc będziemy mogli sobie poćwiczyć ratowanie życia. To jest mega ważna kwestia, mega ważna umiejętność, więc super, że to też będzie. No i KUL, jeśli chodzi o KUL, no to warsztaty z polskiego języka migowego. Ja jestem fanem w ogóle, więc zapraszam szczególnie. To jest ciekawa forma komunikacji, to jest bardzo ciekawy język, więc warto z tego skorzystać.
1: A czy pani ma jakieś propozycje poza ośrodkiem na Felinie?
3: Tak, Uniwersytet Przyrodniczy zaprasza też na warsztat pod tytułem Zakupy pod lupą, czyli skład produktu spożywczego ma znaczenie. Tutaj szczególnie to wsparcie kierujemy do osób, które doświadczają na przykład problemów zdrowotnych związanych na przykład z chorobą cukrzycy, po to, żeby też wiedzieć, dlaczego tak naprawdę te produkty, które jemy, które spożywamy, wpływają na nasze funkcjonowanie. Tak? Więc zapraszam na ten warsztat Zakupy pod lupą.
1: I jeszcze chciałbym państwa zapytać o zapisy, ponieważ uczestnictwo w Lubelskich Dniach Integracji jest bezpłatne, ale obowiązują zapisy. W jaki sposób możemy się zapisać na wydarzenie?
2: Każda uczelnia publikuje informacje o wydarzeniu. Tak naprawdę link do zapisów jest oczywiście po stronie Politechniki Lubelskiej, ale znajdziecie państwo zarówno na stronie Uniwersytetu Przyrodniczego, jak i na stronie UMCS-u w aktualnościach informacji o Lubelskich Dniach Integracji. Wypełniamy bardzo krótki formularz. W formularzu warto zwrócić uwagę na tak zwane szczególne potrzeby, bo jeżeli je faktycznie mamy, to my jako organizatorzy zadbamy o to, żeby umożliwić państwu w pełni uczestniczenie w warsztatach czy w tych wydarzeniach oficjalnych. Jeszcze bym wspomniał o jednej dosyć istotnej rzeczy. W ramach Lubelskich Dni Integracji, bo gdzieś nam to umknęło, proszę państwa, turniej siatkówki na siedząco. Fenomenalne po prostu wydarzenie sportowe, się zawsze świetnie bawi. Jeszcze parę lat temu zdarzało nam się być na parkiecie. Chyba 2 lata temu zajęliśmy chwalebne ostatnie miejsce jako pełnomocnicy i kierownicy biur do spraw osób z niepełnosprawnościami, ale przednia zabawa w zeszłym roku u pana dyrektora Tomasza Bieleckiego w Centrum Kultury Fizycznej, w tym roku Politechnika oczywiście to organizuje, ale też z naszym sporym udziałem.
1: Dziękuję państwu za dzisiejszą rozmowę. Moimi gośćmi byli Wojciech Góra z Biura do Spraw Osób z Niepełnosprawnościami i Wsparcia Psychologicznego UMCS oraz Iwona Mazur z Biura do Spraw Osób z Niepełnosprawnościami Uniwersytetu Przyrodniczego. Dziękuję i do widzenia.
0: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Peter Gabriel wjechał z młotem, czyli Sledgehammer na 982 FM i na 982 FM też sprawdzimy sobie przegląd informacji drogowych. Pół godziny do 9:00, sprawdźmy sobie, co tam się wyrabia. No i przyznam, że nie jest tragicznie, jeżeli chodzi o sytuację na naszych ulicach, ale i tak największy problem z przejazdem na ten moment napotkacie w Alejach Rasławickich w stronę Krakowskiego Przedmieścia oraz w stronę Ronda Krwiodawców. Niewiele lepiej jest na ulicy Głębokiej w stronę skrzyżowania z Nadbystrzycką oraz Narutowicza. Wolska i skrzyżowanie z Fabryczną jest na ten moment zakorkowane. No i widzę, że dalej możecie napotkać problemy z przejazdem na ulicy Diamentowej w stronę Krochmalnej, a następnie w stronę Jana Pawła II. Przypominam też naszym słuchaczom, że możecie wysyłać swoje informacje drogowe pod numer 515-515-982. Na pewno te informacje przekażemy dalej.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej.
2: Autopromocja.
3: Cześć, tu Rafał Huszno, Totentanz. Już 28 maja o godzinie 19 na scenie w centrum w Chatce Żaka. Totentanz zaprezentuje swój nowy projekt Totentanz prawie akustycznie. Bardzo serdecznie wszystkich zapraszam i pozdrawiam słuchaczy Radia Centrum.
4: Bilety do zgarnięcia tylko na antenie Akademickiego Radia Centrum. Do zobaczenia pod sceną lub do usłyszenia na 98 i 2 FM.
5: Konisz własne cię.
1: Autopromocja. Tu Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

20 minut do 9. Jack White po raz kolejny udowadnia, że muzyka garażowa ma się naprawdę doskonale. A drodzy słuchacze, jeżeli dla was właśnie garaże to brzmienia lekkie i przyjemne, no to mamy dla was informację naprawdę już mocną, bo o muzyce mocnej będzie. A mowa tutaj o festiwalu Rockowisko Zwierzyniec, gdyż zamknięto już praktycznie cały line-up i dowiedzieliśmy się, że do składu tego festiwalu dołączył zespół Dope Lord, czyli no absolutny klasyk, jeżeli chodzi o stoner metal. Muzyka ciężka, gęsta i też zadymiona. Warto wspomnieć, że w Zwierzyńcu od 3 do 4 lipca zagra jeszcze taka formacja jak Carcass, zagra taka formacja jak Defiart, no i zagrają również Furia oraz Hamulec.

0: Hej, czy nie wiecie, to był zespół Kult. No i hej, czy nie wiecie, mamy kwadrans do godziny 9, a co za tym idzie, ruszamy z imprezą FM w Akademickim Radiu Centrum, więc i też sprawdzimy sobie najbliższe i te najciekawsze koncerty. Na sam początek klub Graffiti 22 maja, czyli piątek o godzinie 19, odbędzie się niemała gratka dla fanów muzyki metalcore'owej oraz nu-metalu, bo zagrają dla nas aż 4 zespoły. Po pierwsze zagra dla nas formacja Dead Dew, następnie My Own Abyss, następnie Snowblight, kończąc na zespole Wirefall. Jeżeli lubicie takie klimaty, a przypuszczam, że wielu naszych słuchaczy preferuje klimaty metalcore'owe i nu-metalowe, no to sprawdźcie to wydarzenie. Więcej informacji znajdziecie na Facebooku klubu Graffiti. Wyruszamy z naszego miasta w stronę stolicy, bo to właśnie tam odbędzie się jeden z najważniejszych koncertów czerwca, bo 10 czerwca na Torwarze odbędzie się koncert A Perfect Circle, zespół Billy'ego Howardella oraz Maynarda Jamesa Keenana, no jeden z najważniejszych kapel, jeżeli chodzi o rock alternatywnych wszechczasów. Warto również wspomnieć o tym, że zagra jako support Jenny Bev z zespołu The Savages, więc klimaty lekko postpunkowe również się w ramach tego wydarzenia pojawią. Więcej informacji na ten temat znajdziecie na stronie organizatora. No i na sam koniec wracamy do naszego Lublina. 12 czerwca w Fabryce Kultury Zgrzyt o godzinie 20 odbędzie się kolejny niezwykle ważny koncert, a przynajmniej dla polskiej sceny rockowej. Lech Janerka, ostatni raz w Lublinie muzyk, no bez wątpienia legendarny, wyrusza w pożegnalną trasę koncertową, zamykając swoją karierę już koncertową. No wydarzenie, którego wydaje mi się, że nie wolno przegapić, jeżeli jesteście, czy też lubicie po prostu polską muzykę rockową, same hity, zarówno solowe Lech Janerki, jak również z czasów Klausa Mitwocha na pewno się pojawią w ramach tego koncertu. Więcej informacji znajdziecie na stronie Fabryki Kultury Zgrzyt.
1: Radio Centrum.

4 minuty do godziny 9, a ja kompletnie zapomniałem o najważniejszym wydarzeniu, które odbędzie się w naszym mieście, czyli Welcome Session, trzecia edycja tego wydarzenia w Fabryce Kultury Zgrzyt. No i to jest nasza trochę taka współpraca ze Zgrzytem. 30 maja, sobota, godzina 19, odbędzie się koncert charytatywny, rok którego odbędzie się zbiórka na psy z Brońc. No i kto wtedy zagra? To jest najważniejsze pytanie. No zagra dla nas formacja D-Wise, zagra dla nas Hatred oraz zagra dla nas Headshot 5, więc sama gratka dla fanów muzyki nie trash metalowej.

0: Foo Fighters z numerem Big Me. W wielkim skrócie, godzina 9:00, wydarzenia na antenie Akademickiego Radia Centrum.
1: Dziś w Dęblinie nastąpi podpisanie ważnej inwestycji wojskowej. O tym za chwilę. W wydarzeniach również o spotkaniu poświęconemu forum rosyjskiej agresji na Europę Środkowo-Wschodnią.
0: Przed mikrofonem Mikołaj Borowiec.
1: Polska zyska unikalne zdolności serwisowe. Powstanie pierwsze w Europie Centrum Obsługi Silników AGT-1500. Dziś w Dęblinie zostanie podpisana umowa pomiędzy Wojskowymi Zakładami Lotniczymi nr 1 SA a amerykańską firmą Honeywell dotycząca utworzenia autoryzowanego centrum serwisowego silników AGT-1500 do czołgów M1 Abrams. W uroczystości wezmą udział premier Donald Tusk oraz minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Dzięki inwestycji Polska stanie się pierwszym państwem w Europie i trzecim na świecie, posiadającym autoryzowane zdolności serwisowe dla tych jednostek napędowych. Nowe centrum ma znacząco skrócić czas napraw i obsługi technicznej czołgów, które do tej pory wymagałyby transportu poza Europę. Porozumienie przewiduje także transfer nowoczesnych technologii i rozwój kompetencji krajowego przemysłu obronnego. W Dęblinie zostanie również symbolicznie wmurowany kamień węgielny pod przyszłe centrum serwisowe, które ma wzmocnić zaplecze techniczne i operacyjne sił zbrojnych RP. Lublin Forum 2026 odkryje mechanizmy rosyjskiej agresji. Eksperci spotkają się w maju w stolicy regionu. Lubelskie Centrum Konferencyjne 19 i 20 maja będzie miejscem dyskusji o źródłach oraz współczesnych formach agresji wobec Europy Środkowo-Wschodniej. Spotkania połączą perspektywę historyczną i politologiczną, umożliwiającą analizę rosyjskiego imperializmu, jego historycznych korzeni oraz wpływu na dzisiejszą politykę.
2: Patrzymy na te kwestie niekinetycznych form agresji ze szczególnym uwzględnieniem wojny kognitywnej, czyli będziemy słuchać tego, co mówią nasi koledzy, koleżanki, eksperci, analizujący to, jak narracje historyczne dotyczące przeszłości, dotyczące czasów imperialnych, w jaki sposób one stają się strategicznymi narzędziami, które Rosja wykorzystuje współcześnie do kształtowania oczekiwanych przez nią zachowań politycznych.
1: Mówi dr Damian Szacawa, kierownik zespołu bałtycko-nordyckiego Instytutu Europy Środkowej. W programie znajdzie się 8 paneli dotyczących m.in. polityki pamięci, wojny informacyjnej i bezpieczeństwa morskiego. Warto dodać, że tegoroczna edycja wydarzenia będzie prowadzona tylko w języku angielskim. Zapisy umożliwi formularz na stronie IEŚ Lublin. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Kierowcy mogą odetchnąć z ulgą. Na początku tygodnia ceny paliw ponownie spadły. Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii, litr benzyny 95 kosztuje obecnie maksymalnie 6,37 zł, czyli o 2 grosze mniej niż w piątek. Cena benzyny 98 wynosi 6,93 zł, po obniżce o 5 groszy. Natomiast olej napędowy kosztuje maksymalnie 6,82 zł, co oznacza spadek o 3 grosze. Zmiany są efektem sytuacji na rynku hurtowym oraz obowiązujących obniżek podatków, które mają pozostać w mocy do końca maja.
3: Ignacy Chodowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Rozpoczniemy od siatkówki. Aluron CMC Warta Zawiercie drugi rok z rzędu kończy swój udział w siatkarskiej Lidze Mistrzów ze srebrnym medalem. Mistrzowie Polski przegrali we wczorajszym wielkim finale z włoską Perugią 3-0. Dla ekipy z Italii jest to drugie trofeum klubowych mistrzów Europy z rzędu.
4: Nie wiem, czy pierwszy set by coś zmienił, szczerze mówiąc, żebyśmy go wygrali. Może by coś zmienił, bo może by im tam na pewno się zachwiała, no ale pokazali, że dzisiaj byli dużo lepszą drużyną. Aczkolwiek jestem mega dumny z chłopaków. Skończyliśmy sezon, znowu byliśmy w finale Ligi Mistrzów. To jest wielka sprawa.
3: Komentował spotkanie Mateusz Bieniek. Warto dodać, że czwartym trofeum europejskim kończy swój sezon Kamil Semeniuk. Brązowego medalu nie udało się natomiast zdobyć zawodnikom PGE Projektu Warszawa. Zawodnicy ze stolicy ulegli w meczu o trzecie miejsce z Iratowi Bankasi Ankara 2-3.
5: Pokazaliśmy, że charakterem, wolą walki możemy coś zrobić niesamowitego i awansowaliśmy do Final Four, ale chcieliśmy zrobić też niespodziankę sprawić. Wiadomo, że każdy z nas ma ambicje i wolę walki, testosteron w środku buzuje i robiliśmy co w naszej mocy, żeby chociaż był ten brązowy medal. Niestety się nie udało. Sezon się zakończył, długi, ciężki sezon, wyczerpujący. No i nic, zostaje tylko i wyłącznie skupić się na kolejnym.
3: Komentował kapitan warszawian Damian Wojtaszek. Więcej o całym Final Four w siatkarskiej Ligi Mistrzów w wykonaniu plusligowych drużyn usłyszycie już dzisiaj o godzinie 19 w programie Po drugiej stronie siatki. Na dzisiejszą odsłonę naszej audycji zapraszam w swoim imieniu, ale również Bartłomieja Płoszaja oraz Michała Chrapowickiego. Przejdźmy do piłki nożnej. Robert Lewandowski pożegnany przez FC Barcelonę. We wczorajszy wieczór Polak rozegrał swoje ostatnie domowe spotkanie w barwach Blaugrany. Duma Katalonii pokonała w nim Real Betis 3-1. W PKO BP Ekstraklasie w niedzielne popołudnie kibice mogli śledzić trzy pojedynki. Piast Gliwice przegrał przed własną publicznością z Rakowem Częstochowa 1-3. W spotkaniu drużyn walczących o europejskie puchary GKS Katowice zremisował z Jagiellonią Białystok 2-2. Na koniec zmagań w najwyższej klasie rozgrywkowej w naszym kraju w dniu wczorajszym Legia Warszawa rzutem na taśmę pokonała na wyjeździe Lechię Gdańsk. Spośród wszystkich top 5 lig Europy kibice czekają na mistrza tylko w jednym państwie. Mowa tutaj o angielskiej Premier League, gdzie o złoto walczy Arsenal z Manchesterem City. Do końca rozgrywek pozostały zaledwie dwie kolejki. Kanonierzy zmierzą się dzisiaj o 21:00 z Burnley, a już jutro Manchester City spróbuje pokonać Bournemouth. Na koniec piłka ręczna. Szczypiorniści reprezentacji Polski wywalczyli awans na Mistrzostwa Świata, które zostaną rozegrane w 2027 roku. Biało-czerwoni zremisowali wczoraj z kadrą Austrii 30-30, natomiast zwycięstwo 26-25 w poprzednim spotkaniu obu drużyn dało naszym szczypiornistom awans do turnieju głównego.
6: Prognoza pogody. Sprawdźmy, czy coś się zmieniło za naszymi oknami i zdradzę już, że nie za bardzo. 12 stopni Celsjusza na naszych termometrach, 1012 hektopaskali, jeżeli chodzi o ciśnienie atmosferyczne. Na ten moment widzę, że biometr jest umiarkowany i się poprawił i widzę też, że jakość powietrza na ten moment jest dobra.
7: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
6: A na zegarach mamy już równo 7 minut po godzinie 9, więc wypada się przywitać już ze słuchaczami, którzy zaczynali razem z nami, jak i też z tymi, którzy dopiero do nas dołączyli. Poniedziałek 18 maja, słuchacie Akademickie Radio Centrum, a to jest poniedziałkowe też i wydanie audycji Głowa do Góry przed mikrofonem. Jakub Gryz, gramy do godziny 10 i do godziny 10 usłyszymy sporo świetnych kawałków. Teraz Disturbed z numerem Down with the Sickness, a potem sprawdzimy sobie m.in. Weezer, Korn czy też zespół Breakout.

Wizer z nowością Shine Again na 98.2 FM, 14 minut po godzinie 9. No i drodzy słuchacze, 18 maja to niezwykle ważna data, jeżeli chodzi o muzykę rockową, bo dziś wspominamy śmierć dwóch równie ważnych wokalistów. Po pierwsze, równo 9 lat temu zmarł Chris Cornell, no jeden z najlepszych wokali, jeżeli chodzi o grunge, no, mowa o zespole Soundgarden oczywiście. No i druga postać, to już mówimy bardziej o postpunku, czyli 46. rocznica śmierci Iana Curtisa, czyli wokalisty zespołu Joy Division, i Joy Division też sobie sprawdzimy. Ty sądzę już teraz.

0: Korn nie bierze jeńców z kawałkiem Got The Life na 98.2 FM. Na zegarach mamy prawie 22 minuty po godzinie 9, więc jak zawsze, tradycyjnie o tej porze zaczynamy kolejną prasówkę, którą no, nie przeprowadzę jej sam, tylko razem ze mną będzie Mikołaj Borowiec. Witam
1: Cię. Dzień dobry, witam jak zawsze w poniedziałek.
0: Witam Cię jeszcze raz i powiedz mi, co dla nas przygotowałeś na dziś?
1: Na pewno zastanawiacie się, ile optymalnie trzeba spać w nocy, żeby mózg był całkowicie wypoczęty.
0: To jest ważne.
1: I eksperci wskazują absolutne minimum. Otóż, momencik, bo muszę przeskrolować.
0: Ale strzelam, że to pewnie będzie jakoś 6 godzin tak minimum.
1: Tak, najczęściej powtarzana liczba nie wzięła się znikąd. American Academy of Sleep Medicine i Sleep Research Society wskazuje, że osoby dorosłe powinny regularnie spać co najmniej 7 godzin na dobę, aby wspierać zdrowie i codzienne funkcjonowanie. National Sleep Foundation podaje z kolei, że u większości dorosłych optymalny zakres mieści się między 7 a 9 godzinami, a u osób po 65 roku życia zwykle między 7 a 8 godzinami. Nie oznacza to jednak, że każdy organizm działa według identycznego schematu. Eksperci z Harvard Health zwracają uwagę, że zalecenia są punktem odniesienia, a nie sztywną regułą. Niektóre osoby mogą potrzebować nieco mniej snu, inne więcej. Znaczenie ma nie tylko liczba godzin, ale też jakość odpoczynku, ciągłość snu, regularność pory zasypiania, poranne samopoczucie i to, czy w ciągu dnia nie pojawia się przewlekłe zmęczenie. A ty ile śpisz?
0: No, ja jestem trochę poniżej tego minimum, ale o pół godziny, bo 6 godzin, o ile się nie mylę, 6,5, coś takiego.
1: No to ja tak z 5-6 w ciągu tygodnia.
0: Powinniśmy to poprawić.
1: A potem odsypiam na weekendzie tak z 10-11 czasami.
0: Znamy to. Informacje znajdziemy gdzie?
1: Na Interia Zdrowie.
0: Interia Zdrowie, właśnie. Podobno przeglądanie telefonu przed snem to jest nie najlepszy pomysł.
1: Dlatego zacząłem książki czytać.
0: Oj, to jest świetny pomysł.
1: I powiem ci, że dużo łatwiej się zasypia, zdecydowanie.
0: Lepiej idzie skupienie
1: i szybciej.
0: Się. No i właśnie, przy skupieniu się przy telefonach teraz będziemy. Czytamy. Zakaz korzystania z telefonów również poza szkołą. MEN rozszerza projekt nowych przepisów. Czytamy, że wyznaczenie miejsc, w których uczniowie będą odkładali telefony komórkowe oraz rozszerzenie zakazu korzystania z komórek na zajęcia odbywające się poza terenem szkoły. Między innymi na te dodatkowe zmiany zdecydowało się MEN w projekcie ustawy o zakazie telefonów komórkowych w szkołach. Wyłączeniu z zakazu mają podlegać wyłącznie wycieczki szkolne. Myślisz, że to jest dobry pomysł, czy nie?
1: Jak najbardziej. Mniej telefonu to zawsze
0: tym
1: jest
0: lepiej.
1: Na plus. Szczególnie dla młodszych dzieci, które i tak już mają problemy z koncentracją.
0: To prawda. No tak jak wspominałeś, lepiej czytać po prostu sobie niż przeglądać telefon. Dziękuję Ci bardzo, Mikołaj, za dzisiejszą prasówkę. My wracamy do muzyki polskiej. To klasyczne zdecydowanie Breakout już teraz i numer Oni zaraz przejdą tu.

0: promocja.
1: Starożytna arena była miejscem zmagań gladiatorów. Widzowie z trybun obserwowali krew, pot i łzy. W średniowieczu do walki wkroczyli rycerze, a dziś robią to lubelscy akademicy. Sport akademicki bez tajemnic, tylko w Akademickim Radiu Centrum. Arena Akademicka w każdy poniedziałek o godzinie 18.30 na 98,2 FM.
0: Autopromocja. Radio Centrum.
2: Najwięcej rocka w mieście!

0: Powtórka programu. Powtórka programu.
1: Audycja powstaje we współpracy z Wydziałem Ekonomicznym UMCS. Flesz ekonomiczny w Akademickim Radiu Centrum.
2: Piątek 10.30 to klasyczny już czas w Akademickim Radiu Centrum na nieco ekonomii. Flesz ekonomiczny przy mikrofonie Michał Zbytniewski. Zapraszam. A z nami w studiu dr Monika Jakubiak, Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości, Wydział Ekonomiczny UMCS. Witam.
3: Dzień dobry.
2: Dzisiaj porozmawiamy nieco o zaangażowaniu w pracę, zaangażowaniu, które ma też wymierne przełożenie na zyski, na efektywność. No właśnie, niedawno ukazał się raport Instytutu Gallupa, zgodnie z którym tylko 8% bodajże pracujących Polaków jest zaangażowanych w pracę. To bardzo niski poziom, zwłaszcza że 12% w Unii Europejskiej, 20% globalnie. Skąd biorą się tak niskie wyniki w naszym kraju?
3: Tak, rzeczywiście to jest taki zatrważający poziom, można by powiedzieć. No i tutaj na pewno pojawia się wiele czynników, które mogą wpływać na ten właśnie aspekt. Dobrze też zdawać sobie z tego sprawę, że zaangażowanie w pracę jest takim obszarem bardzo silnie powiązanym po prostu z motywacją do pracy, ze zmotywowaniem. No i tutaj mamy różne wymiary tej motywacji, zarówno te aspekty wewnętrzne, które wynikają z samej osoby, z człowieka, jak też motywacje zewnętrzne, które również czynniki motywacji zewnętrznej, które również odgrywają istotną rolę. I na tę z kolei motywację wpływają przede wszystkim zachowania w organizacji, tak? Czyli właśnie to, w jaki sposób człowiek jest motywowany do pracy, to, w jaki sposób zachęca się go do wykonywania pewnych aspektów, jak się go nagradza. No i liczy się oczywiście i kultura organizacyjna, i to, w jaki sposób organizacja jest prowadzona, jest zarządzana, ale też to wszystko, co człowiek sobie tutaj może sam zwizualizować i wyobrazić w kontekście tego, co dostanie w zamian tego właśnie zaangażowania w pracę.
2: Właśnie, czego oczekują w takim razie pracownicy? No, młode pokolenie, które wchodzi na rynek, czy też już weszło, ma zupełnie inne oczekiwania niż pokolenie starsze. Często słyszałem takie powiedzenie, że starsze pokolenia żyły, aby pracować, a teraz pracujemy, żeby żyć. Ile jest w tym prawdy?
3: Tutaj pan redaktor poruszył kilka ważnych wątków. Przede wszystkim chciałam zauważyć, że bardzo istotną kwestią jest to, co pan powiedział, że młody człowiek oczekuje czegoś, a starszy czegoś, ale tak naprawdę moglibyśmy powiedzieć, że każdy pracownik jako jednostka ma troszkę inne potrzeby i troszkę inne oczekiwania i w ogóle inaczej zbudowane jest jego też zaangażowanie. Więc nawet nie tylko wiek, bo dzisiaj żyjemy w takich czasach, kiedy mamy bardzo różnorodne zespoły. I oczywiście pod względem wieku moglibyśmy powiedzieć, że nawet 4 pokolenia w jednym zespole mogą współpracować. Tego jeszcze nigdy wcześniej nie było w historii pracy. Natomiast oprócz tego zróżnicowanie pod kątem kompetencji, pod kątem pochodzenia, no i wiele innych wymiarów różnorodności, a to wszystko sprawia, że te osoby mają inne oczekiwania i inne potrzeby, więc na pewno to, co jest tutaj istotne, to jest takie trochę indywidualne podejście do pracownika, czego często w organizacjach brakuje, czyli my nawet, tak jak pan powiedział, młody pracownik, stary, ale też często generalizujemy, prawda, taki zespół potrzebuje tego, ten zachęcimy tym, a tak naprawdę mamy tam wszędzie ludzi jako jednostki, więc ważne byłoby to też, żeby to zauważyć i postarać się troszeczkę podejść bardziej w indywidualny sposób, pytając, czego tak naprawdę potrzebuje ten akurat pracownik. Ale tutaj też poruszył pan kwestię związaną z ogólnie rzecz biorąc takim postrzeganiem siebie w pracy, a to jest bardzo ważny element tak zwanego kontraktu psychologicznego, czyli właśnie tego, jak pracownik podchodzi do pracy w kontekście tego, co się od niego oczekuje i co on dostaje w zamian. No i myślę, że to jest taki istotny wymiar, który wpływa na to zaangażowanie, bo kiedyś, jeszcze przed pandemią, wyglądało to zdecydowanie inaczej, bo były też inne warunki pracy. Po pandemii to się zmieniło. Mieliśmy taki silny wybuch zmian, tak? Czyli między innymi to, że przeszliśmy w dużej mierze na pracę hybrydowej bądź zdalnej, że nam pewne obszary zaczęto zamykać, potem się zaczęły otwierać. Pojawiły się na przykład kwestie podwyżek i taka istotna presja na zwiększenie wynagrodzeń, no, które rosną, ale de facto one nam tak naprawdę nie zapewniają bezpieczeństwa, bo wszystko dookoła drożeje. Więc pracownicy też no, nie czują się tutaj pewnie. Coraz częściej zmieniają w ciągu swojego życia też pracę kilka razy, a czasami więcej niż kilka razy, lub pracują w innym trybie, takim godzinowym, czy w formie B2B, czy na kontraktach. Także to wszystko sprawia, że mogą oni po prostu angażować się mniej albo więcej.
2: No właśnie, ta inflacja, niepewność jutra, czy to jest taki czynnik, który w największym stopniu wpływa na zaangażowanie pracowników, czy też młodych ludzi. No, ja rozmawiając z osobami, które są kilka lat młodsze ode mnie, też niestety dostrzegam już spore symptomy wypalenia zawodowego, zmęczenia. Są to ludzie ledwo co po 20 roku życia. Postępuje to absurdalnie szybko, czy więc... Chociażby to, że mamy za naszą wschodnią granicę wojnę, że mamy inflację, wszystko drożeje, ta niepewność jest bardzo duża, to jest ten czynnik, który najbardziej wpływa na ten brak zaangażowania w pracy, czy możemy tu wymienić jeszcze jakieś inne czynniki?
3: To, co pan redaktor wymienia, na pewno ma wpływ i z pewnością taki fakt, że nie jesteśmy pewni, co będzie jutro i jak to będzie wyglądało i czy na przykład rzeczywiście to, że zarabiamy, że dostajemy pensję, wystarczy nam na funkcjonowanie, a jeszcze tutaj pan redaktor wymienił młodych ludzi, czyli to są na przykład osoby, które dopiero wchodzą w takie samodzielne życie, często myślą na przykład o związaniu się z kimś, o założeniu rodziny, o dzieciach, no i boją się tego, tak? Bo na przykład praca im tutaj obawiają się, że praca im nie zapewni takich warunków, żeby można sobie było poradzić, więc to na pewno ma wpływ. Jednak ja myślę, że ogólnie wpływa tutaj też w dużym wymiarze taka kwestia podejścia, sposobu podejścia w ogóle organizacji dzisiejszych do pracowników, na przykład w kontekście tego, czy ogólnie rzecz biorąc ktoś tych ludzi się zapytał, jakby czego oni oczekują i z drugiej strony, czy im powiedział, czego się od nich oczekuje. To jest bardzo istotne. Często ci ludzie tak troszeczkę spontanicznie są adaptowani do pracy. Oni dostają narzędzia i to rób, tak? To wykonuj. Natomiast rzucają się w tą pracę, po czym okazuje się, że się męczą, tak? Że tutaj nie czują się dobrze, że te zadania może ich przerastają, a może okazało się, że to nie do końca jest to miejsce, więc szukają czegoś innego i tutaj pracodawcy często się nam skarżą, że młodzi ludzie rezygnują nagle z pracy, oni nie wiedzą dlaczego. No a często to wynika właśnie z tego, że nie czują, nie mają poczucia sensu, nie mają poczucia takiego współtworzenia, czyli na przykład czy oni mogą mieć wpływ na wykonywaną przez siebie pracę, na sposób wykonywania pracy, na ustalanie pewnych celów, a tego często brakuje w organizacjach. No i jeszcze jest kwestia poczucia sprawiedliwości, czyli na ile ja rzeczywiście za swoje zaangażowanie jestem traktowany w porządku, sprawiedliwie i tu często jednak pojawia się taka już stara bardzo teoria motywowania, która wraca do nas niejednokrotnie, czyli teoria sprawiedliwości Adamsa, że ludzie po prostu porównują swoje wyniki i swoje zaangażowanie do wyników i zaangażowania kolegów na przykład z pracy czy innych osób. No i często tutaj wypada to nie w stosunku do innych gorzej, tak? Czyli ja się czuję, że mnie nie traktuje się sprawiedliwie, a już wtedy na pewno nie będę chciał się angażować, tak? Czyli jest to bardzo, bardzo złożony wątek. Natomiast myślę, że on nie tylko młodych ludzi to dotyczy, bo nie mielibyśmy takiego wskaźnika 7%, tylko pewnie wyższe, gdyby to dotyczyło tylko młodych ludzi, ale myślę, że ogólnie pracownicy dzisiaj w dużej mierze podchodzą, to nie znaczy, że oni źle pracują, tylko w dużej mierze podchodzą tak, że po prostu praca to praca, a życie to życie, mam wykonać zadania, wykonuję zadania. Jestem w pracy w tych godzinach, potem mam czas na inne sprawy, tak? I tutaj też widać dużą taką potrzebę na przykład spędzania jakiegoś czasu prywatnego poza pracą, czy angażowania się jeszcze w inne aktywności. Wiele osób na przykład działa w wolontariatach i tak dalej i tam się realizuje w kontekście tego zaangażowania.
2: Z pewnością słuchają nas teraz szefowie firm, kierownicy, menedżerowie. Gdybyśmy mogli dać taką jedną prostą radę, żeby tę rozmowę podsumować. Gdybyśmy od jutra mieli zmienić jedną rzecz w naszej firmie, w naszym zespole, aby nasi pracownicy dawali z siebie więcej, to co by to było?
3: Ja myślę, że kluczowe tutaj jest umożliwienie takiej otwartej komunikacji, która może być trudna i dla pracodawcy, i dla pracownika generalnie, ale zachęcenie właśnie do zadanie pytań, zachęcenie do odpowiedzi, zapytanie właśnie, czego ty byś potrzebował, żeby bardziej się tutaj zaangażować, czy jest coś takiego, w czym moglibyśmy wesprzeć tego pracownika, bo często tak jest, że to są jakieś nawet drobne kwestie, które na przykład ułatwiłyby funkcjonowanie i sprawiły, że ta atmosfera ulegnie zmianie i że temu człowiekowi bardziej będzie się chciało.
2: Zasada stara jak świat, rozmowa czyni cuda i tego możemy się trzymać. Doktor Monika Jakubiak, Instytut Nauk o Zarządzaniu Jakości, Wydział Ekonomiczny UMCS, była moim i waszym gościem. Dziękuję za wizytę.
3: Dziękuję, pozdrawiam, do widzenia.
2: Ja również się żegnam, życzę udanego weekendu, udanego piątku i do usłyszenia już za tydzień w kolejnym wydaniu Flesza Ekonomicznego. Michał Zbytniewski, do widzenia.
1: Audycja powstaje we współpracy z Wydziałem Ekonomicznym UMCS.
0: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

4 minuty do godziny 10. Julian Lennon i kawałek Lucky Ones za nami i mam wielką nadzieję, czy też życzę wszystkim szczęścia w ten poniedziałek, bo już kończymy naszą dzisiejszą poranną audycję Pobudkę z Akademickim Radiem Centrum, czyli Głowa do Góry. Jakub Gryzbył z tej strony, zostawiam was, no, jak zawsze, z świetną muzyką, Koma i numer System, a my, no, do usłyszenia następnym razem. Na razie!

0: W Lublinie może być bardzo deszczowo. O tym za moment. Będzie też o wyroku dla pijanych mężczyzn usiłujących wyrzucić kolegę z balkonu oraz lubelskich dniach integracji. Wybiła godzina 10, pora na wydarzenia. Przed mikrofonem Mikołaj Borowiec. Czy czeka nas niespokojne popołudnie nad Lublinem? Synoptycy ostrzegają przed burzami i silnym wiatrem. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami dla Lublina oraz większości powiatów województwa lubelskiego. Alert będzie obowiązywał od godziny 14 do 21. Synoptycy prognozują intensywne opady deszczu sięgające miejscami 25 mm, a lokalnie nawet 30. Burzom mają towarzyszyć także porywy wiatru osiągające do 65 km na godzinę oraz możliwe opady gradu. Służby apelują o zachowanie ostrożności, szczególnie podczas przemieszczania się i parkowania samochodów pod drzewami. Pogorszenie pogody może spowodować lokalne utrudnienia na drogach oraz chwilowe przerwy w dostawie prądu. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawisk oszacowano na 70%. 29-latek po ataku już nigdy nie odzyska pełnej sprawności. Dwóch mężczyzn usłyszało wyrok. Sąd okręgowy w Lublinie wydał wyrok w sprawie brutalnego usiłowania zabójstwa 29-letniego mieszkańca Włodawy. Do zdarzenia doszło pod koniec listopada 2023 roku, podczas spotkania trzech znajomych, którzy wspólnie pili alkohol w jednym z mieszkań. Według ustaleń śledczych dwaj mężczyźni zaatakowali 29-latka, związali go, a następnie wyrzucili z balkonu na trzecim piętrze. Poszkodowany przeżył upadek, jednak doznał poważnych obrażeń kręgosłupa i do końca życia będzie poruszał się na wózku inwalidzkim. Oskarżeni 39-letni Paweł P. i 40-letni Kamil M. zostali skazani na 16 i 20 lat więzienia. Sąd zobowiązał ich także do wypłaty po 200 tysięcy złotych odszkodowania dla pokrzywdzonego. Wyrok na razie nie jest prawomocny. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Uczelnie z Lublina przeprowadzą wspólne warsztaty, wykłady, a także zawody sportowe. Celem jest uczulanie społeczności akademickiej na potrzeby innych. Czwarta edycja Lubelskich Dni Integracji odbędzie się 20 i 21 maja. W tym roku główna część programu będzie miała miejsce na terenie Politechniki Lubelskiej, gdzie pierwszego dnia odbędą się inauguracyjne wystąpienia i wykłady. Drugiego zorganizowany zostanie piknik integracyjny na placu przed Wydziałem Budownictwa i Architektury. Inicjatywa już od kilku lat tworzy przestrzeń do budowy dialogu i pogłębiania wiedzy na temat osób z niepełnosprawnościami i wyrównywania ich szans w środowisku akademickim. O szczegółach mówi Wojciech Góra z Biura do Spraw Osób z Niepełnosprawnościami i Wsparcia Psychologicznego UMCS.
1: Chodzi o to, żeby integrować środowisko akademickie wokół takich tematów jak dostępność, jak osoby z niepełnosprawnością, to w jaki sposób się komunikować. Ten rok jest troszeczkę dla nas jako współorganizatora trochę przełomowy, bo w tym roku większość warsztatów, które UMCS proponuje, robiono właśnie przez organizacje studenckie.
0: Atrakcje dla uczestników będą czekały nie tylko na terenie Politechniki Lubelskiej. Współorganizatorami wydarzenia są wszystkie uczelnie publiczne z Lublina.
2: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie zaprasza na przykład do strefy animaloterapii, gdzie można będzie na felinie w naszym gospodarstwie doświadczalnym doświadczyć po prostu takiej mocy terapeutycznej zwierząt, dowiedzieć się na temat tego, w jaki sposób obchodzić się ze zwierzętami, poznać ich taką specyfikę i to, czego możemy się tak naprawdę od zwierząt nauczyć, w jaki sposób sobie radzić ze stresem.
0: Mówi Iwona Mazur z Biura do Spraw Osób z Niepełnosprawnościami Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Wstęp na wszystkie wydarzenia w ramach Lubelskich Dni Integracji jest bezpłatny, jednak obowiązują zapisy. Rejestracji można dokonać na stronie internetowej Politechniki Lubelskiej. Ponadto organizatorzy zapewniają dostęp do mobilnej walizkowej pętli indukcyjnej, tłumacza języka migowego oraz dostępu do napisów na żywo. Zanim nadejdzie wspomniana burza, zobaczmy, jak wygląda sytuacja w pogodzie obecnie. Na termometrach mamy 14 stopni, jest pochmurno. Podmuchy wiatru wynoszą około 17 km na godzinę. Barometry pokazują 1012 hektopaskali. Biometr jest umiarkowany, a jakość powietrza korzystna.
3: Akademickie Radio Centrum.

0: promocja. Warto wsłuchać się w dźwięki, które brzmią w Polsce. Najlepszą polską muzykę odnajdziecie w polskich nagraniach. Opola nie daj się im. Premiery, debiuty, utwory sprzed lat oraz spotkania z polskimi artystami. Na wspólne słuchanie polskiej muzy zapraszam już dzisiaj o 20. Tomek Kowalewicz, do usłyszenia. Jest nas więcej, coraz
1: więcej nas. Autopromocja. Centrum. Najwięcej roka w mieście!

0: Reklama.
1: Tymczasem w salonie Filman.
2: Wolałby pan jednak inne okulary?
3: Tak, ale czy mogę je jeszcze wymienić?
2: Jasne. Pana zadowolenie jest dla nas najważniejsze. Ma pan gwarancję satysfakcji.
1: Jesteśmy po twojej stronie okularów. Odwiedź salon optyczny Filman w Lublinie w centrum handlowym Lublin Plaza.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
0: Reklama.
5: Akademickie Radio Centrum.
6: Najwięcej oka w mieście.

Yeah, sorry, wrong number.

0: Autopromocja.
1: Cześć, tu Rafał Huszno, to ten tanc. Już 28 maja o godzinie 19 na scenie w centrum w Chatce Żaka. To ten tanc zaprezentuje swój nowy projekt To ten tanc prawie akustycznie. Bardzo serdecznie wszystkich zapraszam i pozdrawiam słuchaczy Radia Centrum.
2: Bilety do zgarnięcia tylko na antenie Akademickiego Radia Centrum. Do zobaczenia pod sceną lub do usłyszenia na 98 i 2 FM.
3: Konisz własne cię.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Klubokawiarnia Kultowa. Nowa przestrzeń kulturalna na Czubach. Jam session w każdą środę o 20:00. Koncerty rock, hip-hop, blues, opera. Potańcówki 60+, stand-up, organizacja imprez zamkniętych. Klubokawiarnia Kultowa. Ulica Herbowa 2A. Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Klubokawiarnia Kultowa. Ludzie, muzyka, przyjaźń.
4: Reklama.
6: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście. Radio Centrum.
1: We are the Used and that's Quinn and I'm Bert.
0: Najwięcej rocka w mieście.

0: Telewizja. Podobno jaki poniedziałek, taki cały tydzień. To się dobrze składa, bo w Radio Centrum pierwszy dzień tygodnia kończymy wyborną muzyczną selekcją, która pozwoli wziąć głęboki oddech przed skokiem w wir codziennych zdarzeń. Spokojne brzmienie bez etykiety gatunku, co to z gwarancją najwyższej jakości i głębokich przeżyć. Muzyka introwertyka w każdy poniedziałek o 22. Zaprasza Barbara Repeć.
1: Tu Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości. Chcę

Miewam nieczyste intencje, łamię własne zasady. Jestem niekonsekwentny, drażliwy i nieznośny. Nie potrafię słuchać, a sam

Jimmy Eat World The Middle na antenie Radia Centrum. Na zegarach mamy już 13:03, co oznacza, że pora rozpocząć poniedziałkowy ośrodek rocka. Przy mikrofonie jest z Wami Vanessa Woźniak, a dzisiaj na antenie trochę nowości. Oczywiście nie zabraknie też ulubionych klasyków, więc liczę, że zostaniecie ze mną na dłużej. Już teraz Depeche Mode.

Takiej informacji się nie spodziewałam i na pewno zaskoczy ona, ale też bardzo ucieszy fanów komiksów, bo słuchajcie, 26 maja tego roku pojawi się nowa odsłona kultowej serii Tytus, Romek i Atomek. Po śmierci babcia Chmiela jego najbardziej znani bohaterzy wracają z nowymi historiami, a za scenariusz odpowiada syn legendarnego rysownika Artur Chmielewski. Podobno będzie to całkowicie nowy materiał, inspirowany oryginalnym światem kultowej serii. Dajcie znać, czy wśród nas są jacyś fani komiksów, bo trzeba przyznać, że będzie to na pewno wspaniała podróż w czasie. W tą podróż aktualnie zabierze nas Republika, a komiksowi przyjaciele już niebawem wrócą na sklepowe półki.

Trzeba o tym powiedzieć, bo po raz 32 Kami Rita Sherpa zdobył Mount Everest. Słuchajcie, no i znany na całym świecie przewodnik górski ponownie zapisał się w historii i pobił swój rekord.

0: Autopromocja.
1: Starożytna arena była miejscem zmagań gladiatorów. Widzowie z trybun obserwowali krew, pot i łzy. W średniowieczu do walki wkroczyli rycerze, a dziś robią to lubelscy akademicy.
2: Sport akademicki bez tajemnic, tylko w Akademickim Radiu Centrum. Arena Akademicka w każdy poniedziałek o godzinie 18.30 na 98,2 FM.
0: Autopromocja.
3: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Jak mogę się spodziewać, to pewnie znaczna nasza część lubi, a może nawet i uwielbia czekoladę. Ciekawa jestem, czy zwróciliście może uwagę na zmianę gramatury, jaką Milka zastosowała w swoich produktach. Otóż waga zmniejszyła się ze 100 na 90 gramów, cena wzrosła, a opakowanie tabliczki czekolady zostało jakie było, co sąd w Bremie uznał za działanie na szkodę klientów. Niemiecki sąd uważa, że firma niewystarczająco czytelnie poinformowała konsumentów o zmniejszonym rozmiarze produktu i nakazał wprowadzić nowe opakowania, które będą wyraźnie dawać znać, że waga się zmieniła. Podobno niemieccy konsumenci wybrali to opakowanie mlecznej Milki jako największe zdzierstwo wśród opakowań roku 2025. No, można powiedzieć, że to lewa strona literki M. A o tym już teraz. Kombajn do zbierania kur po wioskach.

Jak ten czas szybko leci. No, bo słuchajcie, już za nami pierwsza godzina poniedziałkowej audycji Ośrodek Roka. No, trzeba tylko liczyć, że sam tydzień tak szybko zleci i pogoda się poprawi. A w ten nie do końca słoneczny dzień towarzyszę Wam ja, Vanessa Woźniak. Wrócimy sobie do muzyki, bo to ona chyba nam najwięcej energii daje, nie?

A dla niektórych na przykład liczą się krótkie hasełka pod kapslem. Są one nieodłącznym elementem firmy Timbark i jak się okazało, wielu ludzi naprawdę zwraca na nie uwagę. Na początku maja tego roku sporą część klientów zaniepokoiło zniknięcie napisów spod zawleczek. Jednak Timbark wyjaśnił już sprawę i jak się okazało, wkrótce rozpocznie się po prostu nowa inicjatywa, w którą zaangażowany jest jeden z polskich influencerów. Jednak szczegóły na ten moment pozostają tajemnicą. Marka zapewnia, że już niedługo odda swojego kultowego kapsla, a jeśli zastanawiacie się, jak brzmiało pierwsze hasło, to brzmiało uszy do góry i pojawiło się ono w 93.

O instrumentach wykonanych z niestandardowych materiałów pewnie słyszeliście nieraz. Pojawiają się nawet takie z warzyw czy grzybów. Przy czym gitara z obudowy starego kominka brzmi dość normalnie, co nie? Jednak niesamowite jest to, że człowiek, który na tej gitarze grał i komponował, podbił świat. Mowa o Brianie Mayu, gitarzyście Queen, którego instrument został skonstruowany z materiałów z odzysku właśnie. Niestety w tamtym momencie młodego Briana nie było stać na nowy sprzęt, a miał on spore wymagania i dokładnie wiedział, na czym mu zależy. Dlatego wraz z ojcem zabrali się za budowę, która zajęła im aż 18 miesięcy. No ale co się dziwić, gdy wszystko było robione od podstaw z wykorzystaniem wyłącznie narzędzi ręcznych. Gitara towarzyszyła muzykowi przez kilkadziesiąt lat i do dziś pozostaje jego pierwszym wyborem. I to właśnie ta gitara nadała Queen tego charakterystycznego brzmienia. Przypomnijmy je sobie.

0: Cześć, tu Rafał Huszno, to ten tanc. Już 28 maja o godzinie 19 na scenie w centrum w Chatce Żaka. To ten tanc zaprezentuje swój nowy projekt To ten tanc prawie akustycznie. Bardzo serdecznie wszystkich zapraszam i pozdrawiam słuchaczy Radia Centrum.
1: Bilety do zgarnięcia tylko na antenie Akademickiego Radia Centrum. Do zobaczenia pod sceną lub do usłyszenia na 98 i 2 FM. Konisz własne cię.
2: Autopromocja. Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

utworów to nam nie brakuje, jednak pozwolę sobie wspomnieć o jednym z tych, które są dość moim zdaniem zabawne, ale też mocne. Wojna pomiędzy Antonym Kiddisem a Mike'iem Pattonem to jedna z tych naprawdę zaciętych. Zaczęło się od oskarżeń o kopywanie stylu scenicznego, a zakończyło brutalną parodią, do której posunął się zespół Mr. Bungle, wychodząc na scenę i parodiując muzyków Red Hot Chili Peppers. Uważam jednak, że pewna symulacja była odrobinę za mocna, podobnie jak blokowanie koncertów przez Hotsów, ale cóż, myślę, że warto zapomnieć. Panowie powinni po prostu wybrać się, no nie wiem, na piwko? Tilov pokaże jak.

0: No i w końcu mogę wam powiedzieć o tym, co fajnego się tutaj dzieje. Przyszedł czas na imprezę FM, czyli przegląd najciekawszych wydarzeń, których możecie spodziewać się w najbliższym czasie. Zaczniemy sobie od Warszawy, a tam na scenie klubu Mechanik już 23 maja odbędzie się Tech Dev Cardio, czyli totalnie ekstremalne granie, a wystąpią Species, Vitur, Charnel oraz Void Spectrum. Wrócimy sobie do naszych okolic, a dokładnie zajrzymy do klubu Graffiti, gdzie 22 maja odbędzie się pełen ciężkich riffów wieczór, a bawić was będą Snowblind, Wirefall, My Own Abyss oraz Dead Do. I zakończymy w kosmicznym stylu, a mowa dokładnie o Odysei Kosmicznej, która odbędzie się 29 maja w Akademii Sztuki Nowoczesnej. Na deskach zagrają dla was Multipla Drivers oraz Statek Świder. No, będzie psychodeliczny odlot. Po więcej informacji oraz bilety odsyłam was oczywiście na stronę organizatorów.
1: Radio Centrum.

Nastała pora, by się pożegnać, no bo te dwie godziny, słuchajcie, zleciały, powiedzmy, w ucha mgnieniu. Dziękuję wam pięknie za towarzystwo. Była z wami Vanessa Woźniak. Wy nie uciekajcie, bo już zaraz godziny szczytu, które poprowadzi dla was Krzysztof Walter Kronek. Będzie co dobrego. Ode mnie to tyle. Cześć, do usłyszenia.

0: Minęła godzina 15, czas na wydarzenia.
1: Za nami tegoroczne Lublinalia, o tym za chwilę. Powiemy również o powstającym ośrodku medycznym w Lublinie.
0: Przed mikrofonem Szymon Skrzypek.
1: Zacznijmy od informacji dla kierowców. Ile zapłacimy jutro za tankowanie? Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii, we wtorek litr benzyny 95 będzie kosztować maksymalnie 6 zł i 42 grosze, benzyny 98 6 zł i 97 groszy, a olej napędowy 6 zł i 85 groszy. Zmiany są efektem sytuacji na rynku hurtowym oraz obowiązujących obniżek podatków, które mają pozostać w mocy do końca maja. Miniony weekend w Lublinie upłynął pod znakiem muzyki i studenckiej energii. Tegoroczne Lublinalia po raz kolejny przyciągnęły tysiące żaków, oferując mieszankę koncertowych emocji i licznych atrakcji towarzyszących. W sobotę 16 maja odbył się drugi i zarazem finałowy dzień festiwalu. Scena należała tego wieczoru do przedstawicieli młodego pokolenia i topowych nazwisk polskiego streamingu. Publiczność bawiła się przy występach takich artystów jak Eryk Moczko, Tymek, Smolasty, Kukon oraz grupa Modelki. Jak tego roczną edycję ocenia publiczność, oddajmy głosy uczestnikom.
2: Przyszłam na koncert Kukona, Eryka Moczko, Tymka i Smolastego. Teraz byliśmy na Eryku i Eryk pierwszy raz występował i było super. Było od A do Z, było po prostu elegancko.
3: Też czekam na Kukona, jeżeli chodzi o Eryka, mega koncert. Fajnie, bo pierwszy Juvenalia tak dał czadu, więc super jest. Teraz czekamy na Tymka.
4: Ja nie mogę się doczekać koncertu Kukona, ale przede wszystkim Modelek. Wiem, że będzie gruby ogień.
5: Jest dużo możliwości wypoczynku, są leżaczki, jest kola, jest fotobudka.
6: Koncert mi był super, ostatnia nutka była rewelacyjna, naprawdę. No i czekam teraz na Kukona.
7: Ja jako wolontariuszka uważam, że w tym roku jest naprawdę mega sympatycznie, mega spokojniej na pewno niż w zeszłym. Lublinalia młodzieżowe są, więc fajnie, żeby ludzie poznali kulturę młodych.
1: Warto podkreślić, że tegoroczny finał był prawdziwym świętem nowoczesnych brzmień. Organizatorzy postawili na artystów, którzy obecnie rządzą na playlistach młodego pokolenia. O tym, czy odświeżony i nowoczesny line-up trafił w gust studentów, mówili nam zgromadzeni pod sceną.
8: Też chciałabym zobaczyć jakichś starszych artystów, ale podoba mi się, że są też młodsi w tym roku, bo jednak większość osób teraz słucha, która uczestniczy w tym evencie, młodszych wykonawców.
9: No ja raczej nie gustuję w starszych zespołach, tylko raczej w tych młodszych właśnie. Więc mi się bardzo podoba line-up.
10: Wydaje mi się, że dla studentów to jest fajne i ogólnie też mi się podobają, bo bardzo dużo zespołów też znam.
11: Ja myślę, że celowano tutaj właśnie w taką kategorię wiekową, jaka przyszła i trafili, no bo większość ludzi starszych raczej nie chodzi na takie koncerty.
12: Mamy coraz szerszy zakres wieku ludzi, więc super, że możemy kapić do każdego. I myślę też, że starsi ludzie mogą poznać po prostu tych młodszych artystów i może by mogło im się to spodobać na przykład.
1: Poza strefą koncertową organizatorzy zadbali o liczne atrakcje dodatkowe. Uczestnicy mogli odwiedzić stoiska z tatuażami i piercingiem, spróbować sił w strefach gier czy odpocząć na leżakach w strefie relaksu. Warto podkreślić także prospołeczne wymiary imprezy, gdyż na miejscu obecne były punkty pobrań szpiku kostnego oraz punkty diagnostyczne. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. W Lublinie powstaje nowy ośrodek medyczny. Ma być jedyny w swoim rodzaju. Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej rozpoczyna budowę nowej placówki, która ma wzmocnić diagnostykę i opiekę nad pacjentami. W ciągu 3 lat powstanie nowoczesny ośrodek diagnostyczno-profilaktyczny wart blisko 300 milionów złotych. Inwestycja obejmie powstanie nowego obiektu, sprzęt medyczny oraz wyposażenie oddziałów szpitalnych.
13: Istnieje możliwość do dwukrotnej zwiększonej liczby przyjmowanych pacjentów. Pamiętajmy, że też chcemy pracować od godziny 8 do 18, po to, żeby jak najszybciej lekarz podstawowej opieki zdrowotnej miał możliwość skonsultowania, nie wysyłania pacjenta, ale nawet podczas wizyty skonsultowania z naszym ośrodkiem, że ma takie czy inne problemy. Przez to też aktywność personelu klinicznego będzie większa, ale w nowym ośrodku diagnostyczno-profilaktycznym, a nie w leczeniu szpitalnym, czyli tej medycynie naprawczej.
1: Dodaje Piotr Matej, dyrektor Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej imienia Świętego Jana z Duki. Nowo wybudowane centrum ma być jednym z nielicznych ośrodków w regionie dysponujących tak zaawansowaną profilaktyką. Zaznaczono wysoki standard placówki, który ma znacząco podnieść poziom diagnostyki, a wraz z nią skuteczność leczenia onkologicznego w województwie.
0: No wygląda na to, że nam na godziny szczytu wyszło słońce, co cieszy. 18 stopni słonecznie obecnie, ale możliwe, że to się niedługo zmieni, bo nadchodzi dyst. Nieduży dyst, ale będzie padało prawdopodobnie tak przez 2 godzinki, więc przyszykujcie sobie kurtki przeciwdeszczowe, płaszcze, być może parasole. Wygląda na to, że noc pogodna, temperatura spadnie do 10 stopni, biometr dzisiaj umiarkowany.
14: Reklama. Tymczasem w salonie Filman.
15: Wolałby pan jednak inne okulary?
16: Tak, ale czy mogę je jeszcze wymienić?
15: Jasne, pana zadowolenie jest dla nas najważniejsze. Ma pan gwarancję satysfakcji.
14: Jesteśmy po twojej stronie okularów. Odwiedź salon optyczny Filman w Lublinie w centrum handlowym Lublin Plaza.
17: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
14: Reklama.
18: Radio Centrum.
19: Czas na godziny szczytu w Akademickim Radiu Centrum.
18: Najwięcej rocka w mieście.
0: 6 minut po godzinie 15. Krzysiek Walter Kronek przy mikrofonie. Bardzo mi miło, że z nami dzisiaj jesteście. Akademickie Radio Centrum, godziny szczytu rozpoczynamy do godziny 18. Oczywiście, no i będę się dzielił z wami energią, bo przed chwilą ziewałem, więc myślę, że wam też może być trochę potrzebne.

13 minut po godzinie 15 to zespół Bash. No i muszę zaadresować, bo mamy poniedziałkowe popołudnie, przed chwilą skończył się weekend. Przepraszam wszystkich, którzy miały teraz ochotę się rozpłakać, że im przypomniałem, ale trochę muszę, bo chcę was zapytać, co robiliście w ten weekend? Być może byliście w buszu, do czego nawiązuje poprzednia piosenka, a być może, nie wiem, grillowaliście, co byłoby dosyć ciekawe, bo byłoby to połączeniem pewnego rodzaju grillowania i snorklingu, bo padało. Być może mamy również takich słuchaczy, więc jestem ciekaw. Napiszcie na 515-515-982, jak wam minął weekend. Być może to wspomnienie pomoże wam się przedostać przez, nawet jeżeli nie przez resztę tygodnia, to przynajmniej przez ten poniedziałek, który mam nadzieję powoli się już dla was kończy. Ja na przykład grillowałem, ale nie przy pomocy snorklingu, tylko airfryera, bo jednak ja jestem z cukru i trochę się bałem, że się rozpuszczę, więc zostałem w domu. No jestem ciekaw jak z wami. 515-515-982. Co robiliście ze swoim życiem w ostatni weekend? Czekam na wasze informacje.

0: fantastyczny kociołek. Receptury dzieł fantazy warte waszej uwagi.
1: Przy mikrofonie Gabriela Wolińska, a dziś w kociołku teoretycznie powinna pojawić się literatura. Zdecydowałam się jednak na jej wariant komiks, czy też raczej manga autorstwa Jun Mochizuki o tytule Pandora Hearts, której pierwszy tom ukazał się w 2006 roku. Osvezalius bardzo ekscytuje się uroczystością przygotowywaną na jego 15 urodziny, bowiem po osiągnięciu pełnoletności stanie się pełnoprawnym dziedzicem rodu. Nie spodziewał się jednak, że zamiast bawić się z arystokratami, zostanie osaczony przez intruzów w kapturach i zesłany do mrocznej otchłani. A w tej niebezpiecznej krainie zamieszkałej przez łańcuchy, potwory

0: Mamy tu zarówno postacie, jak i pewne elementy znane z klasycznej literatury, ale ubarwione o efektowną magię i arystokratyczny konflikt. Świat Pandora Hearts przypomina wiktoriańską Anglię z wykorzystaniem rodów znanych z tychże czasów, jak chociażby Baskervillów. Pod powierzchnią stworzoną z etykiety największe arystokratyczne rody strzegą kluczy do otchłani, aby ta nie stanowiła zagrożenia dla zwykłych ludzi. Z drugiej strony usuwają nielegalnych kontrahentów, by zło nie panoszyło się właśnie w świecie ludzi. Sęk w tym, że takim kontrahentem stał się nasz główny bohater, ale jest to tylko jeden z elementów bardzo ciekawej fabuły. To jeden z tych przypadków, które nie zwiastują na początku, do czego dążymy i czego możemy się spodziewać w trakcie. Owszem, nasi bohaterowie mają pewne cele, ale wątki są poprowadzone w ten sposób, że tak naprawdę mamy tu do czynienia z kryminałem godnym przygód Sherlocka Holmesa. Największą tajemnicę stanowi ogromna katastrofa mająca miejsce 100 lat przed wydarzeniami, które obserwujemy, a przez którą mnóstwo ludzi trafiło do otchłani. Zakończenie jest bardzo satysfakcjonujące i praktycznie do samego końca autorka trzyma czytelnika w napięciu, balansując postaciami tak, że potrafimy je kochać, by po chwili je znienawidzić do cna. Skoro już mowa o postaciach, te oczywiście są wzorowane na Alicji w Krainie Czarów i podobnych powieściach jak Czarnoksiężnik z Krainy Oz, ale są postaciami z krwi i kości. To znaczy, że niemal każda z tych głównych ma solidne zaplecze fabularne. Jak już wspomniałam, ich motywacja jest stopniowo ujawniana, dzięki czemu zmienicie o nich zdanie kilka razy, zanim seria się skończy. Liczy ona 24 tomy, wydane również w Polsce, natomiast znaleźć można też wersję animowaną historii. O ile oprawa została naprawdę fajnie zrobiona, animacja i muzyka są na wysokim poziomie, to fabuła została obcięta i skondensowana do niezrozumiałego tworu, który niby miał być samodzielny, ale tak naprawdę nic na koniec nie wyjaśnił. Niemniej, jeśli chcecie sprawdzić, czy to wasze klimaty, jak najbardziej można zacząć od serialu, by potem powrócić na dalszą część historii do mangi. Pandora Hearts Jun Mochizuki to ciekawa mieszanka zachodniej kultury z japońskim spojrzeniem na tajemnice i mrok, który się kryje w ludziach. Kawał naprawdę dobrej twórczości, którą może i się czyta w cudzysłowie od końca, bo z prawej strony, ale zaciekawi nawet czytelnika, który nie miał do tej pory styczności z mangami. Po kolejne interesujące pozycje fabularne, obracające się w tematyce fantasy, zapraszam do fantastycznego kociołka, a następny już za tydzień. Była z wami Gabriela Wolińska, do usłyszenia.
1: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: pół do 16. Parafrazując ostatnią piosenkę, to miasto to asfalt i bruk. No i zobaczmy, co na tym asfalcie się teraz dzieje. Jak tam z korkami? Nie jest najgorzej, ale nie powiedziałbym też, że jest wspaniale. Oczywiście Aleja Solidarności w okolicy Ronda Dmowskiego sobie stoi. Tutaj trzeba nawiązywać do klasyków, nie oszukujmy się. Aleje Racławickie, tam również możecie spotkać utrudnienia również na dojazdówkach do Alei Racławickich, to znaczy na ulicy Sowińskiego i z drugiej strony na ulicy Poniatowskiego. Tam obecnie postoicie w korkach przed Alejami Racławickimi. Dalej, Aleja Kraśnicka powoli również się zakorkowuje. Zakorkowuje się również ulica Bohaterów Monte Cassino od strony Nałęczowskiej. Tam również w tym momencie, jeżeli chcecie wjechać na Kraśnicką, możecie chwilę postać. Zakorkowany również pozostaje w tym momencie węzeł pomiędzy Krochmalną a Diamentową i Jana Pawła, więc w tamtym rejonie również możecie chwilę postać. Jeżeli macie informacje na temat wypadków drogowych, zdarzeń w Lublinie i w województwie lubelskim, dawajcie znać na 515 515 982.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Autopromocja.
2: Podobno jaki poniedziałek, taki cały tydzień. To się dobrze składa, bo w Radiu Centrum pierwszy dzień tygodnia kończymy wyborną muzyczną selekcją, która pozwoli wziąć głęboki oddech przed skokiem w wir codziennych zdarzeń. Spokojne brzmienia bez etykiety gatunku, za to z gwarancją najwyższej jakości i głębokich przeżyć. Muzyka Introwertyka w każdy poniedziałek o 22. Zaprasza Barbara Repeć.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
5: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
1: Reklama. Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

24 minuty do godziny 16. Billy Talent na naszej antenie. No i nie lada talent ma jeden z naszych słuchaczy, który do mnie napisał. Bo pytam was dzisiaj o to, żebyście wspominali sobie weekend, który minął. Jak wam minął właśnie tenże? No, ja się pasłem, ale nie wszyscy się paśli, bo jeden z naszych słuchaczy ma talent do jeżdżenia długich tras. Wysłał piękne zdjęcie, no nie podzielę się, ale piękne zdjęcie z roweru i napisał, że w weekend przejechał 331 km na rowerze w deszczu z Rzeszowa przez pasmo Brzanki do Lublina i było super. Winszuję takiego wyniku. Ja pewnie jakby się zgromadziło kilka lat, to bym takiego nie dostał na rowerze, więc naprawdę tutaj wielki, wielki szacun. No i pytanie pozostaje. Co robiliście w ostatni weekend? Piszcie na 515-515-982. Jestem szalenie ciekaw. Być może ktoś pobije rekord rowerowy. Któż to wie? No ale naszemu słuchaczowi w tym momencie należy się piosenka. Zapytacie jaka, ale ja myślę, że już wiecie jaka. Jest to piosenka Rower. A kto ją śpiewa? No oczywiście, pan Leszek Janerka.

i 15 minut do godziny 16 pozostało. Młodzi bandyci. No w muzyce rockowej pewnie pojawiają się nowi, coraz to młodzi bandyci, ale są tacy bandyci, którzy już tacy młodzi nie są. Foo Fighters. Myślę, że w rejonie muzyki rockowej dużo dobrego zrobili. Dużo takich też, może nie byli największymi rebeliantami na świecie, no ale mimo wszystko zawsze cisnęli w swoją stronę. 24 kwietnia ukazał się ich najnowszy album. No i tak powiem wam, że poczytałem sobie trochę recenzji, trochę posłuchałem tych recenzji i bardzo podoba mi się to, jaka konstatacja z tego wyszła. To znaczy, nowe Foo Fighters brzmi jak, uwaga, każde poprzednie Foo Fighters. I teraz możecie sobie dorobić, w zależności czy lubicie, czy nie, czy to dobrze, czy źle. Ja uważam, że dobrze, bo Foo Fighters po prostu zawsze dobrze się słucha, a jako, że dobrze się słucha, to czas ich posłuchać. Asking for a Friend z najnowszego albumu, który nazywa się Your Favorite Toy. Oczywiście Foo Fighters na naszej antenie.

zespół Konstelacje na naszej antenie. No to pozostaniemy przy tematach kosmicznych, bo przejdziemy sobie do gwiazd. Mianowicie Iron Maiden wydało swój film, tak można to powiedzieć, który podsumowuje 50-letnią karierę zespołu. Film, no, zdobywa bardzo, bardzo duże uznanie i fani zdecydowanie się cieszą. Film nazywa się Iron Maiden Burning Ambition, no i można go zobaczyć sobie teraz w kinach, do czego zachęcam i myślę zachęca jeden z naszych słuchaczy, który napisał: byłem w kinie z żoną na dokumencie o Iron Maiden. To jest odpowiedź na moje pytanie, co robiliście w ostatni weekend. Zdecydowanie dobry pomysł na spędzenie weekendowego czasu. A z żoną? Słuchajcie, już w ogóle. Piszcie 515-515-982, co robiliście w ostatni weekend. Jestem szalenie ciekaw, co tam się działo. Czy było nudno, czy było ciekawie, czy byliście na rowerze, czy mogliście na grillu, czy być może sprzątaliście. Może nawet podczas sprzątania coś ciekawego tam było. Któż to raczy wiedzieć? 515-515-982, a Iron Maiden już teraz w waszych głośnikach.

0: Minęła godzina 16, więc czas na wydarzenia w Akademickim Radiu Centrum.
1: W Dęblinie powstanie centrum serwisowe silników Abrams. O tym za chwilę. Powiemy również o dyskusji wokół rosyjskiej agresji oraz zwrotach ZUS.
0: Przed mikrofonem Szymon Skrzypek.
1: W Polsce powstanie punkt serwisu z silników Abramsów. Będzie to jedyne takie centrum w Europie. Dzisiaj w Dęblinie odbyło się oficjalne zawarcie umowy między Wojskowymi Zakładami Lotniczymi nr 1 SA a firmą Honeywell. Na jej mocy powstanie autoryzowane centrum serwisowe silników AGT-1500, które wykorzystywane są w czołgach M1 Abrams. Na miejscu obecni byli premier Donald Tusk, wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz oraz sekretarz stanu w MON Cezary Tomczyk. W ramach inwestycji powstać ma nowoczesna infrastruktura techniczna oraz program szkolenia personelu. Podkreśla się, iż projekt ma znacząco zwiększyć krajowe kompetencje w zakresie obsługi sprzętu wojskowego oraz skrócić czas napraw. Lublin Forum 2026 odkryje mechanizmy rosyjskiej agresji. Eksperci spotkają się w maju w stolicy regionu. Lublelskie Centrum Konferencyjne 19 i 20 maja będzie miejscem dyskusji o źródłach oraz współczesnych formach agresji wobec Europy Środkowo-Wschodniej. Spotkania połączą perspektywę historyczną i politologiczną, umożliwiając analizę rosyjskiego imperializmu, jego historycznych korzeni oraz wpływu na dzisiejszą politykę.
2: Patrzymy na te kwestie niekinetycznych form agresji ze szczególnym uwzględnieniem wojny kognitywnej, czyli będziemy słuchać tego, co mówią nasi koledzy, koleżanki, eksperci, analizujący to, jak narracje historyczne dotyczące przeszłości, dotyczące czasów imperialnych, w jaki sposób one stają się strategicznymi narzędziami, które Rosja wykorzystuje współcześnie do kształtowania oczekiwanych przez nią zachowań politycznych.
1: Mówi dr Damian Szacawa, kierownik zespołu Bałtycko-Nordyckiego Instytutu Europy Środkowej. W programie znajdzie się 8 paneli dotyczących m.in. polityki pamięci, wojny informacyjnej i bezpieczeństwa morskiego. Warto dodać, że tegoroczna edycja wydarzenia będzie prowadzona tylko w języku angielskim, a zapisy umożliwi formularz na stronie Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. ZUS zwraca przedsiębiorcom nadpłacone składki zdrowotne. Do firm trafiły już dziesiątki milionów złotych. Przedsiębiorcy mają czas do 20 maja na roczne rozliczenie składki zdrowotnej. Wielu z nich może liczyć na zwrot, jeśli wpłacili za dużo.
3: O zwrot może wystąpić do ZUS do 1 czerwca. Wystarczy po złożeniu rocznego rozliczenia zalogować się na swoje konto w portalu e-ZUS. Tam dzień po rozliczeniu będzie już wstępnie wypełniony wniosek o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej. Trzeba tam tylko wskazać rachunek bankowy i podpisać wniosek. Czas na przelanie tych środków do przedsiębiorców mamy do 3 sierpnia, ale już rozpoczęliśmy całą operację.
1: Mówi Małgorzata Korba, rzecznik ZUS w województwie lubelskim. ZUS już rozpoczął przelewy i przygotowuje kolejne wypłaty. Osoby, które nie złożą wniosku, zobaczą nadpłatę rozliczoną na swoim koncie do końca roku.
0: No jak tam w pogodzie? Czy będzie jakiś zwrot akcji albo podatku? Podatku nie będzie, zwrot akcji jest taki, że zaraz prawdopodobnie zacznie padać. I będzie padać gdzieś do około godziny 18, później ma się przejaśnić. Obecnie temperatura wynosi 18 stopni, w nocy spadnie do stopni 10, ale noc ma być pogodna. Ciśnienie atmosferyczne wynosi obecnie 1012 hektopaskali, a biometr dzisiaj jest ni w te, ni we w te.
4: Radio Centrum.
5: Najwięcej lokowniszczy!
0: Akademickie Radio Centrum, Krzysiek Walter-Kronek przy mikrofonie. Bardzo mi miło, że z nami jesteście. Witam Was w drugiej już godzinie godzin szczytu. No i jak zwykle, pomimo deszczu, który zaraz będzie padać, będzie oczywiście z nami masa dobrej muzyki. Zapraszam na godziny szczytu.

11 minut po godzinie 16. Pytam was dzisiaj o to, co robiliście w ostatni weekend i muszę przyznać, że zaskakujecie mnie cały czas. I trochę wrócimy teraz do tematu filmu Iron Maiden, o którym było przed godziną 16. Słuchajcie, Gosia napisała następującą rzecz. W ostatni weekend byłam na komunii w rodzinie mojego męża. Bez męża. Mąż był w tym czasie w kinie na filmie o Iron Maiden. Cóż mogę powiedzieć? Są obowiązki i są priorytety. I w tym momencie udało wam się jako małżeństwu rozdzielić i żeby wypełnić obowiązek i żeby wypełnić priorytet. Ja życzę każdemu, żeby był w takim małżeństwie, w którym można się tak rozdwoić i rozdzielić. I teraz, wiecie, spotykacie się później w domu i teraz tak, macie dwie ciekawe rzeczy do opowiedzenia. Co się odwaliło na komunii? Zawsze się coś odwala na komunii. I co się odwaliło na filmie o Iron Maiden? Czyż to nie jest piękna rzecz? Polecam wam takie spędzanie wolnego czasu i czekam na wasze kolejne SMS-y o tym, co robiliście w ostatni weekend. Jestem ciekaw. 515 515 982 to nasz numer SMS-owy.

I mamy 20 minut po godzinie 16, szanowni państwo. Ja bym chciał przypomnieć tutaj wszystkim naszym słuchaczom, którzy wygrali wejściówki na najbliższą scenę w centrum, czyli scenę w centrum, podczas której zaprezentuje się nam, wam, no nam wszystkim, tak, zespół Totentanz w formie akustycznej, co nie jest do końca typowe, jeżeli o ten zespół chodzi. Przypominam, koncert jest 28 maja o godzinie 19. Jest to jedna z najdłuższych, będzie to jedna z najdłuższych scen naszych w centrum, bo koncert będzie trwał prawie 2 godziny. Jeżeli wiecie, że nie będziecie mogli być, a dostaliście wejściówki, dajcie nam znać na 515 515 982, żebyśmy mogli zwolnić te miejsca osobom, które chciałyby się wybrać. Także takie przypomnienie ode mnie. Formalnie bardzo, no ale czasem trzeba. Ale uzupełnię to piosenką o Totentanzu, 7 godzin w tył. 515 515 982, jeżeli macie bilety i wiecie, że was nie będzie. No i przypominam o koncercie 28 maja.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
1: Dzień się wytarł od naszego bycia, odchodzenia ci w myśli.

0: Już po wpół do 17 zobaczmy sobie szybko, co obecnie dzieje się na lubelskich drogach. Aleja Kraśnicka obecnie zakorkowana, tam postoicie w tym momencie dość długo, zarówno wyjazdowo, jak i wjazdowo do Lublina. No tam na całej długości ze względu na sygnalizację świetlną obecnie jest spowolniony ruch. Dalej, okolice Ronda Dmowskiego, czyli Aleja Tysiąclecia, Aleja Solidarności, raczej większy ruch jest wjazdowy w stronę centrum na Alei Tysiąclecia, również zakorkowana w tej okolicy oczywiście Aleja Unii Lubelskiej. Przenosząc się w stronę bardziej Czubów i Wrotkowa, tam skrzyżowanie ulic Krochmalnej, Diamentowej i Jana Pawła. Możecie tam również doświadczyć braku udogodnień drogowych. To znaczy chodzi oczywiście o korki. To ja widzicie, jak się język lubi zaplątać przy robieniu korków. Zakorkować się język też może. W każdym razie, jeżeli macie informacje na temat tego, co się dzieje na drogach w Lublinie i poza nim, korków, wypadków, dawajcie znać na 515 515 982, to nasz numer SMS-owy.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Autopromocja.
2: Warto wsłuchać się w dźwięki, które brzmią w Polsce. Najlepszą polską muzykę odnajdziecie w polskich nagraniach. Opola, nie daj się im. Opola, premiery, debiuty, utwory sprzed lat oraz spotkania z polskimi artystami. Na wspólne słuchanie polskiej muzyki zapraszam już dzisiaj o 20. Tomek Kowalewicz, do usłyszenia.
3: Jest nas więcej, coraz więcej nas.
1: Autopromocja.
4: Tu Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Wywiadówka.
1: Na zegarach 16:40. Jakub Gryz z tej strony. No i jak zwykle o tej porze zaczynamy kolejne wydanie wywiadówki Akademickiego Radia Centrum. Dziś klimaty, które mam nadzieję, że spodobają się naszym słuchaczom. Rock gotycki i death rock, i co najważniejsze, polski. Dziś moim gościem jest Olek z zespołu Natures Mortes. Cześć.
2: Hej, hej.
1: Wasza nazwa to jest nawiązanie do kompilacji 4AD, czy po prostu jesteście zwolennikami natury martwej?
2: Tak. W sumie mieliśmy duże problemy wymyślając nazwę, którą jeszcze próbowaliśmy wymyślić w 2023 roku, bo zespół powstał właśnie tak w 2023,
1: tak,
2: na jesień. I właśnie to jest nawiązanie do tej składanki 4AD. Ja jestem wielkim fanem w ogóle wytwórni 4AD. Kolekcjonuję dużo płyt, między innymi tych z ich wytwórni. I moja koleżanka zasugerowała wtedy, żeby się nazwać właśnie tak jak ta składanka, która jest naprawdę świetna, i to jest właśnie taki przekrój z początku lat 80., takich około gotycko, nie wiem, no post-punkowo.
1: Tak. The Birthday Party Bauhaus.
2: Tak, tak. Albo tam są jeszcze takie zespoły, które na przykład tylko jednego singla w ogóle wydały. Jest taki zespół, jest taka piosenka Rain Dance na tym. To mi się zawsze podobało i pamiętam, że ten zespół... Dwie są nawet piosenki tego zespołu, które wyszły na singlu i nic więcej poza tym nie wydali. Jeszcze tam są jakieś podobne takie zespoły, na przykład Sword Soul, to jest w ogóle chyba skandynawski postpunk. W każdym razie nazwaliśmy się właśnie po tej składance i jakoś tak już ta nazwa, nie wiem, przyjęła się bardzo szybko, także już nawet nie myśleliśmy za bardzo o zmienianiu jej później.
1: Właśnie, przy waszej genezie, jak jesteśmy, to po prostu może opowiedz, jak to się wydarzyło, bo jak wspominałeś, jesteście bardzo młodym zespołem, 2023 rok, no to ile jest? Trzy lata temu, i nawet mniej chyba, więc opowiedz może, jak wyście się zebrali, co was zmotywowało, żeby pomyśleć, no nie wiem, zagrajmy dobrą muzykę punk rockową.
2: Kurde, to bardzo w ogóle ciężko, jakoś zarysować jakieś takie, nie wiem, podobieństwa między tym składem, który jest teraz, a który był na początku, dlatego że ja jestem jedyną osobą
1: stałym punktem
2: z zespołu, tak, która była w każdym składzie. Więc na początku ja miałem dwóch znajomych z Poznania, Justynę i Radkę. Justyna grała na basie, a Radek grał na gitarze. I jeszcze mój przyjaciel, Michał Sitański, na którego każdy Sitan mówił, grał na perkusji. Specjalnie się nauczył grać na perkusji, żeby grać u nas w zespole.
1: Wychodziło mu to?
2: Właściwie w dwa miesiące jakieś. Dwa miesiące. Pierwszy koncert, jak graliśmy, on grał po dwóch miesiącach gry. I naprawdę, no naprawdę trzeba przyznać, że bardzo się spiął i naprawdę super to wyszło. A reszta zespołu, skład się zmienił, zaczęliśmy tworzyć tak powiedzmy połowę tego, co jest naszym tym pierwszym albumem, czyli tym Blind Submission.
1: Tak, tak.
2: I stworzyliśmy połowę właśnie w takim składzie i też nagraliśmy ją. Właśnie to jest ważna rzecz, że ten album do połowy jest nagrany w innym składzie i do połowy jest w jeszcze innym składzie nagrany.
1: Właśnie, przy tej połowie albumu ja bym chciał zahaczyć o kompilację Warsaw After Midnight, bo tam się pojawiają cztery wasze utwory. To są właśnie utwory nagrane...
2: To jest dokładnie ta połowa, tak, tak.
1: Tak, pierwsza połowa. Ta kompilacja miała jakieś ważne znaczenie dla was pod względem artystycznym, promocyjnym?
2: No, na pewno pod względem promocyjnym. W sensie ja uważam, że mogliśmy trochę inne piosenki wybrać, bo później jak już wyszła ta składanka, to miałem wrażenie, że może są trochę zbyt podobne do siebie, ale no a mieliśmy powiedzmy w repertuarze piosenki, które na przykład były, nie wiem, o trochę innym charakterze niż te cztery, a jednak miałem takie wrażenie, że może są trochę zbyt podobne do siebie. Nie wiem, ja ogólnie szczerze nie jestem jakimś takim fanem wielkim takich kompilacji z różnymi artystami, ale no na pewno pod względem komercyjnym to też przez to jakby powstało takie, powiedzmy, nie wiem, określenie o tej scenie Warsaw After Midnight, że właśnie te cztery zespoły, z których właściwie teraz no to co, trzy zostały, a w innych tam właściwie to tylko It My Teeth tam, jeżeli chodzi o skład, mniej więcej skład trzyma się taki, jaki był na tej składance, a właśnie pozostałe zespoły, no Marie Laveau już nie istnieje, a Nameless Creations przeszło taką bardzo, bardzo gruntowną zmianę. No i my do pewnego stopnia też, nie? Także już tak to wszystko, powiedzmy, się jakoś rozsypało trochę. I teraz myślę, że każdy z tych zespołów stara się, nie wiem, taką swoją własną drogę znaleźć.
1: Właśnie, przy drodze i tej kulturze gotyckiej, nie ukrywajmy, ja mam ogromne wrażenie, że w ostatnich czasach przeżywamy pewnego rodzaju renesans w sumie kultury gotyckiej. No bo wystarczy po prostu przejść się po ulicy, nie zobaczyć jakim większym mieście. Rzeczywiście, ta kultura żyje i chciałbym się zapytać ciebie, z twojej perspektywy, jak to wygląda? Z czego to wynika? Czy to jest jakaś nostalgia do czasów, których, no nie ukrywajmy, większość osób pewnie nie przeżyła?
2: Nie no, myślę, że na pewno to też ja pamiętam, kiedy ja kończyłem liceum, to było jakoś w czasie pandemii. I jak ja kończyłem liceum właśnie w czasie pandemii, to pamiętam, że jeszcze właśnie jak wychodziłem z liceum, to że osób takich alternatywnych było naprawdę mało. No to był jakoś powiedzmy 21 rok,
1: tak,
2: nie?
1: Tak.
2: I osób alternatywnych było naprawdę mało. I myślę, że później właśnie przez różne media, nie wiem, obojętnie czy to Instagram, czy TikTok, myślę, że bardzo to się zrobiło popularne i na przykład później nawet powiedzmy już w jakimś 22 roku zacząłem zauważyć, że już takich osób jest coraz więcej. Myślę, że to na pewno jest kwestia jakby nostalgii i to nie jest tylko, nie wiem, związana właśnie z tą gotycką subkulturą, ale też myślę, że z punkową. W ogóle myślę, że właśnie nastolatki bardzo lubią grzebać w takich rzeczach i odkrywać w nich coś dla siebie i dlatego to wraca, jako że to są takie, no, jednak trzeba przyznać, ponadczasowe i muzyka, no i też estetyka, czy właśnie punków, czy gotów, czy nie wiem, hipisów nawet może, to dlatego to wraca cały czas, dlatego że to jest w jakiś sposób najwidoczniej dalej inspirujące.
1: Ponadczasowe, właśnie, przy ponadczasowości. Często słyszysz, że brzmisz jak Roz Williams z Christian Death?
2: Właśnie nie za bardzo. W sensie ja częściej słyszę porównanie do Roberta Smitha.
1: To też, już. To też.
2: Ale to są dobre bardzo porównania. Ja bardzo lubię wokale obydwu tych osób. Trzeba przyznać, że może jest to komplement. Coś mówię, właśnie na Rosa Williamsa rzadko trafiam. Sam słyszałem parę różnych jakichś dziwnych porównań, ale właśnie do Roberta i pod względem wyglądu, i pod względem wokalu to najbardziej.
1: Pod względem wokalu to chyba najważniejsze. W ogóle kwestia chyba muzyczna, w końcu się tutaj po to zebraliśmy. Epkę wydaliście w tym roku, kilka luźnych kawałków i gdy ją posłuchałem i porównałem ją w kontekście waszego albumu długogrającego, to miałem wrażenie, że zaczęliście grać oczywiście muzykę dalej defrokową, ale zdecydowanie cięższą, bardziej noise'ową. I mam pytanie, czy to jest właśnie droga, w którą wybieracie się jako zespół?
2: Tak, myślę, że tak. Znaczy, teraz jesteśmy też w składzie. Skład, który nagrał tą EF-kę, uważam, że jest taki definitywny nasz skład. I pod względem jakby personalnych takich, i pod względem personalnych jakichś kontaktów, dogadywania się, czyli ja na wokalu, gitarze, Pranek na drugiej gitarze, Hubert na basie i Mikołaj na perkusji. Myślę, że to jest taki najlepszy skład, jaki mieliśmy dotychczas. Taki najbardziej po prostu tight. I też jako przyjaciele też tight.
1: To jest chyba najważniejsze.
2: Tak. I ta epka uważam, że to jest właśnie dobra obserwacja, dlatego że staramy się właśnie wejść w takie bardziej noise'owe rejony, dlatego że prawda jest taka, że my na przykład gotyckiej muzyki czy death rockowej słuchamy bardzo mało. Jakby nasze inspiracje są w sumie w dużej mierze poza właśnie takimi gatunkami. Na pewno ja więcej słuchałem takiej muzyki, kiedy nagrywaliśmy nasz pierwszy album. I też pierwszy album, wiadomo, był słabiej wyprodukowany, dlatego też pewnie epka brzmi mocniej trochę i ma jakiś taki ciężar i taką przejrzystość, bo uważam, że też instrumenty wszystkie, myślę, lepiej są oddzielone od siebie, słychać wszystko lepiej. Nas też inspiruje dużo takiej muzyki, nie wiem, na przykład dla mnie bardzo duża inspiracja, myślę, że to słychać i było to słychać na pierwszym albumie też, to jest Sonic Youth.
1: Zdecydowanie.
2: A dla Huberta, naszego basisty, no to na przykład No Means No, dla Franka, gitarzysty, rzeczy typu Agent Orange, TSOL.
1: To już klasyczny punk.
2: Tak, tak. Więc mamy naprawdę bardzo duże, powiedzmy, pole jakichś takich naszych, naszych inspiracji i po prostu staramy się to, nie wiem, przekuwać w taką muzykę, która wydaje mi się, że ma swoje brzmienie. W sensie, że po prostu nie jest to aż takie odtwórcze, tylko że rzeczywiście...
1: Coś swojego dajecie. Mniej...
2: Tak, i właśnie z tego jestem najbardziej zadowolony, bo słychać inspiracji innych, ale no ciężko, żeby nie było słychać. Jakby każdy zespół się inspiruje kimś i zawsze to w jakiś sposób wychodzi.
1: Ja cię zadam już ostatnie pytanie, zamykając nasz dzisiejszy wywiad. Było o kwestiach muzycznych, wydawniczych, studyjnych. To powiedz mi, kiedy i gdzie będzie można was usłyszeć na żywo?
2: Kiedy i gdzie będzie nas można usłyszeć
1: w najbliższym czasie?
2: W tej chwili być może w Warszawie w czerwcu. Jeszcze tutaj dogadujemy kwestię tego. A tak to nie mamy za bardzo planów.
1: Czyli
2: spontan. Nie mamy za bardzo planów koncertowych. Tak, tak, spontanicznie. Myślimy, żeby bardziej może ten czas poświęcić, żeby popróbować coś z jakimś nowym materiałem, zacząć wymyślać jakieś nowe rzeczy. No tak to z koncertami teraz jesteśmy, bo my mieliśmy naprawdę bardzo taką pracowitą drugą połowę poprzedniego roku i początek tego, więc myślimy sobie, żeby sobie zrobić troszkę przerwy, wymyślać coś sobie w spokoju i później po prostu wrócić do tego wszystkiego i znowu zacząć trochę więcej koncertować.
1: Dziękuję ci bardzo za tą rozmowę. Olek z zespołu Natures Mortis. No. Kłaniam się jeszcze raz. Jakub Gryz był z tej strony. Do usłyszenia następnym
2: razem. Dzięki wielkie.
0: Najwięcej rocka w mieście!
3: Radio Centrum.

0: Minęła godzina 17, pora na wydarzenia.
1: Trwa remont ulicy Janowskiej, o tym za chwilę. Powiemy również o 82. rocznicy zdobycia Monte Cassino oraz alercie pogodowym.
0: Przed mikrofonem Szymon Skrzypek.
1: Kierowcy, ściągnijcie nogę z gazu i szykujcie się na korki. Od dziś ulica Nadbystrzycka drastycznie się zwęża. W związku z kolejnym etapem przebudowy ulicy Janowskiej od dziś kierowcy muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami na odcinku ulicy Nadbystrzyckiej od Jana Pawła do wiaduktu kolejowego. Na wspomnianym fragmencie zamknięty został jeden pas ruchu, w związku z czym pojazdy poruszają się wahadłowo drugą stroną jezdni. Drogowcy apelują o wybieranie alternatywnych tras, ostrożność oraz stosowanie się do nowego, tymczasowego oznakowania. Zmiany dotkną również pasażerów komunikacji miejskiej. Autobusy linii numer 8 mogą kursować z opóźnieniami. Była to jedna z najkrwawszych bitew II wojny światowej. Obchodzimy 82. rocznicę zdobycia Monte Cassino. Dziś pod pomnikiem bohaterów Monte Cassino odbyła się uroczystość upamiętniająca wydarzenia z 1944 roku. Przez dwa dni żołnierze II Korpusu Polskiego pod dowództwem generała Władysława Andersa przełamywali niemiecką obronę, by ostatecznie zawiesić biało-czerwony sztandar na ruinach klasztoru benedyktynów.
2: Ten drugi korpus był tworzony z tych, które generał Anders, realizując układ majski-sikorski i przy pomocy ambasadora Tadeusza Romera, który poprzez Persję, czyli przez Iran, Palestynę, Egipt, Monte Cassino. Przeważnie byli to żołnierze kresowi w dużym stopniu. I ci, którzy musieli walczyć, jak już walczyli, przymierzeńcy naszych sprzymierzeńców już uzgodnili, że nie będą mieli tego kawałka swojej ojczyzny. Czy rzeczywiście ci żołnierze mieli za co ginąć wtedy?
1: Mówi Krystyna Romer-Patyra, prezes Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej. W dzisiejszej uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, służb mundurowych oraz organizacji kombatanckich. Pod pomnikiem złożono wieńce, bukiety i zapalono znicze na cześć poległych, zmarłych oraz żyjących żołnierzy II Korpusu Polskiego.
3: Cały sprzęt, którym dysponowali polscy żołnierze, był to sprzęt amerykański i brytyjski. My dzisiaj tutaj prezentujemy trzy pojazdy w barwach II Korpusu. Jest to Daimler Dingo, dowództwa II Korpusu, wóz rozpoznawczy, legendarny Jeep Willys w barwach 5. Kresowej Dywizji Piechoty i ciężarówka GMC w barwach 22. Kompanii Zaopatrywania Artylerii, tam gdzie służył miś Wojtek. Sam Wojtek stworzył legendę zwierzęcia, które stało się człowiekiem. Generalnie Wojtek, widząc trud polskich żołnierzy, nosił skrzynki z amunicją. Często chodził też z żołnierzami na wartę.
1: Mówi Krzysztof Bielak z Grupy Edukacji Historycznej w Fundacji Niepodległości. Po hymnie i hejnale mariackim uczestnicy obejrzeli odśpiewanie Czerwonych Maków na Monte Cassino w wykonaniu chóru 27. Liceum Ogólnokształcącego imienia Zesłańców Sybiru. Uroczystość zakończył utwór Śpi Kolego, odegrany przez trąbacza Orkiestry Wojskowej. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. IMGW wydał alert pierwszego stopnia dla 6 województw. Prognozowane są burze i ulewy. W województwie lubelskim obowiązuje ostrzeżenie przed burzami. Jest to spowodowane cieplejszą i bardziej chwiejną masą powietrza z południowego wschodu. Miejscami mogą pojawiać się intensywne opady, grad oraz silniejsze porywy wiatru. Największa aktywność spodziewana jest wieczorem.
0: Najgorzej, jak kolega zabierze ci pracę, no ale spróbujemy. 18 stopni, obecnie pochmurno, jak widzicie, mogą pojawić się opady. Tak jak przed chwilą Szymon już powiedział, opady również silne, burze, więc przygotujcie się na to, jeżeli gdzieś wychodzicie. Jutro nad ranem 10 stopni Celsjusza i wychodzi na to, że ranek będzie pogodny. Ciśnienie wynosi obecnie 1012 hektopaskali, a biometr jest umiarkowany.
4: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
0: Tu Akademickie Radio Centrum. Krzysiek Walter-Konek przy mikrofonie. Tej pracy już mi Szymon tym razem nie odbierze. Witam Was w ostatniej godzinie godzin szczytu. Bardzo mi miło, że ze mną jesteście, a może dołączyliście. Tym bardziej witam Was wszystkich. Do godziny 18:00 oczywiście z nami masa świetnej muzyki. No i ja będę coś tam mówił, bardziej lub mniej śmiesznego. To się jeszcze okaże, bo jeszcze nie wybrałem, którą drogą pójdę.

krzyki jak z gniazda lubelskich sokołów na kominie elektrociepłowni we Wrotkowie. Korn, You Are The Scars. 11 minut po godzinie 17, no i właśnie do tego naszego lubelskiego sitcomu chciałem teraz nawiązać. Lubelskiego sitcomu, czy oczywiście do oglądania sokołów na kominie elektrociepłowni. Dzisiaj, słuchajcie, wydobyto 4 młode z gniazda sokołów i okazuje się, mamy jednego samca i 3 samice. I na razie jeszcze nie mają imion, więc prawdopodobnie Stowarzyszenie na Rzecz Zwierząt Sokół będzie niedługo ogłaszało konkurs na imiona dla sokołów, więc warto śledzić. Obecnie młodymi opiekują się Wanda i Czajnik, więc myślę, że jest potencjał do tego, żeby były tam również jeszcze ciekawsze imiona. Młode niedługo mają nauczyć się latać, również będziecie mogli to pewnie gdzieś tam śledzić, bo przypominam, że stream cały czas działa, a warto nasze lokalne inicjatywy wspierać. Także odsyłam was do oglądania sokołów i słuchania przy tym Radia Centrum.

Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

minuty po godzinie 17 i myślę, wam by się chyba przydało teraz troszkę potupać nóżką. I są takie utwory, są takie zespoły, które automatycznie po prostu wprawiają nasze mięśnie w ruch, że to kolanko się trochę rusza, chyba że stoimy. To wtedy bardziej do tańczenia to wszystko idzie. Więc specjalnie dla tych, którzy chcieliby teraz trochę się poruszać i trochę mniej metalu mieć w głowie być może, Ram Jam. I chyba już piosenka, którą znają wszyscy, Blackberry. Potupajcie sobie trochę. Proszę bardzo.

0: do 18. No raczej już ten poniedziałek zaspany być nie powinien, bo już jest no późno, chyba że ktoś późno wstaje, no to wtedy być może. Ale jeżeli chodzi o drogi nasze w Lublinie, to wygląda na to, że jest już całkiem w porządku. Powinniście bez problemu dotrzeć do domu, wyjechać z Lublina, tudzież do niego wjechać. Jeśli natomiast jest inaczej niż mówię, no to wtedy musicie mnie poprawić i wtedy piszcie na 515 515 982, dajcie znać, czy na pewno wszystko na drogach lubelskich jest w porządku. Jeżeli nie, to chętnie przekażę innym kierowcom.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Autopromocja.
2: Cześć, tu Rafał Huszno, to ten tanc. Już 28 maja o godzinie 19 na scenie w centrum w Chatce Żaka. To ten tanc zaprezentuje swój nowy projekt To ten tanc prawie akustycznie. Bardzo serdecznie wszystkich zapraszam i pozdrawiam słuchaczy Radia Centrum.
3: Bilety do zgarnięcia tylko na antenie Akademickiego Radia Centrum. Do zobaczenia pod sceną lub do usłyszenia na 98,2 FM. Konisz własne cię.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Hej Ikea, super znów cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
6: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
4: Reklama.
7: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

24 minuty po godzinie, a do godziny 18. Jakie po? Nie, do godziny 18. Spokojnie, spokojnie. Jeszcze 18 nie ma. Czarne dziury. Nie było raczej w waszym bingo, że takie słowa wypowiem, ale teraz zajmijmy się troszkę kosmosem, żeby nie być tak cały czas przyziemnym. Wiadomości z świata astronomii. Uwaga, odkryto parę czarnych dziur o masie 60 miliardów słońc. Jeżeli ktoś jest sobie w stanie wyobrazić, to no jest to całkiem dużo, całkiem niemało. Są to dwie czarne dziury, które wokół siebie się obracają i zostały one odkryte w galaktyce, której nazwa na pewno bardzo wiele wam powie. Abel 402 BCG. Tak się nazywa ta galaktyka. Nic tam raczej nie grozi z powodu tych wirujących dwóch czarnych dziur, no ale można się pozastanawiać, jak to wygląda. Horyzont zdarzeń tych dwóch czarnych dziur ma być większy od całego układu naszego słonecznego, więc można pomyśleć, że no na pewno jest to bardzo, bardzo dużo. To w klimatach tego, co ponad nami, sztuka latania od Ladybug.

0: 18 minut do godziny 18, więc czas idealny na to, by rozpocząć imprezę FM. Zobaczmy, co w najbliższym czasie w Lublinie będzie się działo. 22 maja w Fabryce Kultury Zgrzyt Tribute to Ronnie James Dio, czyli kolejna już edycja trybutu dla właśnie Ronnie'ego Jamesa Dio. Tutaj się chyba rozwijać za bardzo nie trzeba, kim on jest i co będą państwo z trybutu grali, no bo oczywiście będą grali utwory tego legendarnego muzyka metalowego. Na pewno możemy się spodziewać chociażby Holy Diver czy Heaven and Hell, a resztę na pewno również z tych klasyków usłyszycie. Godzina 19, 22 maja w Fabryce Kultury Zgrzyt. Również 22 maja, czyli w najbliższy piątek, w klubie Graffiti, coś dla tych, którzy wolą trochę nowsze podejście do metalu. Zagrają Wirefall, Snowblind i Mine Own Abyss oraz Dead Dew. Zagrają oni w czwórkę koncert, który będzie koncertem raczej wokół metalu alternatywnego i metalcore'u. Jeżeli to wam w duszy gra, no to zachęcam do odwiedzenia klubu Graffiti od godziny 19 w najbliższy piątek. A dla tych, którzy wolą odlecieć w kosmos, o którym zresztą przed chwilą mówiłem w kontekście czarnych dziur, no to 29 maja w piątek w Akademii Sztuki Nowoczesnej odbędzie się impreza o nazwie Odyseja Kosmiczna Statek plus Multipla. Zagrają zespoły Statek Świder oraz Multipla Drivers. Połączenie starego psychodelicznego rocka z lat 70. jazzu, funku i improwizacji. Jeżeli to wam w duszy gra, 29 maja w Akademii Sztuki Nowoczesnej nad Astorią wystąpią o 19.30.
1: Akademickie
2: Radio Centrum.
3: Najwięcej rocka w mieście.

lekko ponad 3 minuty do godziny 18 pozostało, a więc czas na to, żebym się z wami pożegnał. Dziękuję wam bardzo za dzisiejsze godziny szczytu. Bardzo mi miło, że ze mną byliście. Nieważne, czy godziny 3, 1 czy 15 minut. Zawsze cieszy, że jesteście z nami. Ja nazywam się Krzysiek Walter-Krzonek. Było mi bardzo miło być z wami. No i co? Do usłyszenia następnym razem. Zostawiam was z zespołem bardzo radiowym Dave Radio i piosenka Death Club. Dobrego wieczoru wam życzę. Teraz można trochę jeszcze potrząść głową tak na zakończenie. Czemu by nie? Do usłyszenia.

0: Rusza budowa obwodnicy Opola Lubelskiego. O tym za chwilę. Powiemy również o zatrzymaniu dwóch mężczyzn w Białej Podlaskiej. Wybiła godzina 18, pora na wydarzenia. Przed mikrofonem Szymon Skrzypek. W Lubelskiem powstanie nowa droga wojewódzka. Budowa obwodnicy Opola Lubelskiego ruszy niebawem. Dziś w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego podpisano umowę w zakresie realizacji inwestycji dotyczącej budowy drogi wojewódzkiej nr 824. Wartość całej inwestycji to blisko 35 milionów złotych.
1: To są dwa elementy. Szybkość przejazdu przez Opole w ramach drogi 824, która prowadzi od Annopola wzdłuż Wisły, aż po Puławy, kończąc na Żyżynie. To po pierwsze, a po drugie bezpieczeństwo. Pamiętajmy, że to są dwa nierozerwalnie ze sobą elementy. Obwodnice ratują życie, powodują, że szybciej przejeżdżamy, bardziej ekologicznie. Nie jesteśmy w mieście przez dłuższy czas, swoimi samochodami nie stoimy na światłach. Także to wszystko jest dla społeczeństwa, dla nas, dla ludzi.
0: Mówi marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski. Cały proces ma zająć maksymalnie 14 miesięcy, włącznie z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. Podczas budowy wykorzystany zostanie innowacyjny materiał, o którym mówi Mieczysław Wilk, wiceprezes PBI Infrastruktura w Kraśniku.
2: Część tej drogi przebiega po grobli, która dzieli stawy. I tu jest ciekawostka, bo będzie wykonywany pewien materac z keramzytu, z takiego lekkiego materiału. Wtedy nie dociążamy nasypem z gruntu istniejącego terenu, a wykonujemy ten nasyp w materacu, a więc otoczony geowłókniną, a jest to lekki keramzyt, taki, którego używamy czasami w różnych sytuacjach, nawet ogrodniczych.
0: Podpisano dziś również umowy na realizację remontów dróg wojewódzkich nr 808, 813 oraz 816. Roboty budowlane mają ruszyć w przeciągu kilku najbliższych tygodni. Dwie osoby zatrzymane po odkryciu znacznej ilości narkotyków. Mężczyzna miał kierować autem pod wpływem. Do zdarzenia doszło w ubiegłym tygodniu. Bialscy funkcjonariusze zatrzymali 21-latka podejrzewanego o posiadanie narkotyków. Mężczyzna podróżował samochodem z 25-latkiem, a w środku pojazdu znaleźli kilogram marihuany. Służby przeszukały mieszkania obu zatrzymanych. Łącznie odkryto 3 kilogramy narkotyków, w tym mefedronu, ekstazy oraz grzybów halucynogennych. Sąd zadecydował o zastosowaniu wobec mężczyzn środków zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztu. 21-latek odpowie dodatkowo za kierowanie pojazdem pod wpływem środków odurzających. Grozi im do 10 lat pozbawienia wolności. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Już wkrótce mieszkańcy Lublina wyruszą w podróż w świat literatury. Przed nami cykl pod tytułem Pogadajmy o książkach. Są to spotkania polegające przede wszystkim na rozmowie o filozofii życia, emocjach, współczesnych problemach i kulturze jako doświadczeniu. Odbywają się one w księgarni kawiarni Między Słowami, a pierwsze z nich rozpocznie się już 20 maja o godzinie 19. Szczegóły zdradza prowadzący spotkania dr Jarosław Jurkiewicz.
3: Zaprosiliśmy Tomasza Mazura. No jest to bardzo ciekawa postać. Przede wszystkim jest to filozof, stoik. Jest to człowiek, który prowadzi podcast Stoickim Spokojem, bardzo serdecznie polecam. Prowadzi różne warsztaty stoickie. No i przede wszystkim pisze książki. No i tematem naszego spotkania będzie jedna z jego książek, Bogowie są ukryci. Jest to powieść filozoficzna, gdzie Tomasz Mazur, formułując pewną historię, przemyca czy pokazuje tam swoją koncepcję głównie na temat wartości.
0: Kolejne wydarzenia odbędą się 11 i 30 czerwca, a gośćmi będą Emilia Dłużewska, dziennikarka, kulturoznawczyni i psycholożka oraz profesor Jakub Nowak, pisarz, laureat Nagrody Literackiej imienia Witolda Gombrowicza za powieść To przez ten wiatr i badacz mediów. Spotkania są realizowane w ramach projektu Literatura na warsztat. Zerknijmy jeszcze na prognozę pogody. Na termometrach mamy obecnie 17 stopni na plusie, a temperatura odczuwalna jest o 1 stopień niższa. Barometry wskazują 1011 hektopaskali. Jakość powietrza jest dobra, a biometr umiarkowany.
4: Akademickie Radio Centrum.
5: Najwięcej oka w mieście.

0: Aleksander Kurowski, witam i zapraszam na sport. Na początek piłka nożna. Arsenal potrzebuje zaledwie dwóch kroków, aby po 22 latach zdobyć mistrzostwo Premier League. Przewaga podopiecznych Mikela Artety nad Manchesterem City wynosi 2 punkty. Kanonierzy zagrają na własnym stadionie z Burnley, która od przyszłego sezonu rozpocznie rywalizację w Championship. Pierwszy gwizdek o 21:00. Na rodzimym podwórku walcząca o utrzymanie Arka Gdynia zmierzy się z Brookbetem Termalika Nieciecza. Popularne Słonie są już pewni spadku i w następnym sezonie zobaczymy ich na zapleczu PKO BP Ekstraklasy. Początek starcia o 19:00. W Betclic pierwszej lidze Puszcza Niepołomice podejmuje na własnym stadionie LKS Łódź. Obecnie trwa pierwsza połowa, mamy wynik 0-0. Przejdźmy do koszykówki. W Orlen Basket Lidze trwają ćwierćfinały playoffów. Przed momentem rozpoczęło się trzecie spotkanie w serii pomiędzy Arką Gdynia a Śląskiem Wrocław. Wrocławianie jak dotąd wygrali pierwsze dwa starcia z zespołem z nadmorza. O 20:15 Zastal Zielona Góra zmierzy się z Kingiem Szczecin. W tej rywalizacji jest remis 1-1. Na koniec siatkówka. Alluron CMC Warta Zawiercie po raz drugi z rzędu kończy zmagania w Lidze Mistrzów ze srebrnym medalem. Drużyna Michała Winiarskiego przegrała w finale z włoską Perugią 0-3. W taki sposób spotkanie podsumował środkowy Jurajskich Rycerzy Mateusz Bieniek.
1: Nie wiem, czy pierwszy set by coś zmienił, szczerze mówiąc, żebyśmy go wygrali. Może by coś zmienił, bo może by im tam ta pewność siebie się zachwiała, no ale pokazali, że lecie byli dużo lepszą drużyną. Aczkolwiek jestem mega dumny z chłopaków. Skończyliśmy sezon, znowu byliśmy w finale Ligi Mistrzów. To jest wielka sprawa.
0: W meczu o trzecie miejsce PGE Projekt Warszawa musiał uznać wyższość tureckiego Ziratu Bankasi, przegrywając 2-3. Tomasz Fornal zdobył w tym meczu 14 punktów.
2: Pokazaliśmy, że charakterem, wolą walki możemy coś zrobić niesamowitego i awansowaliśmy do Final Four, ale chcieliśmy zrobić też niespodziankę sprawić. Wiadomo, że każdy z nas ma ambicje i wolę walki, testosteron w środku buzuje i robiliśmy co w naszej mocy, żeby chociaż był ten brązowy medal. Niestety się nie udało. Sezon się zakończył, długi, ciężki sezon, wyczerpujący. No i nic, zostaje tylko i wyłącznie skupić się na kolejnym.
0: Komentował kapitan warszawian Damian Wojtaszek. Więcej o całym Final Four siatkarskiej Ligi Mistrzów usłyszycie już dzisiaj o godzinie 19 w programie Po drugiej stronie siatki. Pół godziny wcześniej rozpocznie się Arena Akademicka, w której podsumujemy występy lubelskich akademików. Na dzisiejszą odsłonę naszej audycji zapraszam w imieniu swoim oraz Michała Kici.
3: Akademickie Radio Centrum.

0: Espresso kulturalne. Propozycje kulturalne w Akademickim Radiu Centrum.
1: Dobry wieczór. Pogoda nas nie rozpieszcza, ale humor może poprawić shot espresso kulturalnego. Przed mikrofonem Krystyna Awramienko.
0: Espresso kulturalne w Akademickim Radiu Centrum.
1: W miniony weekend miasto wypełniły młodzieżowa energia i współczesna muzyka. Za nami Lublinalia 2026. Wydarzenie zwieńczyło Święto Kultury Studenckiej. Program imprezy obejmował 2 dni koncertów. W tym roku lubelską sceną zawładnęli m.in. tacy artyści jak C-Love, Modelki, Tymek oraz Oskar Cyms. Natomiast zespołem otwierającym Lublinalia byli zwycięzcy 16. odsłony studenckiego przeglądu alternatywnej muzyki SPAM, grupa Widły. Na wydarzeniu obecna była nasza reporterka Sara Bigajło. Zapytała publiczność o wrażenia związane z tegorocznym line-upem.
2: Też chciałabym zobaczyć jakichś starszych artystów, ale podoba mi się, że są też młodsi w tym roku, bo jednak większość osób teraz słucha, która uczestniczy w tym evencie, młodszych wykonawców.
3: No ja raczej nie gustuję w starszych zespołach, tylko raczej w tych młodszych właśnie, więc mi się bardzo podoba line-up.
4: Wydaje mi się, że dla studentów to jest fajne i ogólnie też mi się podobają, bo bardzo dużo zespołów też znam.
5: Ja myślę, że celowano tutaj właśnie w taką kategorię wiekową, jaka przyszła i trafili, no bo większość ludzi starszych raczej nie chodzi na takie koncerty.
6: Mamy coraz szerszy zakres wieku ludzi, więc super, że możemy kapić do każdego. I myślę też, że starsi ludzie mogą poznać po prostu tych młodszych artystów i może by mogło im się to spodobać na przykład.
1: Lublinalia po raz kolejny stały się wyjątkową okazją do integracji studentów. Była to już 4. edycja wydarzenia.
0: Espresso kulturalne.
1: Wiedeń wypełniły brzmienia od popu przez jazz po metal. Znamy wyniki tegorocznej odsłony konkursu piosenki Eurowizji. Z nami finał jubileuszowej edycji wydarzenia. Obchodziliśmy 70 lat inicjatywy ukazującej bogactwo gatunków muzycznych. W tym roku zwyciężyła artystka Dara z utworem Bangaranga. Piosenkarka zdobyła łącznie 516 punktów, w tym 312 od widzów i 204 od krajowego jury. Jest to pierwsza wygrana Bułgarii w historii jej udziału, osiągnięta od razu po powrocie po dłuższej przerwie. Reprezentantka Polski Alicja Szempilińska z piosenką Prey zajęła 12 miejsce z wynikiem 150 punktów. Artystka miała również wziąć udział w Eurowizji w 2020 roku, jednak z powodu pandemii COVID-19 konkurs został wtedy odwołany.
0: Espresso kulturalne w Akademickim Radiu Centrum.
1: Teatr Andersena w Lublinie zaprasza na premierowe przedstawienie Kotek i magiczna szafa. Główny bohater zaprowadzi publiczność od magicznego światu ukrytego wśród ubrań i półek. Widowisko skierowane jest do widzów w wieku od 2 do 4 lat. Jego zadaniem jest rozwijanie dziecięcej kreatywności i zachęcanie do zabawy zwykłymi przedmiotami po zakończeniu spektaklu. Więcej mówi reżyserka przedstawienia Małgorzata Kiliańska.
7: Każdy z nas, mam nadzieję, że miał kiedyś w domu babci albo gdzieś w swoim domu taką zaczarowaną szafę, która wydawała nam się tajemnicza, trochę taka zakazana i chcieliśmy tym bardziej do niej zajrzeć i sprawdzić, co tam jest. U nas w spektaklu właśnie taka szafa stanie na scenie i tym razem będziemy mogli zajrzeć do niej i zaglądać w różne zakamarki, bawić się elementami wyciąganymi z nimi w towarzystwie kotka.
1: Spektakl opiera się na powtarzalnym układzie scen, który daje dzieciom poczucie bezpieczeństwa i przewidywalności, a jednocześnie pozwala im przeżywać różnorodne emocje. Każda część przedstawienia angażuje zmysły oraz ruch młodej publiczności. Najbliższy pokaz widowiska Kotek i magiczna szafa odbędzie się w niedzielę o godzinie 12 w Teatrze imienia Hansa Christiana Andersena w Lublinie.
0: Espresso kulturalne.
1: Anna Maria Mickiewicz obchodzi 40-lecie swojego debiutu literackiego. Mieszkańcy mają okazję bliżej zapoznać się z sylwetką założycielki wydawnictwa Literary Vapes Publishing, urodzonej w Lublinie. Na uczestników jubileuszowego spotkania czekają wykłady profesor Haliny Raruk i doktora Tomasza Niedokosa. Prelegenci opowiedzą o angielskich aspektach poezji autorki i filozoficznych wątkach w jej dziełach. Program wydarzenia obejmuje również wystąpienie londyńskiego twórcy Davida Clarka, prezentację wierszy poetyckich w języku polskim i angielskim, a także pokaz fotografii i filmów autorstwa Anny Marii Mickiewicz ukazujących naturę w Wielkiej Brytanii. Spotkanie rozpocznie się w czwartek o godzinie 17 w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej imienia Hieronima Łopacińskiego w Lublinie przy ulicy Narutowicza. Wstęp wolny. I to już wszystko na dziś. W przygotowaniu dzisiejszego wydania Espresso Kulturalnego uczestniczyły Halina Kundelska, Oksana Kostiuk oraz Sara Bigajło. Za sterami czuwał Krzysztof Kruk, przed mikrofonem Krystyna Awramienko. Życzę miłego wieczoru i do usłyszenia.
0: To było Espresso Kulturalne w Akademickim Radiu Centrum 98,2 FM.

0: Starożytna arena była miejscem zmagań gladiatorów. Widzowie z trybun obserwowali krew, pot i łzy. W średniowieczu do walki wkroczyli rycerze, a dziś robią to lubelscy akademicy. Sport akademicki bez tajemnic, tylko w Akademickim Radiu Centrum. Arena Akademicka w każdy poniedziałek o godzinie 18.30 na 98,2 FM.
1: Poniedziałek, godzina

0: 18.30, a więc startujemy z programem Arena Akademicka, w którym podsumujemy najważniejsze wydarzenia ze świata sportu uczelnianego w Lublinie. Przy mikrofonie witają się z Wami Aleksander Kurowski
1: i Michał Kicia.
0: Za radiową konsoletą zasiada Krzysztof Kruk.
1: Jutro minie dokładnie 14 lat od jednego z najbardziej dramatycznych finałów w historii Ligi Mistrzów. Chelsea zdobyła pierwszy tytuł europejskiego czempionatu, pokonując na Allianz Arenie Bayern Monachium po serii jedenastek. Warto zaznaczyć, że obie bramki w regulaminowym czasie gry padły dopiero po 80 minucie spotkania.
0: Kącik ciekawostek za nami, czas na przedstawienie wydarzeń, o których usłyszycie dzisiaj w programie.
2: Piłka ręczna.
1: Debiut Nadii Chodoń w Orlen Superlidze Kobiet.
2: Siatkówka.
0: Podsumujemy AMWL w piłce nożnej i siatkówce plażowej kobiet.
1: Sprawdzimy przebieg rywalizacji w brydżu sportowym na AMWL-ach.
0: Na ten moment to już wszystko. Arena Akademicka wraca po krótkiej przerwie.
3: Autopromocja. Podobno jaki poniedziałek, taki cały tydzień. To się dobrze składa, bo w Radiu Centrum pierwszy dzień tygodnia kończymy wyborną muzyczną selekcją, która pozwoli wziąć głęboki oddech przed skokiem w wir codziennych zdarzeń. Spokojne brzmienie bez etykiety gatunku, za to z gwarancją najwyższej jakości i głębokich przeżyć. Muzyka introwertyka w każdy poniedziałek o 22. Zaprasza Barbara Repeć.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Klubo-kawiarnia kultowa. Nowa przestrzeń kulturalna na Czubach. Jam session w każdą środę o 20:00. Koncerty rock, hip-hop, blues, opera. Potańcówki 60+, stand-up, organizacja imprez zamkniętych. Klubo-kawiarnia kultowa. Ulica Herbowa 2A. Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Klubo-kawiarnia kultowa. Ludzie, muzyka, przyjaźń.
5: Reklama.
7: Radio Centrum.
8: Najwięcej oka w mieście.

0: Kolejna szczypiornistka MKS AZS UMCS Lublin zaliczyła debiut w Orlen Superlidze Kobiet. Nadia Chodoń w minioną sobotę zagrała w pierwszym zespole piłkarek ręcznych PGE MKS Elwold Lublin.
1: Pierwszoligowe akademiczki stanowią zaplecze ekipy 22-krotnych mistrzyń Polski. Trener Paweł Tytelewski, gdy tylko ma problemy kadrowe, w pierwszym zespole chętnie sięga po zawodniczki MKS-u AZS UMCS.
0: W dobiegającym do końca sezonie w superligowej drużynie mogliśmy obserwować m.in. Julię Dziubę i Julię Owczaruk. Kolejną zawodniczką z debiutem w krajowej elicie jest Nadia Chodoń.
1: Rozgrywająca nie tylko znalazła się w składzie meczowym sobotniego starcia lublinianek z Enea MKS-em Gniezno, ale też wyszła na boisko i wpisała się na listę strzelczyń.
0: Wszystko z trybun obserwował jej osobisty fanklub, bo Nadia jest także trenerką grup młodzieżowych lubelskiego klubu. Po meczu z debiutantką rozmawiał Bartosz Litwin.
2: Nadia Chodoń, zawodniczka PGE MKS-u Elwold Lublin po swoim debiucie w Orlen Superlidze Kobiet. Powiedz, jak smakuje to wejście na parkiet? Pewnie na początku sezonu nie spodziewałaś się, że może się taka sytuacja przytrafić.
3: Tak, to prawda, nie spodziewałam się nigdy. Jestem po prostu w takim szoku nadal. Jak byłam mała i siedziałam tutaj na mopach i w ogóle to dla mnie było coś tak nierealistycznego, a teraz biegłam i w ogóle ta widownia, Boże, to jest co innego, jak się siedzi gdzieś, ogląda z boku, a siedzi się na ławce. Jestem bardzo wdzięczna za tę szansę i naprawdę nie do pisania.
2: Masa małych dziewczynek przyszło dopingować swoją trenerkę, która ma zagrać w tym dzisiejszym meczu. Tym bardziej cieszę, że w końcu weszłaś na parkiet i do tego wpisałaś się na listę strzelczyn.
3: Tak jest, moje dziewczyny. Naprawdę fajnie, że mogę też im pokazać i zaszczepić taką chęć do tej piłki ręcznej, że one widzą, że na przykład trenerka jakoś gra i one przyjeżdżają na te mecze i takie są szczęśliwe i po prostu najlepsze uczucie. I bardzo, bardzo polecam trenować piłkę ręczną.
2: Pojedziesz z zespołem do Lubina też?
3: Nie wiem, jeszcze nic nie słyszałam, ale no, bądźmy dobrej myśli.
1: PGE MKS Elwold Lublin pokonał Enea MKS Gniezno 37-29 i zachował szansę na Mistrzostwo Polski. Losy tytułu rozstrzygnięte zostaną już w najbliższy piątek.
0: Zespół z Lublina zagra na terenie odwiecznych rywalek z KGHM Zagłębia Lubin. Jeśli biało-zielone zwyciężą, wyjadą do Lublina jako złote medalistki. Czy wśród nich będzie Nadia Chodoń? Tego dowiemy się wkrótce. Radio Centrum.

0: Futbolowa niedziela na Orliku Politechniki Lubelskiej. Piłkarki nożne rozpoczęły rywalizację w ramach akademickich mistrzostw województwa lubelskiego.
1: Spotkania, choć okazały się być jednostronne i bez większych historii, obfitowały za to w zdobycze bramkowe. W jednym z meczów zmierzyły się ze sobą zespoły Uniwersytetu Przyrodniczego oraz Lotniczej Akademii Wojskowej. Przyjezdne z Dęblina, kontrolując przebieg wydarzeń na boisku, pewnie zwyciężyły wynikiem 0-6.
0: Tak o porażce swojej drużyny wypowiedział się trener Uniwersytetu Przyrodniczego Marek Wawer.
2: No wynik świadczy o tym, że drużyna Dęblina przyjechała kompletnie, bo 14 dziewcząt u nas, mieliśmy praktycznie jedno na zmianę, więc ciężko było nam tutaj prowadzić grę i jeszcze urazy delikatne. Zresztą moja drużyna to jest typowo amatorska drużyna. Dziewczynki trenują razem z chłopakami, jak przychodzą na trening, to przychodzi jedna, dwie. Także ja im dziękuję za to, że chciały wystartować i chcą reprezentować uczelnię. Także wydaje mi się, że wynik sprawiedliwy, jest zdecydowanie Dęblin lepszy od nas, ale w drugiej połowie gdzieś tam podniosły się dziewczyny głowy do góry i walczyły ile mogły.
1: A tak zasłużone zwycięstwo skomentował trener zawodniczek Lawu Damian Dzido.
3: No cóż można powiedzieć w takim meczu. Dziewczyny z Przyrodniczego odczuwały zdecydowanie trudy wcześniejszego meczu, który rozegrały też w dniu dzisiejszym. My trochę żeśmy przyłożyli czasu do przygotowań z 3 miesiące. Trochę meczów sparingowych zagraliśmy, więc wyglądaliśmy dobrze na tle rywala, a też byliśmy wielką niewiadomą, bo nie wiedzieliśmy czego się spodziewać tutaj w Lublinie. Pierwszy mecz nie odbył się niestety. Trzy walkowe dla nas, 3-0. Drużyna UMCS-u nie stawiła się w Dęblinie, dlatego bardzo dziękujemy drużynie Przyrodniczego, że jednak zdecydowała się rozegrać ten mecz, bo chcieliśmy mieć jakąś grę w nogach, żeby sprawdzić się na co nas stać. Fajnie. 6-0, nie stracona żadna bramka. Jutro kolejny mecz za WP, także zapraszamy do Dęblina. No i tyle. Fajna zabawa się rozpoczęła, więc oby tak dalej.
0: W pozostałych dwóch pojedynkach zawodniczki Akademii Wincentego Pola przegrały z piłkarkami Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej wynikiem 2-6, lecz przegrane zrehabilitowały się w najlepszy możliwy sposób. W kolejnym meczu totalnie zdominowały swoje przeciwniczki z Uniwersytetu Przyrodniczego, by w imponującym stylu zwyciężyć rezultatem 9-0.
1: 16 maja na boiskach Politechniki Lubelskiej w ramach akademickich mistrzostw województwa lubelskiego odbył się turniej siatkówki plażowej kobiet, w którym rywalizowało 14 duetów reprezentujących 7 uczelni.
0: Po serii emocjonujących spotkań zwycięstwo wywalczyły studentki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Oliwia Podsiadło i Amelia Podpora.
1: Na przestrzeni 3 spotkań triumfatorki turnieju stanęły naprzeciwko zawodniczkom z Politechniki Lubelskiej, Uniwersytetu Medycznego oraz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
0: Szczególnie widowiskowy okazał się finał, który mimo niesprzyjających warunków pogodowych dostarczył wielu sportowych emocji. Ostatecznie mistrzynie zwyciężyły wynikiem 21-18. Sięgając po złote medale.
4: Nie myślałyśmy o tym za bardzo, po prostu zagrałyśmy jak najlepiej i udało się. My grałyśmy w sumie tylko 4 mecze, 3? 4, więc nie było za ciężko. Te dwa pierwsze spoko, a potem już było coraz ciężej, no coraz ciężej i udało się.
0: Opowiadała Oliwia Podsiadło.
5: Radio Centrum.

0: Za nami turniej brydża sportowego w ramach akademickich mistrzostw województwa lubelskiego. Zmagania odbyły się w Centrum Innowacji i Zaawansowanych Technologii Politechniki Lubelskiej, a do rywalizacji stanęli studenci i pracownicy lubelskich uczelni.
1: Jak zawsze przy zielonych stolikach nie brakowało ogromnych emocji i sportowej zaciętości. Ostatecznie zwycięzcami zostali reprezentanci Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej.
0: W paru słowach o turnieju mówi złota medalistka Magdalena Fałek.
2: Przebieg turnieju ogólnie super, w sensie sędzia bardzo dobrze przeprowadził, wszystko było ok, jakichś opóźnień nie było nadmiernych, więc wszystko szło raczej tak sprawnie z tego, co widziałam. Myślę, że tak, przynajmniej ja się tak nastawiałam, że walczymy o złoto, co nie? Tutaj wiemy, że jedna drużyna jest silniejsza i to głównie z nią będziemy walczyć, no i dwie ostatnie rundy też graliśmy właśnie z tą drużyną, no i udało się wygrać, więc mamy złoto. Cieszę się, bo tam, gdzie były szlemyki do wylicytowania, to wylicytowaliśmy, no. Jedzenie bardzo dobre.
1: Droga do dobrych wyników wymagała jednak sporej elastyczności. Zwracała na to uwagę Judyta Winiarska, reprezentująca drugą drużynę UMCS-u, która ostatecznie zakończyła zmagania na 5. miejscu.
3: Ogólnie karty dziwne były rozdania. Niektóre były przyjemne pod końcówki, ale no niektóre jednak były takie, żeby ugrać średnio, żeby nie grać jakoś na maksy i tak dalej. Była szansa na trzecie miejsce, czy jest trzecie miejsce, jeszcze nie wiem. Nie sprawdzam tego, czekam aż wyniki po prostu będą już jawne, ale ogólnie bardzo przyjemnie było.
0: Reprezentant Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Michał Machoń podkreśla, że wybitny klimat turnieju wynagradza wszelkie potknięcia i stanowi miłą odmianę na tle innych dyscyplin akademickich.
4: Powiem, że uprawiamy z moim partnerem absolutne hybrydowe atletstwo i uprawialiśmy tyle już dyscyplin, w tylu reprezentowaliśmy naszą uczelnię, że to jest po prostu formalny zakres tego brydża, to atmosfera na turnieju jest wybitna. Ja bardzo lubię kontrast, jaki stanowi do większości akademickich mistrzostw województwa lubelskiego. Fakt, że można sobie siąść i faktycznie zagrać w karty z innymi ludźmi. Czy nam poszło dobrze? No nasz start był no fatalny, nie oszukujmy się, bardzo dużo złych decyzji, ale już gdzieś tak ta przedostatnia runda i ostatnia runda to były bardzo na styku. Bardzo ładnie wszystko wyszło, także jestem z nas dumny. Czy będziemy mieli wysokie miejsce? Absolutnie nie, może było za... Nie ma opcji. Czy warto zacząć grać w brydża? Jak najbardziej, jest to świetny sport.
1: Dobre wrażenia uczestników oraz płynność rozgrywek potwierdza również sędzia główny zawodów Grzegorz Piotrowski.
5: Wszystko poszło bardzo sprawnie, szybko i będą grać. Kiedyś. Już część gra bardzo dobrze. Porównując z tym, co patrzyłem, co było w zeszłym roku, to postęp jest bardzo duży.
0: Turniej podsumował w paru słowach prorektor Politechniki Lubelskiej, profesor doktor habilitowany inżynier Paweł Droździel, który jako reprezentant gospodarzy wywalczył w tych zawodach wysokie 2. miejsce.
6: Szanowni Państwo, atmosfera jak zwykle napięta, bo wszyscy skupieni na grze, bo każdy chce wygrać. Ale sądzę, że nieważne jest, kto zwyciężył, ważne, że my, pracownicy, studenci z naszych uczelni, świetnie się bawiliśmy i świetnie graliśmy. Dlatego jestem bardzo zadowolony, że po raz kolejny w skromnych progach Politechniki Lubelskiej odbył się turniej brydża sportowego na poziomie AMP-ów wojewódzkich. A co do ciśnienia, no niestety tylko 2. miejsce, wygrał UMCS, ale 3. Politechnika Lubelska także. Czyli zachowaliśmy się jak gospodarze. Gość wygrał.
1: Finalnie turniej wygrała jedna z drużyn UMCS-u, a podium uzupełniły oba składy Politechniki Lubelskiej.
0: I to by było na tyle w dzisiejszym programie. W przygotowaniu pomogli nam Damian Siodłowski, Mateusz Pyczko oraz Bartosz Litwin.
1: Za ostatnie pół godziny spędzone w świecie lubelskiego sportu akademickiego dziękuję Wam Aleksander Kurowski
0: i Michał Kicia. Za radiową konsoletą czuwał Krzysztof Kruk.
1: Zachęcamy Was do pozostania z Radiem Centrum, gdzie już za chwilę usłyszycie Bartka Płoszaja, Ignacego Chodowskiego i Michała Chrapowickiego w programie Po drugiej stronie siatki.
0: Arena Akademicka wraca już za tydzień. Do usłyszenia.
7: To jest Radio Centrum.

0: po drugiej stronie siatki.
1: Drodzy Państwo, witamy wszystkich bardzo serdecznie na antenie Akademickiego Radia Centrum. Nie wiem, czy wiecie, ale z frazesem poniedziałek godzina 19 rymuje się po drugiej stronie siatki, a więc rozpoczynamy nasz sportowy program jak co tydzień. Razem ze mną oczywiście znakomici współprowadzący Ignacy Chodowski.
2: Dobry wieczór.
1: Oraz Michał Chrapowicki.
3: Dobry wieczór.
1: Mamy parę tematów do przegadania. Najświeższy z nich to Final Four Ligi Mistrzów, a więc porozmawiamy o tych zespołach, które medale zdobyły, także o tym, który z tego Final Four wyszedł bez niczego, mianowicie o PGE Projekcie Warszawa. Ogólnie podsumujemy sobie cały turniej i to, jak myśleliśmy, że on może się zakończyć jeszcze przed kilkoma tygodniami, miesiącami. Będziemy kontynuować temat Asseco Resowi Rzeszów w, nie wiadomo, Plus Lidze, PGE Lidze. Tego jeszcze nie wiemy, ponieważ dochodzą głosy, że ten sponsor ma zmienić się po tych kilkunastu, kilkudziesięciu chyba nawet latach. No i sezon reprezentacyjny, który rusza już, można powiedzieć, z kopyta, ponieważ za dwa dni będziemy mieć początek Silesia Cup i dowiemy się, w jakim stanie są zawodnicy prowadzeni przez szkoleniowca Nikoli Grbicia. Panowie, czy byście coś dodali do tych tematów?
3: Oczywiście musimy jeszcze pozdrowić dwie osoby. Pozdrawiamy Filipa i Janka.
1: No dobrze, Ignacy, czy ty chcesz kogoś pozdrowić, czy ruszamy dalej?
2: Nie mam żadnych wniosków formalnych, możemy iść dalej.
1: Jeszcze jakby chcieli Państwo dołączyć się do naszej dyskusji, numer 515-515-982, nasz numer radiowy, na który możecie wysyłać swoje SMS-y, jeśli chcielibyście właśnie dołączyć się do rozmowy albo zaproponować nam jakieś inne tematy. No to ja Państwa zostawiam z muzyką na 98,2 FM, a już za chwilę wracamy z siatkówką.
0: Po drugiej stronie siatki.

0: po drugiej stronie siatki.
1: Po drugiej stronie siatki i Final Four męskiej Ligi Mistrzów. Przypominamy, złoto przypadło włoskiej formacji Sir Safety Perugia, srebro Aluron CMC Warta Zawiercie, no i brąz Zirat Bankasi Ankara. Ignacy, czułeś, że właśnie w takiej kolejności zakończy się całe Final Four, czy miałeś może troszeczkę inne typy?
2: To znaczy, wydaje mi się, że ja bym poczynił kosmetyczne zmiany, jeśli chodzi o moje przypuszczenia co do tego. Wymieniłbym tylko i wyłącznie ewentualnie miejsca PGE Projektu Warszawa z Iratem, ale to też ze względu na to, że wydawało mi się, że potencjał Warszawy jest trochę większy. Jak pokazał ten mecz o trzecie miejsce, okazało się, że jednak Warszawa, mimo tego, że miała ten mecz w garści przysłowiowo, to jednak dali się trochę wykiwać drużynie z Turcji. No ale też trzeba powiedzieć, że trzy ogniwa, które stanowiło sile właśnie tureckiej drużyny w tym sezonie, czyli Tomasz Formanal, oprócz tego Trevor Krewno i Aziz, to byli trzej zawodnicy, którzy jednak zrobili różnicę.
1: Ja się przyznam troszeczkę, że jeszcze przed kilkoma miesiącami typowałem, że to właśnie turecka drużyna wygra całą Ligę Mistrzów. Troszeczkę odbiegałem tutaj od waszych predykcji. No widać, nie znam się na siatkówce, po prostu wy, panowie, wiecie więcej. Michał, ty byś coś zmienił na pudle?
3: Czy zmienił? Ja byłem trochę inaczej, spodziewałem się, że to się zakończy, ten turniej. Spodziewałem się, że w finale zmierzy się właśnie Zirat z Perugią i to jest chyba pozytywne zaskoczenie, że to Zawiercie znalazło się w tym finale. Aczkolwiek spodziewałem się, że to Perugia będzie triumfować w tym turnieju, więc tutaj zaskoczenia nie ma. No, podobnie jak Ignacy, chyba bym się skłaniał ku temu, że Warszawa tutaj miała spore szanse na to, żeby ten brąz zawiesić na swojej szyi. No, żałuję trochę, że to się nie udało. No ale jak to mówił Andrzej Zachorski, kto wygrywa, ten zasługuje na to zwycięstwo.
2: Mówi się też o tym, że ten, kto zagrywa lepiej, ten wygrywa mecze. Tak mówił jeden z ekspertów, pan Ireneusz Mazur, kiedyś. I wydaje mi się, że tutaj w tym przypadku, zarówno jeśli chodzi o półfinały, jak i o sam wielki finał, ta statystyka, ten element gry siatkarskiej jednak miał znaczenie. Wiadomo, nie było to aż tak bardzo widoczne w statystykach, ale jednak wiadomo było, że skoro Zawiercie miało jakieś problemy na przyjęciu, czy też zagrywała lepiej Perugia, no to to stanowiło jednak o tym, że włoska drużyna miała większe szanse. Tak też było. Wiadomo, że tutaj o ile Zawiercie nie zdobyło ani jednego asa w tym spotkaniu, to właśnie włoska drużyna miała ich aż 4. To mała różnica, ale no bo wiadomo, że mogły być te różnice punktowe na zagrywce większe, ale i tak no to jest jednak element, na który zwróciłbym uwagę.
3: Często tego nie widać w statystykach, no bo samo odrzucenie od siatki jest sporym problemem często do naprawienia. Rozgrywający musi wtedy biegać i z dosyć słabych pozycji rozgrywa tą piłkę. One są zazwyczaj wtedy raczej mocno czytelne, odchodzi nam środek i tutaj zastanawiamy się wtedy już tylko, czy pójdzie lewy, czy prawy, i to zdecydowanie łatwiej jest blokować i ustawić później drużynę w przyjęciu. Dlatego nawet jeśli tych asów nie ma, a zagrywka jest mocno odrzucająca, nie widzimy wtedy tego w tych ogólnych statystykach, ale jednak to jest spory element, który może odmienić to spotkanie i doprowadzi do tego, że drużyna będzie triumfować, mimo tego, że nie będzie miała tych asów.
2: Patrząc nawet na same też nastroje przed tymi spotkaniami, wydaje mi się, że jednak Zawiercie podchodziło z dużym respektem do drużyny Perugii i nawet zawodnicy właśnie drużyny Jurajskich Rycerzy wskazywali jednak Włochów jako faworytów tego niedzielnego, wczorajszego finałowego spotkania. Tak się też stało, no biorąc pod uwagę, że te drużyny drugi raz z rzędu spotykają się w finale, no to jednak oba te finały, zarówno ten z zeszłego roku, jak i ten, no to miały zupełnie inny przebieg, to widać po wyniku, ale też nie tylko.
3: No tutaj możemy porównać to trochę do sytuacji w finale Mistrzostw Polski, gdzie to Zawiercie wygrało po raz pierwszy w historii z Lublinem i to Lublin się oprzedł smakiem z tym drugim miejscem. Tutaj też musimy o tym wspomnieć, że drugie miejsce w Lidze Mistrzów i pozostałe sukcesy Zawiercia w tym sezonie, to naprawdę wydaje mi się, że każdy klub przed startem sezonu brałby coś takiego w ciemno, zwłaszcza jeśli to Mistrzostwo Polski jest pierwszy raz w historii klubu.
2: Użyję tutaj takiego sformułowania, pewnego rodzaju gdybania, ale wydaje mi się, że też jednak Warszawa to nawet już po tym zwycięstwie nad Lublinem w ćwierćfinale była raczej trochę wskazywana na straty. I ja osobiście mam takie przeczucie, że Lublin zarówno z Perugią, jak i ewentualnie z Ziratem poradziłby się i zaprezentowałby się zdecydowanie lepiej. To jest drużyna, która jest skrojona pod wielkie mecze, a projekt na razie wydaje mi się, że jeszcze musi się parę takich spotkań ograć, żeby się nauczyć grać i przede wszystkim no, sam fakt tego, że dla Warszawian to był debiut w Final Four Siatkarskiej Ligi Mistrzów. To pokazuje też, że jednak jeszcze jest trochę do nauki.
3: Sam ciekaw byłbym bardzo takiego pojedynku Lublin z Perugią. No już się nie wydarzy coś takiego, bo to te drużyny będą mocno odmienione. Na pewno Lublin, który przejdzie no, dosyć gruntowną przebudowę na częściowo kluczowych pozycjach, ponieważ no, libero wiemy, że już odchodzi. No a to będzie spora różnica. Zmieni się także przyjęcie częściowo. Trzon ten jeden pozostaje, ale dalej to będzie już coś zupełnie innego. No, w przyszłym sezonie jest szansa na to, że te drużyny spotkają się na którymś etapie Ligi Mistrzów i zobaczymy. Jestem bardzo ciekaw tego, ale jednak w tym sezonie żałuję, że do takiego starcia nie doszło.
2: Też bym na to liczył.
1: Ja natomiast żałuję, że Perugia przeszła przez te Final Four trochę z suchą stopą, ponieważ nie przegrali oni żadnego seta i grali wszystkie spotkania z polskimi drużynami. Do czego zmierzam? Do drużyny Perugii. Oczywiście Kamil Semeniuk, który gra na miarę swoich możliwości. Natomiast Wasim Bentara to jest chyba aktualnie najlepszy zawodnik z polskim paszportem w tym sezonie.
2: Na pozycji atakującego, bym powiedział. Jeśli chodzi o ogół, nie powiedziałbym, że to jest najlepszy zawodnik z polskim paszportem. Jednak skłoniłbym się ku temu, że na podobnym poziomie, ale też no wiadomo, że tutaj nie ma co porównywać pozycji. Ale jeśli chodzi o to, jeśli Nikola Grbicz miałby możliwość, to pozycja atakującego i nasze dyskusje na temat tego, kogo by ewentualnie chciał zarówno trener Nikola Grbicz, jak i my widzieć na tej pozycji, no to tutaj bierzemy w ciemno akurat Wasima Bentarę z tego sezonu i z tej formy, którą prezentował w tym roku w Perugii. Szkoda, że opuszcza niestety Europę ten zawodnik i udaje się do Japonii w następnym sezonie, ale mimo wszystko wydaje mi się, że nawet patrząc na to, jaką formę i jaką siatkówkę prezentował w tym sezonie, czy Wilfredo Leon, czy nawet Tomek Fornal w tureckiej lidze, to są to zawodnicy, których jednak jeśli chodzi o formę i jeśli chodzi o całokształt ich prezencji na parkiecie stawiałbym zdecydowanie wyżej.
1: Zarzuca się trochę Tomaszowi Fornalowi to, że w spotkaniu z Zawierciem nie grał jak Tomasz Fornal, że ten mecz mógł go troszeczkę przygnieść. Panowie, z perspektywy kibica, z przed telewizora, ponieważ myślę, że nie byliście na tym półfinale, mieliście też takie wrażenie, czy jednak te komentarze są całkowicie nietrafne? Michał?
3: Czy są nietrafne? Wydaje mi się, że nie patrzyłbym na to, że Tomasz Fornal tutaj miał jakąś tremę. To nie jest zawodnik, który wchodząc na Final Four Ligi Mistrzów miałby jakiś stres przed takim spotkaniem. Może to była kwestia bardziej zmęczenia całym sezonem, chociaż z drugiej strony, czy Tomasz Fornal po sezonie w Turcji był bardziej zmęczony niż po sezonie w Plus Lidze? Nie jestem przekonany. Kolejna kwestia, no nie pozostaje w Ziracie na kolejny sezon. Nie chcę tutaj nikomu niczego zarzucać, ale wydaje mi się, że jednak Tomasz Fornal tutaj jest bardziej kibicem polskich drużyn niż samego Ziratu, w którym występuje. No i już to chyba jego końcowy fragment w tym klubie.
2: Nawet te słowa krytyki nie przeszkodziły Tomkowi Fornalowi znaleźć się w najlepszej szóstce tego turnieju finałowego. Więc wydaje mi się, że przede wszystkim trzeba też brać pod uwagę, że Tomek tego typu graczem, takiego pewnego rodzaju showmana jest i zawsze nim będzie. To jest jednak taka pozycja i taki turniej, który też niestety moim zdaniem, ja sobie to odnotowałem, oprócz tego, że wiadomo była na nim słaba frekwencja i wydaje mi się, że gdyby był organizowany w Polsce, w jakiejkolwiek hali, która by była podobnej wielkości, no czyli powiedzmy, że Tauron Arena Kraków, to byłby komplet. Tutaj hala w Turynie ma pojemność 12 tysięcy osób, a zjawiło się na meczu finałowym bodajże niecałe 4-5 tysięcy, więc jest to bardzo duże rozczarowanie. Ogólnie organizacyjnie, jak patrzyłem na tą oprawę całą tej imprezy, to byłem lekko rozczarowany i wydaje mi się, że równie dobrze, jeśli oglądałem w zeszłym roku transmisję, czy na Filipinach, czy gdzieś, to podobne miałem odczucia. Jednak ta atmosfera się też przebija trochę do transmisji telewizyjnej, a w tym przypadku, w przypadku tego, że Włosi znowu byli gospodarzami komentarzami tej imprezy. Trochę jestem rozczarowany jednak, no biorąc pod uwagę fakt, że jednak ta kultura kibicowania w Polsce jest na dużo, moim zdaniem, większym i lepszym poziomie.
1: No właśnie, sam fakt, że włoska drużyna walczyła o te najwyższe laury, o złoto Champions League i tych kibiców zbyt wiele nie było. Rok temu, kiedy Atlas Arena w Łodzi przywitała wszystkie zespoły w Final Four, no to tam wydaje mi się, że krzesełek wolnych nie było, przynajmniej w tych meczach najważniejszych. Wiadomo, były dwie polskie drużyny, nie jedna, jak w tym przypadku w tej korelacji Włochy i Perugia. Natomiast tak, zgadzam się z tobą, Ignacy, że rzeczywiście trzeba byłoby pomyśleć nad tym, żeby te turnieje częściej były organizowane w Polsce.
2: Fajnie by było.
3: To jest ten problem, że jesteśmy przyzwyczajeni do najwyższego poziomu pod względem organizacji takich wydarzeń. W żadnym miejscu na świecie nie wygląda to tak dobrze jak w Polsce. W każdym kraju są jakieś inne zwyczaje. No, u nas zarówno Polsat Sport, który przyzwyczaił nas do tego, że oprawa meczowa pod tym względem transmisyjnym jest naprawdę genialnie doprowadzona do perfekcji. I tutaj też Polsat Sport angażuje się w rozwój tej siatkówki, szkoląc inne telewizje na całym świecie, jak to powinno wyglądać. No ale musimy też dopuścić inne kraje do uczestniczenia w takich eventach. Wiemy wszyscy, że jeśli taki, tak jak wspominaliście, jeśli taki turniej odbyłby się w Polsce, to te bilety byłyby wyprzedane prawdopodobnie w kilka godzin. No tutaj nie ma opcji, żeby coś takiego się wydarzyło, żeby w zasadzie w jakimkolwiek miejscu na świecie, żeby wyprzedać cały taki turniej. Na finale jeszcze jakoś da radę, ale żeby na półfinał, moim zdaniem, no niestety to nie działa. No i nawet we Włoszech, których można powiedzieć, że to jest też jakaś mniejsza stolica siatkówki na świecie, to dalej jest ten problem.
1: Tutaj się z tobą nie zgodzę w jednej kwestii, ponieważ powiedziałeś, że trzeba dopuścić inne kraje do organizowania tych rozgrywek. Przez ostatnie 10 sezonów finały Final Four odbywały się w 4 różnych miejscowościach we Włoszech, natomiast w Polsce mieliśmy tylko dwukrotnie tę przyjemność. W sezonie 2015-16 w Krakowie i właśnie 24-25 w Łodzi. Natomiast potwierdzone jest, jeśli dobrze sprawdzam, także to, że kolejne 2 Final Four odbędą się w Mediolanie, a więc ponownie zawitamy do Włoch. Czy jest to dobre rozwiązanie? Nie wiem. Natomiast wydaje mi się, że byłoby parę innych miejsc, gdzie moglibyśmy to zrobić. Panowie, trochę minut minęło, troszeczkę już powiedzieliśmy o tym Final Four. Ignacy, masz coś do dodania?
2: Tak, prosiłbym jeszcze po przerwie, chciałbym na chwilę do statystyk zerknąć, ale to na chwilę, możemy teraz przerwę zrobić.
1: Oczywiście, mówisz, masz chwilę muzyki dla państwa i wracamy do statystyk z tego Final Four i poszczególnych zawodników.
0: Po drugiej stronie siatki.

0: po drugiej stronie siatki.
1: Ignacy zamawiał statystyki dla Radia Centrum, więc statystyki dla Radia Centrum będą. Zaczniemy od Aluron CMC Warty Zawiercie, Zirat Banka Siankara, ponieważ mam tutaj jedną taką ciekawą rzecz, a mianowicie statystyki Trevora Cleveno. Tomasz Fornal zdobył punktów 13, Nimir Abdelaziz 27. Trevor dołożył tylko 8 oczek. Wiadomo, był przede wszystkim osobą od przyjęcia, ponieważ aż 30 razy ta sztuka udała się Francuzowi. Robił to na 50% pozytywnego przyjęcia, 37 perfekcyjnego. Także jak na przyjmującego to są naprawdę dobre liczby. Natomiast spoglądając w atak, na 24 próby 8 razy tylko skończył Francuz pod siatką swój atak, co mu dało 33%. Tutaj chyba bym się był w stanie skupić, jeśli chodzi o najgorsze ogniwo tureckiej drużyny w półfinale.
2: Tak, zdecydowanie tak. Wydaje mi się, że jednak jeśli chodzi o ten tercet właśnie zagraniczny drużyny tureckiej, to akurat Trevor trochę poniżej oczekiwań, no ale patrząc na to, co robił Nimir Abdelaziz w dwóch spotkaniach, w jednym meczu, tym właśnie z Aluron CMC Wartą Zawiercie, 27 oczek, a w meczu o brąz z PGE Projektem Warszawa 36. Kosmiczne liczby. I jestem ciekaw, czy właśnie a propos tego, co poruszałeś, ten temat, że właśnie najlepszy polski atakujący Wasim Bentara, mi się wydaje, że zarówno właśnie w drużynie włoskiej Perugii, jak i tutaj w drużynie z Ankary mieliśmy do czynienia z dwoma najlepszymi atakującymi na świecie w obecnej chwili.
1: I co ciekawe, Nimir Abdelaziz potrzebował mniejszej liczby ataków do tego, żeby zdobyć te 36 punktów z PGE Projektem Warszawa niż 27 oczek z Aluron CMC Wartą Zawiercie. Ignacy, wiem, że ty miałeś coś przygotowane. Proszę, przedstaw nam jakieś ciekawe liczby.
2: No przede wszystkim trzeba docenić też postać Kamila Semeniuka, bo dla naszego przyjmującego jest to czwarte zwycięstwo siatkarskiej Lidze Mistrzów i tym samym właśnie Semen zrównał się triumfami w tych rozgrywkach z Wilfredo Leonem. Jak wiadomo, Kamil Semeniuk dwukrotnie zwyciężał te rozgrywki w barwach Zaksy Kędzierzyn-Koźle i teraz po raz drugi rok z rzędu broni tytuł w barwach właśnie Perugii. Wilfredo Leon dokonał tego w roku 2015, 16, 17 i 18. No, trzeba przyznać, że chyba nikt nie przypuszczał jeszcze jakiś czas temu, że będziemy mogli stawiać Kamila Semeniuka w jednej linii z Wilfredo Leonem pod względem osiągnięć europejskich, a jak wiadomo, ma jeszcze sporo czasu i wydaje mi się, że patrząc na to, jaką drużyną i jak zarządzana jest obecnie Perugia, będzie miał szansę w najbliższych sezonach, bo zostaje na pewno w Perugii do sezonu 2027-2028 jeszcze poprawić tę statystykę. No, wiadomo, że trzeba też brać pod uwagę, że Zawiercie będzie w następnym sezonie silniejsze i oni po raz trzeci, być może tak jak w przypadku siatkarskiej plus ligi, tak samo teraz w siatkarskiej Lidze Mistrzów do trzech razy sztuka i właśnie Zawiercianom uda się za rok zwyciężyć w siatkarskiej Lidze Mistrzów. No i kolejna sprawa jest to oczywiście drużyna marzeń, w której mieliśmy dwóch zawodników Aluron CMC Warty Zawiercie. Środkowi Mateusz Bieniek i Juri Gladyr. Oprócz tego Tomek Fornal na przyjęciu. No i postać

0: każdy klub na świecie chciałby mieć, ponieważ on może zdobyć 8, 10, 12 punktów w meczu, co nie jest kolosalną liczbą. Natomiast kiedy to robi, robi to na niesamowitej skuteczności. Tak samo z przyjęciem. Wszystkie rzeczy są naprawdę u niego dopracowane w 100%. I wiemy, że jeśli Kamil Semeniuk wejdzie na jakiś poziom, on z tego poziomu nie zejdzie.
1: To jest z nim taka kwestia, że on nie określiłbym go jako gwiazda, która musi się pokazać medialnie, musi się pokazać w statystykach czy podczas transmisji. To jest zawodnik, którego na pierwszy rzut oka, jak tak oglądamy sobie, to go nie widać, ale w momencie, w którym jego brakuje, to często drużyna nie jest w stanie funkcjonować na tym wysokim poziomie. To jest taki drobny klocek, bez którego wszystko jest w stanie się posypać. I jeśli on dojeżdża na ten mecz, dołoży, tak jak wspomniałeś, no, niewiele, na przykład po 10 punktów, to naprawdę robi robotę i jest w stanie odmienić mecz, bo on nie psuje w kluczowych momentach. To jest zawodnik, który jeśli dasz jemu piłkę, przystanie 25-24, przegrywasz wtedy, no to on bez problemu jest w stanie to skończyć. Nie każdy zawodnik ma takie możliwości, że w sytuacjach bardzo stresowych jest w stanie wyjść i zapunktować. To jest właśnie duży plus Semena, który naprawdę jest, chyba można określić, spokojnym zawodnikiem. Chcę, to, żeby to zabrzmiało raczej pozytywnie jako atut, nie jako wada. Zawodnik, który no, nie jest głośny. I wydaje mi się, że właśnie u niego to jest klucz, bo nie widać go aż tak bardzo, ale tak jak mówię, w kluczowych momentach to jest zawodnik, który skończy i do którego nie ma problemu zagrać istotnej piłki, bo zawsze ta piłka będzie w jakikolwiek sposób zagrana. Czy tu gdzieś otarty blok, czy tu jakiś gwóźdź w trzeci metr, to bez problemu jest w stanie zrobić.
2: To jest też przede wszystkim tytan pracy i widać, że mimo tego, że jeszcze jakiś czas temu był wskazywany jako taka postać, która właśnie raczej traktuje się ją nawet w naszej reprezentacji jako takie uzupełnienie składu, to teraz biorąc pod uwagę, jeśli miałbym przypisać właśnie Kamilowi jakieś jedno określenie, to bardzo takim określeniem, które bym obecnie po tym, co zobaczyłem zarówno w tym sezonie w Perugii, jak i nawet w ostatnim sezonie reprezentacyjnym, to jest game changer. To jest postać, która wejdzie ci w każdym sezonie i zrobi ci właśnie tą robotę i to, o czym Michał mówił. Wydaje mi się, że nawet jeśli przejdziemy później oczywiście do tematów reprezentacyjnych, to nawet jak z głowy wymieniałem tych przyjmujących, to wiadomo, że na pierwszej linii będzie na pewno Wilfredo Leon i Tomasz Fornal, ale pierwszą postacią, która jest oczywiście taką mocną trójką, ale też pierwszym moim zawodnikiem do wejścia na każdej z pozycji, to jest właśnie Kamil Semeniuk.
0: Jeśli chodzi o pozycję przyjmującego, nawiązałbym jeszcze do tej cechy Kamila Semeniuka, czyli ten zamrożony układ nerwowy. Tego chyba zabrakło, jeśli chodzi o przyjmujących, a Luron CMC warty zawiercie w tym ostatnim finałowym spotkaniu.
2: Wydaje mi się, że mimo wszystko dobrze zrobi właśnie warcie zawiercie to, że w następnym sezonie przyjdzie do jej drużyny Tomasz Fornal, bo było w wielu momentach tego sezonu widać, że jednak Bartosz Kwolek, o ile dostawał szansę od trenera Winiarskiego nawet na przełomie tych 5 spotkań finałowych, to jednak nie jest on w takiej, może nie tyle, że nawet w optymalnej formie, ale on nigdy też moim zdaniem nie był zawodnikiem, który rozegrałby wiele takich spotkań na top poziomie o jakąś większą stawkę. Patrząc nawet teraz na Bartłomieja Błądzia w pierwszym meczu, którego zmienił Kyle Ensing już na etapie pierwszego czy tam drugiego seta. Wydaje mi się, że tutaj, o ile chwaliłem na przykład właśnie Bowiego po finałach siatkarskiej Ligi Mistrzów, to tutaj zagrał poniżej moich, ale też myślę, że zawierciańskich kibiców oczekiwań. Jestem ciekawy, jak to się dalej potoczy, bo tak jak tutaj będziemy nadal mówić, mamy problem na tym ataku w tym sezonie reprezentacyjnym. Gdyby Kevin Sasak był zdrowy, to może bym trochę był bardziej spokojny o tę pozycję, ale patrząc teraz na zawiercie, zgadzam się, ogólnie przyjęcie zawiercia, no to też była rzecz, o której zarówno w studiu Polsatu eksperci, ale też sam sztab szkoleniowy zawiercia mówił, że jeśli przyjęcie drużyny Jurajskich Rycerzy będzie na słabym poziomie, to nie mają czego szukać w tym finale z Perugią i tak też się stało.
0: Pomijając duety z Perugii, panowie, kogo byście wymienili jako najlepszego polskiego zawodnika zakończonego już Final Four?
2: Tomasz Fornal. Ja bym mimo wszystko się Tomka trzymał, no bo wiesz, patrząc na to, wiadomo, Kamil Semeniuk nie odegrał takiej ważnej roli w drużynie z Włoch jak Tomek w Ziracie jednak. No wiadomo, że Nimir, ale to nie jest Polak, no to też odegrał ważną rolę. No ale patrząc nawet no, na drużynę projektu,

0: no to nie ma tutaj jakiegoś nazwiska, który by...
1: No ja właśnie chciałem wyróżnić
0: Kuba
1: Bartosza
0: Kochanowski
1: Gomułkę.
0: Na przykład moim zdaniem rozegrał takie poniżej oczekiwań te zawody też, no ale właśnie tutaj nadal, no w Warszawie nie było takiego zawodnika, może w następnym sezonie, jeśli Olek Śliwka się zjawi albo Bartek Bednosz będzie zdrowy, to może będziemy o tym myśleli, plus jeszcze oczywiście na ataku Jurij Romano. Ale tutaj no na razie no słabo się Polacy zaprezentowali w tym Final Four. Może gdyby był Wilfredo, to by lepiej się pokazał.
1: Kto wie, tego się już nie dowiemy. Michał?
2: Ja bym tutaj wyróżnił Mateusza Bieńka. I wydaje mi się, że to jest taki zawodnik, którego mogę zapamiętać po tym. Też nie do końca, bo wydaje, tak jak Ignacy wspominał, to nie był najlepszy Final Four dla zawodników z Polski i no, pokazuje to klasyfikacja medalowa, gdzie szansa była na 1-2, ostatecznie zostało tylko 2-4. Wydaje mi się, że była szansa na to, żebyśmy mogli powalczyć o więcej, no ale niestety to nie był najlepszy moment dla naszych drużyn.
0: Ale też z drugiej strony, czy my jechaliśmy w tym roku z jakimiś oczekiwaniami na to Final Four? Nie wydaje mi się. Warszawa jednak pierwszy raz w historii, a Luron też myślę, że miał po tym, co w tym roku przeżył zarówno właśnie w siatkarskiej plus lidze, jak i też na klubowych mistrzostwach świata, pewnego rodzaju dystans do tego wszystkiego. Dużo więcej będę wymagał od Zawiercia, ale też od polskich drużyn jednak w następnym sezonie siatkarskiej Ligi Mistrzów, bo tutaj powiem wam szczerze, że jeśli nie zobaczę Lublina i Zawiercia w Final Four siatkarskiej Ligi Mistrzów w następnym sezonie, to będę bardzo zaskoczony, ponieważ sam prezes Krzaczek, ale też ja osobiście uważam, że Lublin będzie miał w następnym sezonie najmocniejszy do tej pory skład w siatkarskiej plus lidze, Zawiercie tak samo.
1: No dobrze, w takim razie czekamy na rozwój całej sytuacji w sezonie 2026-27 i na tym kończymy rozmowę o siatkarskiej Lidze Mistrzów i zakończonym turnieju Final Four i przejdziemy po kolejnym utworze do tematu związanego z Asseco Resowią Rzeszów.
3: Po drugiej stronie siatki autopromocja.
4: Warto wsłuchać się w dźwięki, które brzmią w Polsce. Najlepszą polską muzykę odnajdziecie w polskich nagraniach. Premiery, debiuty, utwory sprzed lat oraz spotkania z polskimi artystami. Na wspólne słuchanie polskiej muzyki zapraszam już dzisiaj o 20. Tomek Kowalewicz, do usłyszenia.
5: Jest nas więcej, coraz więcej nas.
3: Autopromocja. Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: drugiej stronie siatki.
1: Aseko, co ty robisz, można by powiedzieć. Mamy parę informacji dla państwa, jeśli jeszcze nie dowiedzieliście się, co słychać w hali pod promie. Trener Massimo Botti, Ignacy, Michał, trochę wykrakaliście.
2: Pożegnaliśmy trenera, zanim został prawdopodobnie pożegnany oficjalnie. No jeszcze nie został oficjalnie pożegnany, ale czarne chmury już nad włoskim szkoleniowcem się zbierało od dłuższego czasu. Jak się okazało, to nie jedyna jednak zmiana w drużynie z Rzeszowa. Ze swoją posadą ma się również pożegnać asystent trenera Massimo Bottiego, który trochę dłużej jednak w Rzeszowie zagrzał miejsce, ale mowa tutaj o Alfredo Martilotti, który też po tym sezonie prawdopodobnie ma opuścić, z tego co przedstawiał na swoim X-ie Jakub Balcerzak, drużynę z hali pod promie. Wydaje mi się, że jednak trochę trzeba było się tego spodziewać. Ja sam byłem bardzo zaskoczony, nie wiem jak wy panowie, ale byłem zaskoczony, że po tych wszystkich ekscesach, które miały miejsce zarówno na parkiecie, jak i poza nim, chodzi mi tutaj oczywiście o negocjowanie i w końcu przejęcie reprezentacji Niemiec przez trenera Massimo Bottiego, to trochę jednak się nazbierało Włochowi. I finalnie prezes Maciąg postanowił jednak podziękować Massimo Bottiemu. Wydaje mi się, że to była jedyna słuszna decyzja po tym, co zaprezentował Włoch w tym sezonie. Było to totalnie przestrzelone, moim zdaniem, jednak przestrzelony strzał. Jak będzie w następnym sezonie? No z tego co wiem, prawdopodobnie właśnie Włocha zastąpi Gorgę Kretu, który jest dobrze znany w lubelskim, ale też ogólnie w siatkarskiej Polsce, głównie w siatkarskiej, ale no wydaje mi się, że tutaj jednak trzeba zacząć od czegoś innego niż od zmiany na stanowisku trenera.
1: Mnie bardziej zastanawia, czym sobie najbardziej przeskrobał trener Massimo Botti. Wynikiem z Asseco Resovią Rzeszów, czy jednak wyborem za plecami, jeśli chodzi o wybór kadry narodowej i prowadzenie jej, Michał?
3: Myślę, że tu jest jako całokształt. To nie jest jeden element, który tutaj przeważył. Wydaje mi się, że to zbierało się kilka różnych kwestii i w zasadzie o wszystkich już wspominaliśmy. Jedno to jest na pewno dosyć specyficzne decyzje podczas meczy. Kolejne to jest ta decyzja o prowadzeniu reprezentacji Niemiec. No i samo prowadzenie szatni. Wydaje mi się, że tutaj po prostu kilka różnych aspektów przeważyło. No i niestety, albo istety, trener Botti będzie się żegnać z Asseco Resovią Rzeszów. Długo tam nie zabawił, ale osobiście spodziewałem się czegoś takiego. To dla mnie jest jeszcze istotna kwestia. W Rzeszowie trzeba by odmienić albo trochę uszczuplić sztab. To jest moim zdaniem jeszcze kwestia, która powinna zostać rozważona. Patrzę sobie właśnie na zdjęcie całej drużyny. Naliczyłem 11 osób w sztabie szkoleniowym. Wydaje mi się, że lekkie zamieszanie tu jest i praktycznie można grać już na dwie czternastki, czyli dwie pełne drużyny. No, wydaje mi się tutaj trochę za dużo. I to jest problem Rzeszowa. Za dużo pieniędzy i takie trochę wyrzucanie ich w błoto. Wydaje mi się, że tutaj prezes Maciąg nie miał problemu z tym, żeby sobie rozwiązać kontrakt za porozumieniem stron, czy jak to zostanie oficjalnie ogłoszone. No ale pieniądze na to są. I to też na pewno jest drobny problem, bo dobrze jak są te pieniądze, ważne, żeby nie było ich za dużo.
2: Zostając jeszcze przy liczbach, dzisiaj sobie jeszcze przed programem przygotowywałem takie zestawienie, ilu trenerów od ostatniego mistrzostwa, tutaj mi chodzi o kadencję, bo nazwiska się powtarzają, jak wiemy, bo w międzyczasie jeszcze Andrzej Kowal dwukrotnie był na stanowisku trenera Resovii. Oprócz tego, jeśli sprawdzą się te pogłoski, to Gorgę Kretu będzie też drugi raz. To by była 13. kadencja od ostatniego mistrzostwa w Rzeszowie, jeśli chodzi o trenerów. 13 postaci, wiadomo, że niektóre dłużej, niektóre krócej rządziły i trenowały jako pierwszy szkoleniowiec drużynę z Rzeszowa, no ale jednak no, patrząc na to, że jest to od sezonu 2015, czyli 11 lat temu ostatni raz Rzeszów zdobywał tytuł mistrza Polski, no to jest średnia powyżej jednego menadżera na sezon, więc no mimo wszystko powiem wam szczerze, że jestem naprawdę trochę może nie zaskoczony, ale jednak totalnie wstrząśnięty tym, ile tak naprawdę różnych trenerskich nazwisk się tu przewinęło, a nadal nie znaleziono jakiegoś jednego złotego środka, który by znalazł odpowiedź na to, dlaczego w Rzeszowie nie idzie i nie wracają oni na ten mistrzowski tron.
1: Wydaje mi się, że kolejny sezon będzie pierwszym od lat, można chyba tak naprawdę powiedzieć, kiedy Asseco Rysowia Rzeszów nie będzie jakimkolwiek kandydatem do strefy medalowej czy półfinałów plus ligi, ponieważ spoglądam sobie na zmiany w składzie. Mamy zmianę 1-1 na pozycji przyjmującego. Przychodzi Tobias Brandt, odchodzi Lukas Vasina, zamieniają oni się klubami. Jasin Luati, Cezary Sapiński, duet, który będzie grał w następnym sezonie w Inpost HKS-ie Chełm. Odchodzi także Erik Szodzi i Jakub Bucki. Szodzi wiemy, że jest to libero klasy światowej. Jakub Bucki, taki joker z ławki. Przychodzi Łukasz Kaczmarek, który najlepsze lata już ma za sobą, oraz Kamil Kwasowski, który, nie ukrywajmy, nie jest materiałem gracza do walki o medale.
2: No właśnie, to jest pytanie, w jaką stronę idzie Rzeszów i też jak to ułoży nowy potencjalny szkoleniowiec drużyny z Rzeszowa. No na pewno podstawą jest to i zawsze to powtarzam i myślę, że wiele osób to powtarza, że ważne jest to, żeby zacząć budować drużynę od rozegrania. I tutaj na tej pozycji rzeszowianie nie będą zmieniać i to nie będą zmieniać w najbliższym czasie. Tutaj oczywiście na tej pozycji Marcin Janusz pozostanie. Pytanie, jak to będzie na reszcie tych pozycji. Wiadomo, że Rzeszów jest też takim środowiskiem, który potrafi bardzo dobrych zawodników, ale i też trenerów zepsuć. To można mówić o pewnego rodzaju takim cmentarzysku siatkarskim, które niestety nie najlepiej obchodzi się z bardzo wielkimi i z bardzo dobrymi zawodnikami i później jednak muszą oni po odejściu z tego klubu jakoś sobie radzić i wracać na ten szczyt. To jest bardzo wiele przykładów. Bartłomiej Lemański, nawet nasz Marcin Komenda, który też w Resowi przez jakiś czas występował i później musiał się odbudowywać w innych klubach, aż w końcu w Bogdance lub Lublin znalazł tą optymalną formę, żeby znowu powrócić do reprezentacji Polski. Jest to bardzo ciekawy przypadek i jestem ciekaw, jak to będzie w następnym sezonie. Może też Resowi to posłuży, że właśnie nie będzie stawiana w gronie faworyta. Wiadomo, że Lublin, Warszawa i przede wszystkim Zawiercie, każdy z tych klubów raczej nie osłabia się, a wzmacnia. Jak będzie z Resowią, to jest też dobre pytanie, ale na pewno nie będzie ona wskazywana jako taka drużyna, która będzie w gronie faworytów. Wiadomo, że trener Kretu też w ostatnich sezonach po Zaksie trochę krążył, był między innymi w Skrzebełchatów, teraz wraca do naszego kraju z Rosji. Jak będzie? Zobaczymy.
1: Choroba o nazwie Asseco Rysowia Rzeszów przez ostatnie 12 lat nie może zostać zdiagnozowana. Ja natomiast wiem jedno. Czas na małą przerwę, a później wracamy jeszcze do Państwa z kilkoma minutami o siatkówce i reprezentacją Polski.
0: Po drugiej stronie siatki.

0: drugiej stronie siatki.
1: Już za dwa dni rozpoczynamy pierwszy turniej towarzyski z udziałem naszej reprezentacji. Silesia Cup organizowany w Arenie Sosnowiec oraz Katowickim Spodku. Biało-czerwoni zagrają z Bułgarią, Serbią i Ukrainą. Czego oczekujemy od tego turnieju? Moim zdaniem wyklarowania atakującego z formą.
2: Zgadzam się. To jest jedyna pozycja, która jednak w naszej reprezentacji stoi pod największym znakiem zapytania i chyba jedynym znakiem zapytania. Nawet sobie dzisiaj przed audycją rozpisywałem te pozycje i największy problem miałem właśnie na pozycji naszego atakera. Jeśli chodzi o resztę naszych formacji, to raczej nazwiska można już teraz wymienić i myślę, że trener Nikola Grbić też ma je już w swojej głowie. Tam mogą być pojedyncze kosmetyczne zmiany, takie jak drugi libero, czy ewentualnie kogo ze środkowych albo z przyjmujących wziąć, jeśli chodzi o rozegranie i pozycję jednak przyjęcia, no to te żelazne, taka trójka powiedzmy w przypadku przyjęcia i dwójka w przypadku rozegrania jest już na pewno znana. Ja uważam, że tutaj raczej nie będzie dużych zaskoczeń. Najbardziej no ta rotacja raczej chyba by była przewidywana na ataku i ewentualnie na środku.
1: Michał, czy twoim zdaniem trener Nikola Grbić jest nam w stanie zaserwować w pierwszym spotkaniu Silesia Cup szóstkę z wszystkich debiutantów? Czy jednak według ciebie musi się pojawić ktoś, kto jednak to obycie w reprezentacji ma.
3: Jestem przekonany, że tak nie będzie. Jestem takiego zdania, że trener Nikola Grbić będzie z jednej strony wprowadzać młodych zawodników, ale będzie wprowadzać ich jednocześnie ze sprawdzaniem zawodników, którzy już to doświadczenie w kadrze mają. Żeby to nie było tworzenie nowej reprezentacji, tylko próba powolnego wprowadzania młodych zawodników i sprawdzania, który z nich jest w stanie już w tym momencie dołożyć coś od siebie dla tej pierwszej reprezentacji, a który z nich jest, to jest jeszcze za wczesny etap, żeby pojawiał się na tym poziomie i będzie mógł go przekierować na przykład do kadry U22, gdzie jak dobrze wiemy, część z tych zawodników z pierwszej kadry będzie oddelegowanych właśnie do trenera Grabana. Jeśli tak jak Ignacy wspomniałeś, wydaje mi się, że tutaj zwłaszcza na pozycji środkowego mamy taką sytuację, że możemy sobie trochę pogdybać, kto wyjdzie w tym.
2: Bo są dwa nazwiska, które na pewno wskażemy i są pewne tego wyjazdu, czyli Mateusz Bieniek i Jakub Kochanowski. Jeśli chodzi o trzeciego, to już wiadomo, że tutaj wyskakuje nam nazwisko Bartka Alemańskiego, ale jednak to nie jest jeszcze takie nazwisko, które jest na tyle zbudowane, to jest powracający zawodnik po wielu latach do naszej kadry i tutaj możemy jeszcze gdybać.
3: To musimy poczekać jeszcze, co pokażą nam te turnieje właśnie sparingowe, przygotowawcze i nawet wydaje mi się, że trener Grbić będzie podchodzić do każdego z tych turniejów właśnie tak jako przygotowanie do ważniejszych turniejów, nie jako docelowy, jak główny cel dla tej reprezentacji i teraz szykujemy się na ważniejsze wydarzenia. Jeśli chodzi właśnie o pozycję przyjmującego, tutaj tak samo jest podobna sytuacja, gdzie mamy trochę młodych zawodników, którzy no, zastanawialiśmy się nad tym, dlaczego oni są powoływani, ale jeśli spojrzymy sobie na poprzedni sezon reprezentacyjny, to sporym zaskoczeniem okazał się ktoś, kogo raczej nie typowaliśmy na początku do gry w pierwszej szóstce, czyli Jakub Nowak. Może w tym sezonie któryś z młodych zawodników, który raczej był nie był typowany do gry właśnie w tym pierwszym zespole, może akurat wystrzeli w tym momencie i trener Nikola Grbić uzna, że to jest odpowiedni moment na wprowadzenie go już do tych ważniejszych pojedynków.
1: Panowie, jeszcze ostatnie pytanie, może być nawet bez argumentacji. Czy krąży wam po głowie jakieś nazwisko, które może naprawdę zarobić sobie na uznanie w oczach trenera Nikoli Grbicia w tym turnieju Silesia Cup?
2: Jakub Ciunaitis.
3: Dokładnie o tym samym pomyślałem. Wydaje mi się, że to jest zawodnik, który wkradł się do tej reprezentacji tylko i wyłącznie swoją tytaniczną pracą i cierpliwością. I to jest osoba, po której najbardziej bym się spodziewał tego, że może pojawić się trochę niespodziewanie w tej pierwszej szóstce albo w ekipie, która pojedzie na turniej.
2: Jest to zawodnik, który ma potencjał na to, żeby na pierwsze turnieje Ligi Narodów pojechać, jeśli Kuba Popiwczak by chciał trochę więcej wolnego, bo wydaje mi się, że jednak tutaj Max Granicz Nocny i Kubać United. Biorąc też pod uwagę to, jakie duże odległości będą musieli nasi reprezentanci pokonywać, na pewno się znajdzie. Ja bym liczył jeszcze przede wszystkim na to, żeby właśnie ten atak to była pozycja, która jednak będzie trochę lepiej rozegrana i przede wszystkim, żeby to właśnie parkiet rozsądził, kto powinien zagrać na Mistrzostwach Europy i w Lidze Narodów.
1: No dobrze, panowie, no to takim akcentem zakończymy nasz dzisiejszy program po drugiej stronie siatki. Od godziny 19 byli z państwem Ignacy Chodowski.
2: Kłaniam się nisko, dziękuję.
1: Michał Chrapowicki.
3: Bajo jajo.
1: Ja jeszcze zgodnie z obietnicą chciałbym pozdrowić na sam koniec tatusię i mamusię, ponieważ... I rodziców, tak, ponieważ rozmawiałem z nimi, powiedzieli, że będą słuchać, także muszę to zrobić. Z państwem był oczywiście także Bartłomiej Płosza i zostańcie...
2: I Krzysztof Kruk.
1: I Krzysztof Kruk, oczywiście, nasz wspaniały realizator, który pilnował nas, abyśmy nie przesadzili z godziną i aby państwo słyszeli nas bardzo dobrze i klarownie. Zostańcie na antenie naszego radia o godzinie 20:00, Tomek Kowalewicz i polskie nagrania. My natomiast z państwem usłyszymy się już za tydzień o stałej godzinie 19:00. Do usłyszenia.
0: Po drugiej stronie siatki.

0: Jeśli powstanie zespół, który będzie się krótko strzygł i cicho grał, będzie rewelacja.
1: Myśliwi mówili, że to nie rokowisko, ale rykowisko. A że trochę pokrzyczeli, to i dobrze.
0: Zespół Republika wystąpił na Torwarze. Było fajnie. Gdyby tak jeszcze dało się zrozumieć solistę.
2: Polskie nagrania. W każdy poniedziałek o 20:00. Zaprasza Tomek Kowalewicz.

Za oknem zimowo zaczyna się dzień. Zaczynam kolejny dzień życia. Wyglądam przez okno, na oczach mam sen, a Grochów się budzi z przepicia. Wypity alkohol uderza w tętnicę, autobus tapla się w śniegu. Zza szyby oglądam beton stolicy, już jestem na drugim jej brzegu. Gdy patrzę w twe oczy zmęczone jak moje, to kocham to miasto zmęczone jak ja, gdzie Hitler i Stalin zrobili co swoje, gdzie wiosna spaliną oddycha. Krakowskie przedmieście zalane.

0: Pani Stanisławo, podejrzewam, że zawsze byłoby za wcześnie i zawsze z wielkim bólem wspominalibyśmy to, co udało się pani osiągnąć, z bólem, że już więcej do tej listy rzeczy nie dołączymy. Pani Stanisława Celińska zasmuciła nas strasznie, odchodząc z tego świata kilka dni temu. Fenomenalna aktorka i teatralna, i filmowa, cudowna wokalistka, która wzruszała nas wiele razy. Nie wiem, czy wolicie bardziej atramentową, malinową, może jesienną, czy też płytę domofon. Trochę tego było. Stanisława Celińska nigdzie się nigdy w tej muzyce nie śpieszyła. Dawała jej wybrzmieć dokładnie. Słowa były też ważne. A czasami, tak jak i tutaj, wcielała się w role już wyśpiewane przed laty. Taka Warszawa. Ile razy słuchaliśmy tej piosenki w wykonaniu Mońka Staszczyka i zespołu T-Love. Ale pani Stanisława Celińska zrobiła to po swojemu i zrobiła to przeurocza. Nie wiem, które role macie ulubione. Ja chyba najbardziej zapamiętam ją jako nauczycielkę Błażenkę z Alternatyw, ale i w innych filmach dawała wiele śmiechu, Nie ma róży bez ognia, Zmiennicy, ale też takie filmy jak Kogel Mogel, część druga, także w Jance. Strasznie dużo tych filmów, pewnie każdy miał swój ulubiony i panią Stanisławę Celińską gdzieś w tym filmie umieszczał jako postać ważną, jako postać ulubioną. Jak byłem mały, to nie lubiłem jej ról, bo były zagrane świetnie. Ona nie wszystkie role miała takie pozytywne. Ale potem pokochałem i do dzisiaj uwielbiam panią Stanisławę Celińską. I choć mówimy już o pani Stanisławie w czasie przeszłym, to trochę ciężko mi to przychodzi. Chcę myśleć jako o czasie teraźniejszym, jako o pani Stanisławie, która ciągle jeszcze nas cieszy, która tak jak kilka lat temu przyjeżdża na Węglin, żeby w tym malutkim amfiteatrze w wąwozie na osiedlu zaśpiewać kilka swoich utworów dla mieszkańców pobliskich bloków. Będzie nam brakować pani Stanisławo. 79 lat pani Stanisława zmarła 12 maja 2026 roku. A my słuchamy jej muzyki, albo też interpretacji innych utworów. Stanisława Celińska rozpoczęła nasze spotkanie Warszawą. Ja zapraszam do godziny 22, bo dużo dobra dzisiaj się pojawi. Tomek Kowalewicz, pozwolę sobie się jeszcze przedstawić, ale oczywiście już nie zabieram czasu, bo pani Stanisława Celińska jeszcze jeden numer dla was zaśpiewa. Też o Warszawie, z repertuaru pewnej lublinianki, której przecież lubimy słuchać od lat.
1: Nie.

Pięknie to zagrane i zaśpiewane Stanisława Cylińska w piosence Taka Warszawa z solowego repertuaru Beaty Kozidrak. Bartek Wąsik zadbał o tę orkiestrację, o te aranżacje, więc także wielkie brawa dla naszego lublinianina, który świetnie odnajduje się w tego typu klimatach. A pani Stanisława Cylińska ze swoją muzyką jeszcze powróci w polskich nagraniach. Finał naszego dzisiejszego spotkania także należeć będzie do niej. Nie będzie sama, bo zaśpiewa w bardzo przejmujących i ciekawych duetach, ale żeby to sprawdzić i usłyszeć, kto dołączy do pani Stanisławy, no to trzeba pozostać z nami do godziny 22. Warto, bo dużo dobrych utworów i tych trochę starszych i tych nowszych, najbardziej premierowe, to choćby piosenka Gruby Mały z repertuaru Artura Rojka. Artur Rojek po 6 latach postanowił przypomnieć się z kolejną płytą. 6 lat minęło od poprzedniczki, to czas, kiedy album pojawił się w czasie pandemicznym, takim no, niezbyt fortunnym. 2020 rok nie był dobry na wydawanie płyt, ale to była kolejna mocna pozycja w dyskografii Rojka. No i teraz prawdopodobnie dorzuci kolejny świetny krążek. Premiera na jesieni z bardzo tajemniczym tytułem, bardzo ciekawym. Nowa płyta Artura Rojka będzie nazywała się Chciałbym urodzić się, żeby latałem. Są to słowa, które lata temu wypowiedział młodszy syn Artura Rojka, więc jakby absolutnie rozumiem ten zabieg i ten pomysł, żeby tak właśnie nazwać płytę. Pierwszy singiel już znamy, za chwilę go posłuchamy. Ja tylko jeszcze zacytuję w kilku słowach Artura Rojka, który mówi tak: to piosenka o poczuciu wstydu, kompleksach i o słowach, które potrafią nas ranić, a czasami zostać w nas na całe życie. Tekst napisany przez Artura razem z Darią ze Śląska. No jak wiadomo, ten duet potrafi mocno poruszyć warstwę tekstową. No i nie inaczej będzie w utworze Gruby Mały. To już za chwilę, a po tym utworze także piosenka z przeszłości, Czas, który pozostał, czyli z debiutanckiego albumu Artura z 2012 roku. Tamta płyta nazywała się Składam się z ciągłych powtórzeń. No ale wszystko po kolei.

Czas, który pozostał. Artur Rojek z przed 14 lat. Składam się z ciągłych powtórzeń. No a wcześniej absolutnie premierowy i bardzo świeży utwór Gruby Mały, czyli piosenka zapowiadająca nadchodzący album Artura Rojka, który swoją premierę powinien mieć już jesienią tego roku. 23 minuty po godzinie 20. Przy męskim wokalu jeszcze zostaniemy. Teraz w roli głównej Dawid Karpiuk. A jak Karpiuk, to pierwsze skojarzenie z zespołem Dziwna Wiosna. Jeden z niewielu takich prawdziwie rockowych zespołów, które dzielnie ruszają co roku w trasy koncertowe, grają bardzo głośno, to chyba wie każdy, kto miał przyjemność na koncercie Dziwnej Wiosny być. No i generalnie jakby nie zwalniają ręki, grają mocno, grają potężnie, bo tak lubią. No ale no właśnie, mówię o tym nie bez powodu. Otóż Dawid Karpiuk przygotowuje się do nagrania solowego albumu. Jeśli myślicie, że będzie to kopia Dziwnej Wiosny, to jesteście w absolutnym błędzie, ponieważ pierwsza piosenka, która zapowiada tę płytę, no jest bez gitar, choć to pop, to jak podkreśla Karpiuk, to jest piękny, alternatywny i syntezatorowy pop. No, tak sobie wymyślił, tak postanowiłem, Dawid Karpiuk tak postanowił. Zresztą w jednym z wywiadów podkreśla, że nigdy wcześniej nie robił takiej muzy, ale jednocześnie robi ją od zawsze. Co to oznacza? No, spróbujmy znaleźć sens słuchając utworu Kosmos, który za chwilę w polskich nagraniach, a po Kosmosie jeszcze zostaniemy przy solowej twórczości Karpiuka, trochę w innym klimacie. Piosenka Nie zrozumie nas. Jakiś czas temu pojawiła się jako ścieżka dźwiękowa do filmu Johnny opowiadającego o księdzu Janie Kaczkowskim, a więc no, w pewnym sensie możemy sobie zestawić dwa solowe utwory Karpiuka. Może wyciągnąć średnią, a może wybrać tę, która nam bardziej pasuje. No to zabieram was najpierw w kosmos.

Nie zrozumie nas Dawid Karpiuk w piosence do filmu Johnny o księdzu Janie Kaczkowskim. Wcześniej utwór Kosmos, też Dawid Karpiuk w zupełnie innym klimacie. Obie piosenki prawdopodobnie znajdą się na solowym albumie Karpiuka, wokalisty zespołu Dziwna Wiosna. Czy to będzie dziwne? Okaże się, jak już dostaniemy cały krążek w swoje ręce. 28 minut pozostaje do godziny 21. Jeszcze jeden męski wokal, tym razem Maciek, który na nazwisko ma Balcar. A może tak?

Bardzo ładna to kompozycja, którą napisał Maciek Balcar, wokalista zespołu Jam, były wokalista zespołu Jam, który teraz stawia na karierę solową, a na tej solowej drodze utwór Za daleko to za chwilę, a może tak to piosenka, która już wybrzmiała i która na pewno znajdzie się na nadchodzącym albumie Macieja Balcara. Kto wie, może to rozstanie z Jamem wyjdzie mu na dobre, może odnajdzie takie trochę inne klimaty muzyczne, które też porwą szerszą publiczność i trochę odświeży się ta pamięć Macieja Balcara, a właściwie o Macieju Balcarze, bo przecież zanim został wokalistą Jamu, to już wtedy był artystą tworzącym solowe albumy. Powraca do tego, zresztą Maciek Balcar też podczas grania z Jamem tworzył solowe albumy, więc nigdy nie zszedł z tej drogi i na tej drodze pozostaje. Więc za chwilę jeszcze utwór Za daleko, no a potem Maciek Balcar, o Jezu, po raz trzeci, no to dobrze, niech Maciek Balcar śpiewa jak najwięcej, ma krótkie piosenki, ale bardzo intensywne, to Maciek Balcar zaśpiewa z Markiem Wińskim. Marek Wiński, chyba niedoceniany jeszcze ciągle kompozytor i twórca na naszej polskiej scenie. Grał z wieloma. Maciek Balcar jest kolejny na tej liście gości. A piosenka Everest będzie o tym dochodzeniu człowieka na sam szczyt i niekoniecznie znajdowaniu drogi powrotnej. Kto wie, być może inspiracją był film Everest z 2015 roku, bo historia jakby mocno pokrywa się z tym, co oglądaliśmy w kinie. Słuchamy Maćka.

Maciek Balcar w takiej nietypowej dla siebie wersji z razem z Markiem Wińskim o wspinaniu się na szczyty Everest. Wcześniej za daleko i a może tak, te utwory już, które mają trafić na solową płytę Balcara. 17 minut do godziny 21 pozostaje, to może oddajmy też głos wokalistkom. Barbara Wrońska zapowiada po kilku latach milczenia nowy album. Jestem ciekaw, to zaprezentuję w całości, bo single już jakiś obraz nam dają. Tylko z tobą to jest najnowsza propozycja. Piosenka, która jest pewnego rodzaju, no jak to piosenki, opowieścią o relacjach, ale to jest, jak podkreśla sama artystka, stopklatka wdzięczności za relacje bez oczekiwań. No brzmi bardzo tajemniczo. Jakie to relacje bez oczekiwań zdarzyły się i przytrafiły i stanęły na drodze Basi Wrońskiej? Być może będzie okazja kiedyś zapytać. No a potem Basia Wrońska zaśpiewa jeszcze raz w piosence z debiutanckiego solowego albumu. Piosenka, która chyba była taka najpopularniejsza z jej repertuaru, czyli piosenka Nie czekaj. A dla tych, którzy nie orientują się, ja tylko dodam, że Barbara Wrońska to wokalistka, którą poznaliśmy przed laty jako ta, która nadawała prym muzyce, a przede wszystkim wokalistyce zespołu Pustki. No ale od jakiegoś czasu Basia Wrońska podąża własną drogą.

Basia Wrońska zawsze stawiała na piękne melodie i to jej zostało także przy komponowaniu kolejnych piosenek. Nie czekaj, to ta starsza, a tylko z tobą to najnowsza propozycja. To skoro już wokalistki przejęły antenę i polskie nagrania, to jeszcze pozostaniemy w tym klimacie. Chociażby dlatego, że Marta Zalewska nagrała nowy album. Marta Zalewska to jest wokalistka, która już kilka lat temu prezentowała swoją twórczość w polskich nagraniach. Osobiście wpadła do nas, by zagrać taki mały koncercik akustyczny w studiu. Opowiedziała trochę o tym trudzie wzbijania się po szczeblach kariery. Wtedy promowała album debiutancki, no a teraz przyszło nam posłuchać następczyni tego albumu, gdzie piosenką zapowiadającą wszystko jest utwór Ogień. I ten ogień za chwilę rozbłyśnie i rozpali się w polskich nagraniach, natomiast potem zostaniemy jeszcze w klimacie Marty Zalewskiej, bo chciałbym wam zaprezentować piosenkę, która znalazła się na jej debiutanckiej płycie. Dodam przy okazji, że Marta Zalewska kilka lat temu wygrała taki konkurs radiowy, który miał promować młode talenty. Następstwem była właśnie płyta, której kilka lat temu już słuchaliśmy, ale Marta Zalewska jest bardzo aktywna muzycznie, można ją spotkać w wielu duetach, na wielu koncertach, więc warto zainteresować się tą osobą, bo jest wszechstronnie uzdolniona i robi naprawdę piękne rzeczy.

Dwa jakże różne oblicza Marty Zalewskiej. Utwór Jestem z debiutanckiego krążka, a wcześniej Ogień, akustyczna wersja, czy w ogóle po prostu akustyczny kształt płyty, która 15 maja miała swoją premierę. Marta Zalewska zaczynała chyba milion lat temu w chórkach u Majki Jeżowskiej, ale całkiem niedawno można ją było zobaczyć u boku kogo innego, w takim równoprawnym duecie razem z Julią Pietruchą. Nagrały płytę, a potem wyruszyły w trasę koncertową. Bardzo to przejmująca płyta, delikatna, refleksyjna, momentami gdzieś opowiadająca o ważnych historiach miłosnych. Lekkość to jest piosenka, którą wybrałem dzisiaj, żeby zaprezentować wam duet, z którym, nie będę ukrywał, mierzyłem się od wielu tygodni. Czasami tak jest, że po prostu coś nie po drodze nam i zawsze zostaje, że już miało być, ale może za tydzień. I z ręką na sercu, miało być za tydzień wiele tygodni temu i przez wiele tygodni ostatnich dzisiaj zaprezentuję, choć to jeszcze nie będzie nasze ostatnie słowo z tym albumem.

Taka jest lekkość ze wspólnego albumu Julii Pietruchy i Marty Zalewskiej. 6 minut po godzinie 21 rozpoczęliśmy już drugą godzinę naszego spotkania. Pozostaniemy z Julią Pietruchą, która zaśpiewa tym razem, no znowu w duecie, ale tym razem z Mrozem. Piosenka Anioły pojawiła się w filmie Pojedynek. W filmie, którym Julia Pietrucha zagrała, więc Pietrucha w podwójnej roli. Bardzo ciekawe to pewnie doświadczenie. A sama piosenka rozpoczęła się od trzech akordów, by potem ewoluować w coś bardzo rozbudowanego, co na końcu zostało odegrane z nut. Anioły już dawno zaistniały w świecie mediów, natomiast nowością jest utwór Nie ma miejsca jak dom, już wykonany tylko przez Mroza. I to jest piosenka, która zapowiada jego najnowszy album. Te dwa utwory teraz w polskich nagraniach.

Nie ma miejsca jak dom. Mrozu w polskich nagraniach z zapowiedzią najnowszego albumu. Zrobiło się letnie, bo Mrozu mi się kojarzy z latem i z festiwalami, gdzie zawsze podbija sceny, rozpala do czerwoności publiczność i nikt nie chce Mroza puścić do domu. On musi iść do domu, żeby odpoczywać na kolejne koncerty, których gra bardzo dużo latem, więc to jest trochę błędne koło, ale Mrozu jest naprawdę niezły. Zresztą ma też niezły band. Tam jest chyba z 50 osób na tej scenie. Tak kiedyś liczyłem i mi zabrakło już cyfer i liczby w głowie. Mnóstwo ludzi, ale też chyba mnóstwo osób będzie na koncertach Grosiak, Belli i Kati. Tak sobie napisałem brzydko i teraz nie potrafiłem tego wyartykułować. To będzie taki odpowiednik męskiego grania, czyli te kobiece koncerty, które odbywają się podczas letnich festiwali. Tym razem Natalia Grosiak, Bela Komoszyńska i Katia połączyły siłę, żeby stworzyć jeden zespół, który będzie latem grał przeróżne piosenki. Pewnie głównie nie swoje, ale i ten premierowy pojawił się w ostatnim czasie. Dwa Słońca to utwór, który można było usłyszeć po raz pierwszy, tak ever w Poznaniu podczas Next Festiwalu. Koncert niespodzianka, tak zareklamowano ten występ. No i niespodzianką było właśnie to, że Bela Komoszyńska, Natalia Grosiak i Katia pojawiły się z gitarami, z takim chórem dobranym chyba na szybko, ale zebranym wśród mieszkańców, no i wyśpiewały Dwa Słońca.

Dwa słońca, Babie Lato i one, Natalia Grosiak, Bela Komoszyńska i Katia, będą, chciałem powiedzieć, prześladować, ale to byłoby brzydkie słowo, będą nawiedzać was podczas koncertów i grać utwory i śpiewać przede wszystkim pięknie, bo wszystkie mają wspaniałe głosy. 20 minut po godzinie 21:00 polskie nagrania na antenie Radia Centrum trwają, a teraz zapowiedź. Dildo Baggins nagrał nową płytę, zaprosił kilku gości na ten album i dzisiaj zaśpiewa razem z nim Kafi, wokalistka zespołu Bajka, w piosence Niejednemu psu na imię Miłość. Taki utwór zapowiada album, którego w takim szerszym zakresie posłuchamy sobie za tydzień.

No coś w tym jest. Niejednemu psu na imię Miłość śpiewa Dildo Buggins i Kafi z zespołu Bajka. Zapowiedź płyty, czy reklama właściwie już płyty, która się ukazała, a która także i w polskich nagraniach za tydzień w kilku fragmentach będzie rozbrzmiewać. 24 minuty po godzinie 21 i jeszcze sporo czasu do finału dzisiejszego spotkania, ale wydaje mi się, że kolejne propozycje będą już bardzo zaskakujące i raczej, nie wiem czy niespodziewane, ale na pewno takie, które mogą sprawić, że trochę się zdziwicie, a na początek zdziwieniem będzie parostatek. Jak lubicie Krzysztofa Krawczyka, to już rozumiecie, że do tego parostatka nawiązujemy. Ale w roli głównej Monika Wydrzyńska i Mikołaj Trybulec. Mój ulubiony duet z tych takich delikatnych i potrafiących pięknie komponować rzeczy. Linia Nocna, pod taką nazwą się skrywają. Linia Nocna ma wiele twarzy i ta z parostatkiem będzie kolejną odsłoną, bo oczywiście parostatek Krzysztofa Krawczyka pewnie dla większości jest znany, ale w takiej interpretacji, z taką intymnością, no to pewnie spotkacie się po raz pierwszy.

jesteś ty, bo jesteście wy, to zespół Zuta dla odmiany w repertuarze Krzysztofa Krawczyka, a wcześniej Linia Nocna. O, Parostatku, właściwie taka interpretacja wielkiego przeboju Krawczyka. 29 minut do godziny 22, to teraz duet, którego chyba nikt się nie spodziewał, a czy wszyscy oczekiwali, to okaże się pewnie niedługo. Jędrzej Weiss marzyłby zaśpiewać z Nosowską, no i tak się wydarzyło. Bez oka miś to piosenka, która bardzo zaskoczyła w ostatnim czasie. Nawiązanie do misia, nawiązanie do niespełnionych obietnic dzieciństwa, nawiązanie do Breaking Bad, no nawiązanie jest mnóstwo, ale przede wszystkim ocencie sami, jak udał się ten duet. Jędrzej Weiss potem też w duecie, ale dla odmiany z Błażejem Królem.

Utwór Tabletki, zaśpiewany przez Błażeja Króla, który był gościem niezwykle utalentowanego Jędrzeja Weissa, a wcześniej także Jędrzej z Kasią Nosowską w piosence Bez oka miś. Jędrzej na pewno jeszcze do polskich nagrań powróci. My tymczasem powracamy do koncertu To ten tanc prawie akustycznie. No a to dlatego, że odliczamy już dni, kiedy grupa Starnowa przyjedzie do naszego radia, żeby zagrać koncert w ramach sceny w centrum. Wczuwamy się trochę już w ten klimat, w te utwory, które w oryginale były napisane na bardzo rockowo. Tutaj zabrzmią delikatniej, no i z zupełnie innej strony. Za chwilę Marionetka, a wy oczywiście cały czas możecie wygrywać bilety na naszej antenie. Słuchajcie uważnie Radia Centrum. Także i teraz jest okazja, żeby zdobyć podwójną wejściówkę. Wystarczy napisać, dlaczego to właśnie do was powinien trafić taki bilet. Na wiadomość prywatną czekam na Facebooku Polskich Nagrań, no a póki co słuchamy.

Marionetka od zespołu Toten Tanz. Na pewno tego utworu nie zabraknie też 28 maja podczas sceny w centrum, kiedy to formacja Starnowa zagra prawie akustycznie. Koncert, na który serdecznie Was zapraszamy. Wielkimi krokami zbliżamy się do końca dzisiejszego spotkania. Zakończymy artystką, która także otworzyła polskie nagrania w ten dzisiejszy wieczór. Stanisława Cylińska, wybitna polska aktorka, filmowa, teatralna, ale także bardzo ceniona wokalistka, która wzruszała nas w ostatnich latach i jeszcze przez najbliższe minuty też słuchaczy polskich nagrań powinna wzruszać, no bo Stanisława Cylińska tym razem zaśpiewa w duetach. Najpierw ze wspomnianą już wcześniej i słyszaną w naszej audycji Kasią Nosowską. Będzie to utwór z repertuaru zespołu Hej, do rycerzy, do szlachty, do mieszczan. No a na sam finał Muniek Staszczyk razem ze Stanisławą Cylińską zaśpiewa piosenkę Taka Sobota. No to taki trochę refleksyjny finał dzisiejszego spotkania. Pięknie dziękuję za ten wieczór. Zapraszam jutro na godzinę 8.10 na poranną rozmowę Radia Centrum. No a póki co życzę dobrej nocy. Tomek Kowalewicz, do usłyszenia.

Piękny akord na koniec. Głos na pewno dobrze znany, ale może ten konkretny projekt jeszcze nie do końca. Lou Rhodes z duetu Lam i Rohan Heath postanowili powołać do życia wspólny projekt Kyoto, który trudno zamknąć w ramy gatunkowe, ale też trudno porównać do Lam. To jednak zupełnie inna muzyczna podróż, jak zresztą było przed chwilą słychać. Trochę jazzowa, trochę momentami pop-rockowa, trochę alternatywna, a czasem wszystkiego po trochu. W tym roku muzycy wydali kolejny album pod szyldem Kyoto, ale my dziś wracamy sobie jeszcze do 2024 roku, do płyty As Dust We Rise, bo wydaje mi się, że jest odrobinę ciekawsza. I jeszcze tak, żeby wszystko było jasne. Tu muzyka introwertyka, Barbara Repyć. Dobry wieczór. Będziemy razem, jak co poniedziałek, do 23 z małym hakiem.

A to już Lou Rhodes solo sprzed niemal 10 lat. Po pierwszym zawieszeniu działalności duetu Lamb, Lou Rhodes zdecydowała się na solową karierę, nawet opuściła miasto na rzecz wiejskiego klimatu, co też odzwierciedliło się, myślę, w jej muzyce, która stała się bardziej indie i folkowa, ale w takim wydaniu też jest jej bardzo, bardzo do twarzy. Od znanej i uznanej artystki przechodzimy do kogoś, kto jest w sumie jeszcze wciąż debiutantem. Nazywa się Robert James Gray i od 2017 roku próbuje przebić się do większej publiczności ze swoim takim songwriterskim, melancholijnym podejściem do tworzenia. I może teraz coś się zaczyna dziać, bo słychać o nim jakby więcej. Choć gdy się spojrzy w serwisach streamingowych na jego konto, czy w mediach społecznościowych, to jest tam jeszcze mniej reakcji niż pod audycją w Radiu Centrum, więc chyba jeszcze ten rozmach nie jest na tyle duży. Mam więc propozycję, byśmy mu dzisiaj trochę pomogli. Co wy na to? Myślę, że okej, bo naprawdę warto. Robert James Gray.

Niby prosty, niby wkręcający się w głowę przez ciągłe powtórzenia, a jednak jakże piękny utwór. Utwór ze ścieżki dźwiękowej do filmu Spaceman, Max Richter i Sparks. Plan na nasze dzisiejsze spotkanie obejmuje zasadniczo otwarcie z wami trzech płyt, a teraz będzie pierwsza z nich. Francuski twórca Sofiane Pamart i jego album Movie to najbardziej ambitne dzieło tego muzyka, ale też najbardziej kinowa muzyka, która nie jest ścieżką dźwiękową, choć jak za chwilę usłyszycie, mogłaby z powodzeniem być. Pamart jest pianistą, ale jak do tej pory współpracował głównie ze sceną rapową i tam nabrał takiego dość odważnego myślenia o muzyce neoklasycznej. Na albumie mówi, mimo że jest bardzo wielogatunkowo, to jednak też niesamowicie pięknie w takim klasycznym wydaniu. Może dzięki Towarzystwu Praskiej Orkiestry Filharmonicznej, a może też dzięki naprawdę licznym gościom. Pięknie w tę muzykę wpisuje się chociażby Melody Gardot, Christine and the Queens czy Sia, ale ja dziś poza jednym utworem instrumentalnym sięgnę po inną współpracę, która zaskoczyła mnie w swoim brzmieniem. No bo gdyby nie podpis, nie zgadłabym, że to Nelly Furtado potrafi tak delikatnie i pięknie zaśpiewać, a tu zaskoczenie. Sofiane Pamart, dwukrotnie w Radiu Centrum.

Podobno słychać nas dzisiaj aż w Albanii. No to teraz czas na serdeczne pozdrowienia dla wszystkich pozostałych słuchaczy, którzy dzisiaj z dala od domu, a mimo wszystko wierni Akademickiemu Radiu Centrum i Muzyce Introvertyka. Serdecznie was pozdrawiam i ściskam z oddali. Ciekawe, czy są też tacy, którzy przed chwilą rozpoznali ten głos i ten styl. Emika, znana w świecie głównie z połączenia elektroniki z muzyką klasyczną, starannie wykształcona w produkcji i komponowaniu. Nie tak dawno opowiadaliśmy o sobie o tym, że tworzyła projekt, który trochę miał podsumowywać jej dotychczasową działalność, a w marcu tego roku wydała płytę Fountain w ramach niezależnej akcji How to Make Music Immersive. Czy da się zanurzyć i zatracić w tej muzyce? Tak. Czy jest tak piękna i bolesna zarazem, że czasem brakuje słów? Również tak. Bardzo mi się podoba opis tej płyty na serwisie Bandcamp. Dla słuchaczy, którzy mają dość presetów ustawień predefiniowanych. Piękne. Szczera, własnoręcznie zagrana, nagrana, zmiksowana muzyka dorosłej, 40-letniej Emiki, matki dwójki dzieci, która swoją matkę pożegnała w zeszłym roku. No i ten smutek, żałoba był jak pociąg jadący do stacji zrozumienia, miłości.

tyle.

I couldn't give you the world that you wanted.

przygotowując dzisiejszą audycję, miałam wrażenie, że po kilku minutach wszyscy pójdą spać, ale sądząc po waszych wiadomościach, chyba jeszcze nie i bardzo mnie to cieszy. To trzeci album na dziś, Jam Club i Emerald Press. To powrót Christophera Barnesa po ponad 10 latach, jeśli mnie pamięć nie myli, do grania i nagrywania muzyki, i to powrót jest zachwycający. To rodzaj takiego albumu, którego słucha się i wydaje się, że każdy kolejny utwór jest piękniejszy od poprzedniego. Nie kłamię, naprawdę tak miałam. I piękniejszy i smutniejszy, ale w tym smutku jest jakieś takie dziwne pocieszenie. Paradoks, wiem. Barnes na albumie, który jest tak delikatny, tak spokojny i tak w zasadzie cichy, opowiada o sile i przetrwaniu mimo wszystko, czy raczej odmowie zmiany nawet w obliczu najgorszego. Nie chodzi tutaj o jakieś heroiczne czyny czy niesamowite poświęcenie, ale o miłość. Odczucie wszystkiego, o zgodę na to odczuwanie wszystkiego, co dobre, ale i co złe. O oddaniu się drugiej osobie w pełni, ze wszystkimi tego konsekwencjami. Miłość czyni nas podatnymi na zranienia, słabymi, ale ta słabość sprawia, że paradoksalnie jesteśmy silni. Ma to sens? Dla Jam Club właśnie na tym albumie. Ma.

I raz jeszcze Jam Club, tym razem z przeszłości, z płyty In Roses. Pora najwyższa się żegnać. Mam wrażenie, że dziś jakoś wyjątkowo emocjonalna czy refleksyjna muzyka nam towarzyszy i na koniec nie będzie inaczej. Diamond Thug, także w utworze o więzi, tym razem braterskiej. O stracie, ale też o życiu i miłości. Śpijcie dobrze i nie zapomnijcie dziś przytulić waszych bliskich. Ot tak, bez większego powodu. Dobrej nocy i do usłyszenia.

0: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
1: Przemówienie z dnia 7 roku.

Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.